taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochany.

Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

0: Na szczęście jesteśmy w takim momencie roku, że do lata jeszcze nie trzeba absolutnie wracać. Wszystko, co dobre, dopiero przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy oczywiście pogodę i temperaturę z samego rana w niedzielę. Punkt 6, tak jak zawsze zresztą. 16 stopni we Wrocławiu, to jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, najchłodniejsza Włodawa. Tutaj 10 stopni, oczywiście także powyżej zera. I jeśli chodzi o te temperatury, to powiedzmy, że one są takie właśnie między 10 a 16, więc całkiem przyzwoite o tej porze. Słońce wzeszło o 4:22, a zajdzie o 20:48, więc ten dzień trwa już ponad 16 godzin. 14 stopni na Amazonie.

0: zawsze oczywiście mniej więcej. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, bo na przykład 12,5 w Warszawie o tej porze, a temperatura nominalna 15. No i w sumie wydaje mi się, że to jest taki, taki jeszcze moment ze względu właśnie na to, że słońce słabo grzeje, bo już uspokoił się wiatr. I to jest oczywiście bardzo dobra informacja dla kierowców. Widzę, że jeszcze nie wszędzie się uspokoił, ale będzie szło ku lepszemu. Jeśli chodzi o opady, to mamy troszeczkę przelotnych opadów o tej porze i to będzie głównie centralna i południowa Polska, ale tak jak mówię, to są naprawdę drobne przelotne opady. Chyba najbardziej w tej chwili pada, tak jak zresztą wczoraj, na Podhalu. Sprawdźmy jeszcze ciśnienie. Ono no, nie zachwyca. 998 hektopaskali w tej chwili na warszawskich termometrach, a temperatura dzisiaj wzrośnie mniej więcej do 20-22 stopni, więc nie najgorzej będzie się przedstawiała. No i tak jak mówiłam, te opady będą przelotne i będą przechodzić sobie przez różne miejsca, ale na pewno nigdzie nie będzie po prostu lało i nie będzie takiej, jak to się mówi, pompy z nieba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy dwie minuty po godzinie 6:00. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Dziś będziemy jechać sobie w składzie Ada Tomaszewska, Ewa Mierzejewska i Patryk Bedliński. No właśnie, Patryk Bedliński, bo już za chwilę pierwszy za 8 minut, pierwszy serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś Tomek z Łęczycy do nas napisał. Tomku, widzę twoją prośbę i oczywiście po serwisie drogowym sprawdzimy, jak ta sytuacja na twojej trasie będzie wyglądała. Ewa Mierzejewska, dzień dobry i zapraszam.

0: 11 minut już prawie po godzinie 6. No i właśnie Tomek z Łęczycy napisał: dzień dobry, startuję z Łęczycy, miejsce docelowe koło Brzegu. Proszę o podanie trasy. Myślę, że o 6 będę już na wysokości Włocławka. Bardzo mi się to podoba, że tutaj Tomek przemyślał sprawę i mimo, że napisał punkt 5, czyli jak ruszał, to doliczył sobie tę godzinę i mniej więcej właśnie podał już ten taki, no w tej chwili punkt, w którym jest. Może trochę dalej. I pytanie, jak dalej chciałbym jechać 25, zaznaczam, że muszę wrócić jeszcze dzisiaj. Pozdrawiam. No i już oczywiście, Tomku, sprawdzamy dla ciebie trasę. Włocławek, koło Brzeg, czy nic i żadnych tam niepokojących po prostu, no nie wiem, zdarzeń drogowych. Zdarzeń nie mamy żadnych, prawda, Patryku?
1: Tak, właściwie poranek i te pierwsze drogowe raporty, zwłaszcza w niedzielę, to taki kronikarski obowiązek i tutaj tak naprawdę nic niepokojącego zazwyczaj się nie dzieje, a po prostu odnotowujemy, co się zakończyło. No i też podejrzałem sobie tę trasę. Mhm. Raczej spokojnie, tak. S11 możemy
0: tutaj
1: pojechać.
0: No właśnie, ja widzę, że ta 25 to jest 8 minut nadrobienia, więc wcale nie gorzej, a przynajmniej ominiemy te roboty drogowe na wysokości Świecia. Więc ja bym, a chociaż dobra, jak kliknęłam 25, to tam też trochę robót drogowych. No więc Tomku, należy do ciebie ta decyzja. Ja jeszcze tylko dodam, że na pewno nie ma deszczu po drodze i nie ma też wiatru silnego, w związku z tym warunki do jazdy powinny być dobre. No a faktycznie, może być A1, może być S11, może być 25. Jeśli chodzi o 25, to prace są na wysokości Torunia, to jest w ogóle fragment A1 też. Później na wysokości Bydgoszczy, a później na wysokości Chojnic.
1: Ja bym się tak krajoznawczo przy niedzieli wybrał tymi krajówkami, no, i nie jechał na A1.
0: No właśnie.
1: I przy okazji zaoszczędziłbym.
0: No właśnie, to prawda. Polecamy się oczywiście, dawaj znać, jak tam twoja trasa, a my już wyjeżdżamy z Patrykiem Bedlińskim na pozostałe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o inne trasy, no to mamy informację od drogowców, że zakończyły się problemy na wielkopolskim odcinku autostrady A2 między węzłami Koło i Konin Wschód. Wcześniej płonął samochód dostawczy i było zwężenie w kierunku Poznania. Na obecnie już wszystkimi pasami możemy tam przejechać. Zakończyły się także kłopoty na 79 między Sandomierzem a Ożarowem w okolicach miejscowości Łukawa. Wcześniej osobówka zderzyła się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba, najprawdopodobniej to właśnie motocyklista. Była blokada, ale to już na szczęście za nami. A z powodu pożaru lasu, dotychczas zamknięty był całkowicie fragment krajowej 50 w Mazowieckiem między Stanisławowem a Strachówką. To odcinek o długości 2,5 km jest tym, o którym mówimy, i teraz zmieniło się tam, ponieważ jedziemy jednym pasem na zmianę, co ma ułatwić ruch lokalny. Ale dla pozostałego ruchu nadal obowiązuje objazd drogą wojewódzką 637. Problemy są, przypominam, na 50, napotkają je ci, którzy jadą między Stanisławowem a Strachówką. Jeżeli to nie ruch lokalny, a jedziecie dalej, trzeba skierować się na objazd trasą wojewódzką 637. No i jeszcze o drogowych planach. Od jutra częściowo zostanie zamknięty ruch na węźle Łask. To miejsce połączenia trasy ekspresowej S8 z drogą wojewódzką. A o szczegółach powiemy w kolejnym drogowym serwisie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 22 minuty, już prawie po godzinie 6:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. A niedzielny rozrusznik zawsze jest poświęcony w części, bo mamy też część turystyczną, ona na pewno się dzisiaj pojawi, ale w części poświęcone jest także nowej mobilności. No i jak byśmy mogli zacząć ten niedzielny rozrusznik, nie podsumowując naszej wczorajszej imprezy, czyli zielonego weekendu na parkingu Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie. To już druga impreza nasza Polskiego Radia Kierowców. W tym roku także większy zasięg, bo także w jedynce relacje z tego wydarzenia były. No ale właśnie, o co chodzi w zielonym weekendzie? W zielonym weekendzie chodzi o to zawsze, żebyście przyszli na albo przyjechali na nasz parking, przetestowali sobie samochody elektryczne, hybrydy plug-in i sprawdzili, czy to jest rozwiązanie dla was. Żeby nie było takich niedomówień, że a mnie się wydaje, bo coś tam słyszałem, coś tam przeczytałem, ale nigdy nie próbowałem. Więc my sprowadzamy dla was te samochody z całej Polski tak naprawdę, z różnych salonów i od różnych dystrybutorów, bo rzeczywiście oferta była bardzo duża w tym roku. Były także mikrokary, więc zupełnie coś takiego ciekawostkowego, mam wrażenie, jednak. No i co? No i dopisała frekwencja, było, dopisała pogoda też przede wszystkim, no i dopisali także goście. Jeden z nich razem z nami, zaprzyjaźnionej uczelni Sparka z Polskim Radiem Kierowców, dr Wojciech Sosnowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widzieliśmy się wczoraj, więc nie będę tutaj ściemniać, że zapytam cię, czy byłeś, bo oczywiście byłeś, mieliście swoje stoisko, ale chciałam ciebie zapytać o twoje wrażenia, bo wy jako instytucja, jako uczelnia, robiliście w zeszłym roku taki sobie test z wykorzystaniem pracowników, tak, waszej uczelni po godzinach i to był taki test na trasie Ciechanów-Gdańsk.
1: Gdynia-Ciechanów.
0: I właśnie dokładnie testowaliście te samochody. Była jeszcze spalinówka?
1: Tak. Silnik spalinowy, hybryda, plug-in
0: i samochód totalnie elektryczny. Tak. No i przypomnij, jak te testy wyszły?
1: Hybryda. Tak, ale na drugim miejscu akurat silnik spalinowy, a elektryczny był na końcu.
0: Tak,
1: ale to głównie ze względu na ładowanie, to nie sam tylko
0: oczywiście,
1: koszty ładowania.
0: Tak, bo chodziło właśnie o to, żeby sprawdzić między innymi to, jaki koszt właśnie przejechania tej trasy. No właśnie, to między innymi badaliście. No i pamiętam, jak byłam u was w Ciechanowie na omówieniu właśnie tych wyników tego testu, no to powiem ci, że tak sceptycznie troszeczkę podchodziłeś do tej technologii. Czy wczorajsze wydarzenie zmieniło twoje podejście? Czy się przejechałeś czymś? Jak twoje wrażenia, powiedz?
1: Tak, przejechałem się rzeczywiście. To nie jest sceptycyzm wynikający z tego, że ja tak jestem przeciwnikiem wręcz pojazdów elektrycznych, wręcz przeciwnie, bo jak wiesz, od wielu lat budujemy te pojazdy, próbujemy budować. Widzę w tym potencjał, natomiast o sposób przekazywania, narzucanie takie tutaj, ale nie wdawajmy się w te sprawy.
0: No politykę, tak,
1: oczywiście, bo to bardzo dużo waży polityka. Mnie się te pojazdy podobają. Niektóre, może stylistycznie nie, ale te, które mieliśmy tutaj wczoraj okazję się przejechać, rzeczywiście są, to jest potencjał.
0: Jechałeś Chińczykami.
1: Chińczykami, tak, tak. No nie chcę tego mówić, bo źle to brzmi, wiem.
0: Ale
1: rzeczywiście, tak, chińskie

0: samochody, naprawdę przeskok w ostatnich kilku latach kosmiczny.
1: Bardzo duży. Jeszcze... A powiedz, jak ci się podobało przyspieszenie?
0: Przyspieszenie, tak. No, przyspieszenie, no ja to jak silnikach elektrycznych jest. No, tak. Już ja miałem wcześniej do czynienia z Teslą, także to przyspieszenie jest porównywalne, aczkolwiek myślę, że kultura pracy całego pojazdu, sztywność tej bryły naprawdę jest zadowalająca.
1: One ja myślę, tak, że, myślę, że one się coraz lepiej prowadzą, bo
0: coraz
1: to był
0: lepiej
1: zawsze
0: prowadzą, tak?
1: Duży zarzut co do tego właśnie, w jaki sposób ta technologia jest. No ale prawda jest też taka, że jak z każdą nowinką technologiczną, po kilkunastu latach funkcjonowania na rynku, po prostu te pojazdy, czy one byłyby spalinowe, czy diesel, czy jakiekolwiek inne, one będą coraz lepsze.
0: Coraz lepsze będą, tak.
1: Powiedz mi jeszcze, jakbyś, bo tutaj bardziej chciałabym porozmawiać troszkę o infrastrukturze, czy byś w Ciechanowie właśnie waszym zdecydował się na takiego miejskiego, miejski samochód elektryczny? Jak tam u was wygląda kwestia ładowania?
0: Ja myślę, że tak jak Warszawa, bardzo podobnie. Tak, tak? Jeżeli mamy możliwość, szczególnie teraz, jeśli na tak zwanej prowincji, nazwijmy tak, że mamy możliwość ładowania z paneli słonecznych, to myślę, że to jest... I w wielu przypadkach ludzie z tego korzystają, tak, żeby... To nie jest jakieś problematyczne.
1: Oczywiście zielony weekend za nami, ale przed nami impreza nasza, także Polskiego Radia, już organizowana po raz 29 z Centrum Nauki Kopernik, czyli piknik naukowy Polskiego Radia i CNK. Właśnie o tej imprezie, na której właśnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego będzie jak co roku z nami na naszym stoisku, na stoisku PRK Polskiego Radia Kierowców. O tym porozmawiamy po godzinie 7 jeszcze, ale po godzinie 6.30 chciałabym, żebyśmy, Wojtku, porozmawiali no właśnie o tym, co wy budujecie, co studenci PANSIM-u budują i jakie tam właśnie u was nowe projekty w kategorii nowej mobilności powstają.

0: Tak tylko dla formalności, bo mam nadzieję, że nigdzie się dzisiaj nie musicie śpieszyć. Nie, ten wasz poranek jest taki bardzo leniwy, spokojny i można sobie na spokojnie zacząć dzień. I jak wygląda on na drogach, to oczywiście sprawdzamy dla was co 20 minut, żebyście właśnie z punktu widzenia waszej trasy nie spotkali niczego zaskakującego na trasach. Kolejny raport drogowy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście na razie bardzo spokojna drogowa sytuacja, ale szykują się zmiany, na które warto być gotowym. Chociażby od jutra częściowo zostanie ograniczony ruch na węźle Łask. Chodzi o miejsce połączenia ekspresowej 8 z trasą wojewódzką. A remontowany ma być przejazd kolejowy właśnie na tej wojewódzkiej trasie. Zamknięty będzie zatem fragment drogi 473 między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. Zjeżdżając z S8 na węźle Łask, czy to od strony Wrocławia, czy z kierunku Łodzi, będzie można pojechać jedynie w stronę Wadlewa. Zatem kierowcy, którzy jadą ekspresówką od strony Łodzi do Łasku, będą od jutra musieli zjechać na węźle Róża i potem dojechać się do węzła Dobroń, a następnie kierować się trasą wojewódzką 482. Aby dojechać S8 do Łasku od Wrocławia, trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i też dalej korzystamy z trasy wojewódzkiej 482. Najprawdopodobniej będzie to wszystko oznaczone, więc po prostu nie trzeba jeździć, jak to się mówi, na pamięć. A nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała przez 2 najbliższe miesiące. I jeszcze przypominamy zmiany na Krajowej 50 w Mazowieckiem między Stanisławowem a Strachówką. Odcinek, o którym mowa, ma 2,5 km długości. Na tej trasie są zmiany, bo teraz dla ruchu lokalnego wprowadzono ruch jednym pasem na zmianę, ale pozostali zmotoryzowani, którzy jadą 50, nadal muszą kierować się na objazd drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. To wszystko przez pożar lasu. Ta droga numer 50 w Mazowieckiem cały czas niestety z problemami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdyby coś was niepokoiło na trasie, potrzebowalibyście pomocy, koniecznie dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11. Oczywiście także te formy kontaktu służą do tego, żeby zgłosić właśnie coś, co właśnie na waszej trasie jest i my dzięki temu będziemy mieli możliwość ostrzec innych. I tak to właśnie działa.

0: 24 minuty zostały do godziny 7. Tak już mówiłam o tej pogodzie, że jest dość dobra do jazdy i tylko przelotne opady. I tak będzie dzisiaj w ciągu dnia. Oczywiście najświeższa prognoza u nas za te właśnie 24 minuty. A już teraz wracamy do rozmowy. Przypominam, że gościem Parka Polskiego Radia Kierowców jest dr Wojciech Sosnowski z PANSIM, czyli z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. No i oczywiście widujemy się co jakiś czas i ja też do Was tam czasem przyjeżdżam, żeby zobaczyć, co nowego razem ze swoimi studentami wymyśliłeś, opracowałeś, wybudowałeś. No bo właśnie, bo przecież duża część Twojej pracy naukowej ze studentami polega na tym, żeby oni organoleptycznie przekonali się, o czym się uczą. I to chyba jest najlepsza nauka w ogóle przez doświadczenie, a nie wykuwanie jakichś tam różnych formułek, regułek, praw fizyki i tak dalej, i tak dalej. No to powiedz, co nowego u Was?
1: Znaczy, nasze poczynania nie odbiegają od reguł praw fizyki.
0: Oczywiście, tak, że tak, ale chodzi mi, ale o rzeczywiście sprawdzenie tego.
1: Tak, w sposób praktyczny mogą. I to rzeczywiście trzeba przyznać, że to najlepsza nauka. Ale jeszcze tym bardziej, że studenci mają możliwość uczenia się na własnych błędach, bo to jest nieuniknione. Wczoraj mieliśmy tutaj kilka takich pomysłów, żeby udoskonalić tą naszą pracę. Ale nad czym pracujemy? Mieliśmy zarzucić te stare nasze pojazdy, bo już tak uznaliśmy, że tam nie ma sensu, może się z tym dalej coś dalej robić.
0: A ale przypomnijmy, to jest spalinówka, to jest kład złożony w całości z części. Tak,
1: bo on nie jest wyprodukowany, on jest złożony, jak brzydko mówiąc, worków został dostarczony i studenci go złożyli, zmontowali. I są dwa pojazdy, takie, które są na kołach, budowane od podstaw. Ten pierwszy, który powiedziałem, stary, tak, który mieliśmy już odpuścić dalszą pracę, ale okazuje się, że jak sami studenci wczoraj tutaj zwrócili na zielonym weekendzie, zwrócili uwagę, że jest potencjał, że to można rozwijać, żeby w ramach nawet takiej promocji. No i kolejna konstrukcja, tak jak zgodnie z obietnicą, tak jak na jesieni się spotkaliśmy, przygotowana do napędu wodorowego. Silnik elektryczny przygotowany do wodorowego. Tutaj jesteśmy już po fazie projektowania takiego zgrubnego, nazwijmy, bo tam szczegóły jeszcze trzeba będzie doprojektować, jakieś elementy. Jesteśmy po testach zniszczeniowych ramy. Jako ciekawostkę powiem, że tutaj teoria zgadza się z praktyką, bo nasze obliczenia matematyczne plus symulacje w programach inżynierskich okazuje się, że są zgodne z tym, co otrzymaliście wyniki w testach zniszczeniowych. No i jesteśmy w tej chwili już na etapie, tak jak wczoraj było widać, że rozpoczęliśmy montaż.
0: Bo ta rama wczoraj przyjechała, ta można rama było ją już, zobaczyć.
1: Tak, można było przyjechać. Tam zresztą nie było zbieżności strasznie, ale rzeczywiście jest już na takim etapie, że studenci rozpoczynają montaż ten mechaniczny. Przygotowanie mamy też zgrubne na razie, przygotowanie elementów tych elektrycznych, elektronicznych.
0: No i właśnie, najważniejsze ogniwo będzie.
1: Tak, z ogniwem mamy problem, ponieważ no nie mamy takiego na razie producenta, który byłby skłonny wyprodukować ogniwo 5-kilowatowe.
0: Znaczy, malutkie.
1: Ogniwa takie są, tak. Natomiast to nie jest pojazd, który to jest eksperymentalna wersja, tak, bo przede wszystkim finansowo nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć.
0: Tak.
1: No i z tym mamy jeszcze problemy, ale dzięki Radio Kierowców wczoraj dostaliśmy kontakt do firmy, która być może nam pomoże w tej
0: sprawie.
1: No bo
0: właśnie chciałam tutaj powiedzieć, że Zielony Weekend to jest właśnie także spotkanie networkingowe tak naprawdę. Tak. Spotykają się no właśnie różni ludzie z branży nowych technologii, nowej mobilności, rozmawiają ze sobą, nawet na takiej właśnie przysłowiowej kawce pomiędzy pracą i kolejnymi ludźmi właśnie, którzy przychodzą ciekawi tego, jak ta technologia wygląda, żeby to sprawdzić. No i właśnie można kogoś poznać, można kogoś, no właśnie, porozmawiać też o bolączkach tego, z czym się mierzycie na co

0: Dzień. Powiedz mi, czy studenci podchodzą z entuzjazmem, zwłaszcza do tego wodoru? Jestem ciekawa.
1: Studenci z pewną nieśmiałością, powiedziałbym tak, bo wśród naszych studentów, przynajmniej początkowo, większość jest sceptycznie, bo tak, ten zapach benzyny o poranku
0: tak, jest coś
1: niepowtarzalnego. Natomiast wczoraj ci, którzy tutaj byli z nami, bo to tylko część naszego zespołu, po przejażdżkach z samochodami elektrycznymi, tym samochodem dostawczym,
0: tak.
1: Rzeczywiście myślę, że to był dobry.
0: Przypomnijmy, to był polski samochód dostawczy,
1: tak.
0: Polskiej produkcji, oczywiście w całości elektryczny. Ale pytam o ten wodór nieprzypadkowo, dlatego że jak byłam u was jesienią, no to mieliśmy okazję przetestować Toyota Mirai,
1: tak.
0: Czyli jedną z dwóch w ogóle dostępnych w tej chwili szeroko w produkcji modeli właściwie samochodów z napędem wodorowym. I ten samochód, muszę przyznać, na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie też.
1: To znaczy infrastruktura tutaj, podobnie tak jak przy elektrykach.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: znaczy
1: nie
0: nawet
1: się,
0: nie podobnie, że... bo tutaj to już jest w ogóle bardzo mało tych
1: i jest duże komplikacje przy samym tankowaniu wodór. No jest to problematyczne, jest to moim zdaniem, powtarzam się, ale to moim zdaniem to wodór jest przyszłością. Tylko też to takie, może już na antenie kiedyś rozmawialiśmy o tym, że dopóki jedna kropla ropy gdzieś tam się znajduje w skałach, to całe... Petrochemia nie pozwoli na to, żebyśmy pewnie...
0: No tak, ten świat działa, no tak
1: no,
0: naprawdę.
1: No tak świat działa, tak.
0: Tak
1: jest
0: tak.
1: To okrutne, ale chyba prawdziwe.
0: I zresztą no, widzimy po ostatnim konflikcie na Bliskim Wschodzie, jakie to ma jednak ogromne znaczenie i właśnie jak taka sytuacja geopolityczna wpływa na to, ile płacimy. Ostatnio opowiem ci, że znalazłam takie badanie z Fundacji Inter, chyba Stat ona się nazywa, że już 10 miliardów złotych od właśnie momentu zaostrzenia tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i tego bezpośredniego konfliktu Iran, Stany Zjednoczone stracili polscy kierowcy, zarówno ci indywidualni, jak i firmy, jak i właśnie duże firmy, przedsiębiorcy na, no właśnie, na tym konflikcie, jeśli chodzi o koszty paliwa, a wiemy, że państwo także ponosi te koszty, no bo mamy program CPN, czyli ceny paliw niżej, zresztą przedłużone do 15 czerwca na razie. Jak będzie w wakacje, to będziemy oczywiście dla was sprawdzać, bo trzymamy tutaj rękę na pulsie, bo to bardzo ważna informacja dla naszych kierowców. A do naszej rozmowy z doktorem Wojciechem Sosnowskim z Pansim w Ciechanowie wracamy już po godzinie 7:00.

0: Równiutko 10 minut zostało do godziny 7. Oczywiście to oznacza w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, serwis drogowy. Patryk Bedliński zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa w Podkarpackiem. Prace mają być prowadzone w trzech etapach, a ich zakończenie planowane jest na październik. Wprowadzono czasową organizację.

0: stacje ruchu, w tym obowiązują objazdy dla samochodów ciężarowych. Pierwsza faza prac ma trwać do końca czerwca tego roku i obejmie odcinek o długości ponad 8 km. Na tym fragmencie trasy ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na lewą jezdnię wspólną dla obu kierunków. Inna trasa obowiązuje kierowców ciężarówek, którzy zmierzają w stronę granicy państwa. Na Węźle Przemyśl zostali oni skierowani na objazd drogami krajowymi 77 i 94. A w ramach pierwszego etapu robót drogowcy zamknęli też miejsce obsługi podróżnych Chruszowice. Bliżej do budowy ostatniego brakującego elementu ringu Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu wschodniej obwodnicy miasta. Projekt ma opracować trzy warianty, z których zostanie wybrany ostateczny przebieg, a to jedna z kluczowych tras dla Warszawy i dla Mazowsza. I o szczegółach jeszcze będziemy dziś mówić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mała aktualizacja od naszego słuchacza Tomka z Łęczycy, który, przypomnijmy, jedzie do Kołobrzegu jedzie i w tej chwili już zjazd na Bydgoszcz mija, Bydgoszcz Zachód, podróżujemy już 25. Bydgoszcz przywitała nas pięknym słońcem, 15 stopni Celsjusza, 2 godziny 55 minut do celu i 240 km. Idzie dobrze, pozdrawia nadal Tomek, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i oczywiście jak już dojedziecie do tego Kołobrzegu, a wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze za czasów mojego dyżuru, to może się załapie na jakieś zdjęcie morza, co wy na to? No bo właśnie pytanie, jak to się mówi, business or pleasure, czyli czy jedziecie rekreacyjnie, czy jakaś może uroczystość rodzinna, czy może na urlop, czy po prostu z jakichś tam innych powodów, ale mam nadzieję, że jednak niedziela zobowiązuje, że w celach jednak przyjemnych, a nie zawodowych. Jeśli chodzi o tę pogodę, co ona na dziś przyniesie, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tego słońca na wysokości Bydgoszczy dzisiaj zazdrościmy, bo ogólnie dzisiaj sporo chmur, zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe, czyli z biegiem dnia będzie się tych chmur przybywać, ale dobra informacja jest taka, że zachód słońca już powinniśmy obserwować. Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze z opadem do około 15 litrów na metr kwadratowy, ale to dopiero z tego co widzę późnym popołudniem, a na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni do 21 na północy, wschodzie i w centrum kraju, a od 22 do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Bieszczadów od 15

0: do 17. Wiatr słaby i umiarkowany. Porwisty jeszcze na południowym wschodzie miejscami. Północno-zachodni i zachodni, czyli w zasadzie taki zimno-ciepły, bo z północy jednak zimne, zachodni zawsze cieplejsze. A nad morzem lokalnie północne, czyli tam jednak ten wiatr będzie od morza powodował i zwiększał uczucie chłodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, w południe wyniesie 998 hektopaskali i przewiduje się stały stan ciśnienia. I to się już sprawdza, dlatego że równiutko na warszawskich barometrach w tej chwili 998 hektopaskali. To jest nisko, ja wiem, ale trzeba szukać pozytywów w tej sytuacji, więc chociaż dobrze, że stabilnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty już po godzinie 7:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i Niedzielny Rozrusznik. Ja nazywam się Ewa Mierzejewska i będę z wami do godziny 11:00, a jeszcze do godziny 8:00 będziemy sporo mówić o naszej kolejnej imprezie, o kolejnej imprezie Polskiego Radia, czyli o pikniku naukowym, który już za 2 tygodnie.

0: 10 minut po godzinie 7. U nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co 20 minut mniej więcej serwisy drogowe. Sprawdzamy, co się dzieje. Wiadomo, że w niedzielę przynajmniej z założenia zawsze jest troszeczkę spokojniej, więc mamy też czas, żeby opowiedzieć wam o remontach, o tym, jakie inwestycje drogowcy planują, a to oczywiście wszystko po to także, żebyście będąc na jakiejś trasie, jadąc jakąś trasą, którą nie podróżujecie na co dzień, nigdzie nie byli zaskoczeni. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na początek dobre wieści, bo już zakończyły się prace związane z remontem torowiska tramwajowego w rejonie katowickiego rynku. Zatem na swoje trasy wróciły 4 linie tramwajowe. 6, 14, 16 i 46. Zawieszone zostało kursowanie tymczasowych tramwajów numer 33 i 43, a także autobus

0: lipcowej komunikacji zastępczej oznaczonej symbolem T16. A jutro, 1 czerwca, jutro też pojawią się zmiany w organizacji ruchu na węźle Łask, czyli w miejscu połączenia ekspresowej 8 z drogą wojewódzką. Remontowany ma być przejazd kolejowy właśnie na tej wojewódzkiej trasie i zamknięty będzie fragment tej drogi między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. Zatem zjeżdżając z S8 na węźle Łask, czy to od Wrocławia, czy z kierunku Łodzi, można będzie pojechać tylko w stronę Wadlewa. Kierowcy, którzy jadą drogą ekspresową S8 od Łodzi do Łasku, będą musieli zjechać na węźle Róża, potem dojechać do węzła Dobroń i stąd kierować się do celu trasą wojewódzką 482. Aby dojechać S8 do Łasku od Wrocławia, trzeba będzie zjechać na wysokości Zduńskiej Woli, konkretnie to węzeł Zduńska Wola Wschód, no i potem dojeżdżamy trasą 482 podobnie. I taka organizacja będzie obowiązywała przez 2 najbliższe miesiące.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 16 minut po godzinie 7. Dajcie znać w aplikacji, jakie plany na tę niedzielę. Ja wiem, że ona nie będzie jakoś bardzo słoneczna, ale dobra jest ta informacja taka, że opadów też będzie niewiele. To oczywiście dobra informacja dla tych, którzy planowali jakieś aktywności na zewnątrz dzisiaj. Można z tych planów także skorzystać, chociaż wiadomo, że przyjemniej byłoby, gdyby świeciło. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście zawsze do waszej dyspozycji. Można do nas pisać, można się nagrywać, można się też automatycznie połączyć z naszym numerem interwencyjnym drogowym 22 513 11 11. Wtedy w aplikacji trzeba z poziomu aplikacji nacisnąć tę słuchaweczkę. Mikrofonik to nagranie i jeśli chodzi o no, napisanie do nas, no to tam jest taka kopertka. To tyle z formalności, a wracamy do naszej rozmowy, do rozmowy z naszym gościem, doktorem Wojciechem Sosnowskim z Polskiej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Uczelnia w tym roku 25 lat, ćwierćwiecze obchodzi.
1: Tak, jubileusz poważny. Właśnie będziemy go intensywnie świętować tuż po pikniku naukowym.
0: No właśnie,
1: 13 widzimy się tak tutaj w Warszawie na Narodowym, a my oficjalnie rozpoczynamy świętowanie 17 czerwca.
0: No i właśnie wywołałeś piknik, bo o nim będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, 13 czerwca na Błoniach Stadionu Narodowego, czyli za dwa tygodnie, ale w sobotę, nie w niedzielę. Właśnie między godziną 10, nie, między godziną 11 a 19, w tym roku trochę inne godziny, krócej o godzinę. Zapraszamy oczywiście z jak co roku stoisko PRK Polskiego Radia Kierowców i właśnie dzięki wam będzie motoryzacyjnie, dzięki wam zawsze możemy pokazać żywe pojazdy, które zresztą zawsze wywołują ogromne zainteresowanie zwiedzających, bo to są takie ciekawe pojazdy właśnie. I ten wasz quad, który jest złożony z części, jest ciekawostką, i także samochód spalinowy i elektryczny quad. Wszystko to będzie. Pokażecie też tą ramę wodorową?
1: Tak, postaramy się, żeby wszystkie te pojazdy pokazać. Ubolewamy bardzo, że nie można uruchamiać tych pojazdów.
0: No tak,
1: bardzo,
0: ale tutaj...
1: Tutaj, ja
0: jeszcze dopytam, ale obawiam się, że inspektor BHP całego pikniku nie będzie zachwycony moją propozycją, więc no ale możemy sobie to oczywiście, radio to jest teatr wyobraźni, możemy sobie wyobrazić, jak to działa. Ale oczywiście poza tym takim motoryzacyjnym wątkiem macie też po pierwsze inne kierunki i przywozicie też innych studentów. Co będzie, powiedz?
1: To takie międzywydziałowe spotkanie, bo nie tylko mechanicy, ale też i koleżanki z innych wydziałów, na przykład z pracy socjalnej, czyli pielęgniarstwa, które mam nadzieję, że też dołożą wszelkich starań, żeby... Zakładamy to najmłodszych gości.
0: No tak, jest też piknik, prawda? Że to jest impreza rodzinna.
1: No i przy motoryzacji tak sobie pomyśleliśmy, że na przykład udzielanie pierwszej pomocy to jest na czacie i tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony i zadowolony, że ta najmłodsza grupa, tak jak w ubiegłych latach, najmłodsi nasi obywatele, rzeczywiście oni mają, myślę, że o udzielaniu pierwszej pomocy mają może nawet większe pojęcie niż my dorośli. Nie boją się tego, naprawdę jestem pod wrażeniem.
0: No tak, tak myślę, no też trzeba pamiętać o tym przecież, że w przypadku zdarzenia drogowego, których jesteśmy świadkami, mamy obowiązek prawny, żeby, jeśli jesteśmy pierwsi na miejscu tego zdarzenia, żeby tej pomocy udzielić, żeby wezwać też służbę, więc to też nie jest tak, że to jest nasza dobra wola i chęć, więc po prostu musimy to umieć i bardzo dobrze, że właśnie także na naszym stoisku będzie można się tego nauczyć. Trzeci raz będziecie z nami?
1: Chyba trzeci.
0: Tak mi się wydaje, że trzeci, dobrze liczę. No i co roku muszę przyznać, że to nasze stoisko jest coraz większe.
1: My też się cieszymy, bo to też dla nas też swego rodzaju lekcja. Taka na żywo, jak poza anteną rozmawialiśmy, że studenci też mają możliwość skontaktowania się z tym żywym organizmem, żeby przedstawić. Zawsze powtarzają, że taka nauka przez nauczanie kogoś jest znacznie lepsza niż wyklepywanie regułek.
0: Tak.
1: Ja wczoraj widziałem na przykład, tak jak studenci musieli opowiadać o tym, co robią, to na początku takie...
0: Trudno im szło,
1: trudno, bo byli zdziwieni, że jak to, nie rozumieją. Przyszedł pan, który jest starszy ode mnie i on tego nie rozumie. Natomiast później rzeczywiście zrozumieli, że to nie wszystko da się tak na obrazku, że trzeba

0: Też doskonała dla nas nauka.
1: No pewnie, no bo przecież zdobywanie wiedzy, a przekazywanie jej dalej, to jest zupełnie coś innego i wymaga innych kompetencji też. Tak. Więc ja bardzo się cieszę, muszę przyznać, że ciechanowscy studenci są bardzo otwarci, bardzo pomocni i oczywiście w tym roku chciałam powiedzieć o czymś, co będzie nowością na naszym stoisku, na stoisku PRK Polskiego Radia Kierowców. Będzie ono większe, o tym już mówiłam, ale będziemy mieli też grę terenową. I w czasie tej gry terenowej będzie można, to będzie gra terenowa ogólnie Polskiego Radia, ale oczywiście na naszym stoisku będzie niesamowita atrakcja, będzie można pokonywać tor przeszkód pojazdami zdalnie sterowanymi. No u nas zawsze pojazd, dużo pojazdów i mam nadzieję, że twoi studenci też się sprawdzą i zobaczą, jak im idzie z tymi pojazdami. Bardzo mi się też zawsze podoba, jak oni, a zawsze przyjeżdża ich duża grupa, co oczywiście nas bardzo cieszy, no bo dużo się dzieje, więc jest to wsparcie i ta pomoc. Oni się rotują i od czasu do czasu są w stanie pochodzić tam po różnych stoiskach i mówią, słuchaj, a widziałeś to, a widziałeś tamto, i to jest też bardzo fajne. O to chodzi w tej imprezie. Oczywiście 29. piknik, już naukowy Cenka Polskiego Radia jest i będzie się odbywał na Błoniach Stadionu Narodowego już 13 czerwca. No i właśnie, będziemy tam oczywiście my i będzie po raz trzeci z nami Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Doktor Wojciech Sosnowski był naszym gościem, przyjechał tu specjalnie, skoro świt, żeby właśnie opowiedzieć o tym, co za nami, a co przed nami. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Prawie równiutko 7.30. Wyjeżdżamy na trasę. Ja tak odświeżam co jakiś czas mapy, także drogowe, nie tylko pogodowe. No i widzę dużo koloru zielonego, co mnie oczywiście cieszy, ale czy rzeczywiście przy mocnym przybliżeniu też tak ta mapa wygląda? O tym już teraz Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No jeżeli mam być szczery, to tak. Tak ta mapa właśnie wygląda, także po bliższym przybliżeniu, więc dzisiaj kłopotów praktycznie nie trzeba się spodziewać, a zatem wybiegamy myślami w przyszłość i sprawdzamy, co będzie się działo na drogach, chociażby na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego. Pojawią się miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie MOP-ów na odcinku od Bielska Białej do Przybędzy, mówi Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Obiekty zaprojektowane zostaną po obu stronach drogi przy jednoczesnym zachowaniu rezerwy pod późniejszą dobudowę drugiej jezdni na S1. Wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację niezbędną dla późniejszej budowy MOP wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Przyszły MOP wyposażymy w miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz autokarów. Powstaną też specjalne stanowiska dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym. Użytkownicy samochodów elektrycznych skorzystają z miejsc, przy których znajdą

0: Ładować się będą ładowarki.
1: Na oferty potencjalnych wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka do 1 lipca. Na budowę MOP-ów trochę jeszcze poczekamy. Ta zaplanowana jest na lata 2029-2030. A w piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni A4 w Podkarpackiem między węzłami Przemyśl i Korczowa. I tutaj remont ma trwać w trzech etapach. Zakończenie planowane jest na październik. Jest czasowa organizacja ruchu, w tym także objazdy dla samochodów ciężarowych. Pierwsza faza prac trwa do końca czerwca i obejmie odcinek o długości ponad 8 km. Na tym fragmencie trasy ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na jezdnię lewą, która jest wspólna dla obu kierunków. Inna trasa obowiązuje kierowców ciężarówek, którzy zmierzają w stronę granicy. Na węźle Przemyśl zostali oni skierowani na objazd krajówkami. To trasa 77 i 94. A w ramach pierwszego etapu robót drogowcy zamknęli także MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych Chruszowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I jeszcze u nas informacja drogowa. Z ostatniej chwili 6 osób zostało rannych na skutek wypadku busa na Lubelszczyźnie. Do tego zdarzenia doszło po trzeciej w miejscowości Uchanie w powiecie chrubieszowskim. Pojazdem podróżowało 7 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformował, że 6 rannych osób trafiło do szpitala, a ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. To jest, właśnie sprawdziłam, fragment drogi wojewódzkiej 846 i wygląda na to, że jest ona częściowo zablokowana. Wygląda także na to, że jest tutaj uruchomiony ruch naprzemienny, dlatego że jest tylko niewielkie spowolnienie. Też myślę, że natężenie ruchu jest dość małe, ale oczywiście jeśli jest potrzeba objazdu, to można zrobić to przez Jarosławiec Wysokie, Bokinie i na wysokości Woli Uchańskiej, czyli za miejscowością Uchanie wracamy na drogę wojewódzką 846. Oczywiście do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach drogowych.

0: W niedzielnym rozruszniku zaglądamy teraz do Wrocławia, bo odbyły się tam ciekawe warsztaty dla uczniów o bezpieczeństwie. Jak prawidłowo zapinać pasy, dlaczego refleks ma znaczenie i jakie zagrożenia niesie korzystanie z telefonu na drodze. Tego uczyło się ponad 200 uczniów jednego z wrocławskich szkół. Warsztaty zorganizowano przed wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązek noszenia kasków na rowerach i hulajnogach przez osoby do 16 roku życia. Przypominamy, ten nakaz będzie zacznie obowiązywać 3 czerwca. Jednym z pokazów był test refleksu, który przygotował dla uczestników instruktor techniki jazdy Paweł Janicki.
1: Mieli odpowiedzieć na proste pytania albo użyć telefonu i uderzać w światełka, które się pojawiały w synchroniczny, naturalny sposób. I z takiego normalnego czasu reakcji, który przyjmujemy, niech będzie około sekundy, 0,8 zasadniczo, to jest super, nagle się wydłużał do 2 sekund. Czyli można sobie wyobrazić, że człowiek, który jest wpatrzony i ma taką ślepotę z nieuwagi, bo tak psychologicznie się to nazywa, jest wpatrzony w telefon, nie ma szans zauważyć zagrożenia, które może się pojawić.
0: A sami uczniowie przyznali, że przez telefon, przez to, że używali smartfona, zdarza

0: Zdarzały im się nawet wypadki.
1: Kiedyś przez to, że miałem telefon w ręce, wjechałem w słup. Dosłownie wjechałem w betonowy słup, bo miałem telefon w ręce. Na szczęście miałem kask, ale gdyby nie kask, możliwe, że mógłbym mieć wstrząs mózgu.
2: No nie trzeba w ogóle używać telefonu, kiedy przychodzisz, nie wiem, przez drogę, albo kiedy jedziesz, to tym bardziej. Tak, zdarzyły mi się i na pewno już teraz staram się o wiele mniej używać tego telefonu, a jak już muszę, to przynajmniej staję w jakimś miejscu, żeby nie przeszkadzać innym.
3: Jak one wyglądały?
2: Szłam i przez przypadek kogoś popchnęłam w ramię, no to, że można kogoś popchnąć po prostu na drogę nawet przez przypadek i to jest niebezpieczne.
0: A od 3 czerwca, czyli od najbliższej środy, osoby poniżej 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć na rowerze i na hulajnodze w kasku.

0: Co tam u was, nasi drodzy słuchacze? Jakie plany na niedzielę? Być może planujecie coś zobaczyć, coś zwiedzić, odwiedzić na przykład Warszawę. W końcu tutaj ogromne targi książki, chociaż podobno tłumy też ogromne, ale no, co widzę, relacje moich znajomych bliższych lub dalszych, to wychodzą z naręczem książek, co oczywiście bardzo cieszy. Dajcie nam znać, bo oczywiście ja tutaj nie to, że jestem bezinteresowna. Być może komuś podpowiecie, jak tę niedzielę spędzić i po prostu, no właśnie, jakiś pomysł zostanie, no kolokwialnie mówiąc, zgapiony, ale jednocześnie na pewno ta niedziela będzie dużo fajniejsza niż w założeniu. 10 minut do godziny 8:00 wyjeżdżamy na trasę razem z Patrykiem Medlińskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Osób zostało rannych w wypadku busa na Lubelszczyźnie. Zdarzenie miało miejsce po 3:00 w Uchaniach w powiecie chrubieszowskim. To droga wojewódzka między Teratynem a Krasnym Stawem, trasa 846. Busem podróżowało 7 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformował, że 6 rannych osób trafiło do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Aby ominąć problemy na drodze wojewódzkiej w Uchaniach, można pokonać trasę Krasny Staw-Teratyn, jadąc przez Żmudź, a nieco bliższy objazd to droga lokalna przez Wysokie i Bokinie. Jesteśmy bliżej budowy ostatniego, brakującego elementu ringu Warszawy. Chodzi o wschodnią część obwodnicy. Generalna dyrekcja

0: Agencja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu. Projektant opracuje 3 warianty i to z nich zostanie wybrany ostateczny przebieg. A to jedna z kluczowych tras dla Warszawy i całego Mazowsza. Przygotowania do jej budowy trwają od 2005 roku. Jednak protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać obwodnica, doprowadziły do wstrzymania prac. Drogowcy chcą opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. We wszystkich 3 wariantach droga ma przebiegać w tunelu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za niespełna 8 minut możecie u nas liczyć na najświeższe informacje pogodowe. Powiem tylko, że będzie ciepło, dość ciepło i opadów niewiele, ale także dzisiaj niezbyt dużo słońca.

0: No i oczywiście punkt, godzina 8, sprawdzamy, co tam w pogodzie, no i sprawdzamy też obecną, aktualną temperaturę w poszczególnych miejscach. Oczywiście tutaj taki jest znaczek z gwiazdką, taka gwiazdeczka przy tej temperaturze, bo to jest zawsze coś, co podajemy za Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tutaj są specjalne stacje pomiarowe, takie budki drewniane, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, ogrodzone z każdej strony. To jest właśnie ta stacja pomiarowa IMGW, no i te dane są różniące się często od waszych wskaźników, na przykład na termometrach samochodowych. W każdym razie 15 stopni po tym długim wstępie, 15 stopni w Warszawie, mniej więcej najcieplejsza w tej chwili Legnica, tutaj już ponad 17 stopni powyżej zera, a najchłodniejsze Zakopane, tu 11 i z tego co widzę w Zakopanem cały czas lekko pada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chociaż dzisiaj te opady słabe, zanikające i zdecydowanie przelotne, już zresztą widzę, że także na Podhalu, no tak trochę pokropi, a trochę nie. I tak samo jest w Krakowie, tak samo jest w województwie świętokrzyskim, tak samo jest na Podkarpaciu i tak samo będzie po południu, późnym popołudniem na Pomorzu i na Warmii i Mazurach. I jeśli chodzi o to, co zapowiadają synoptycy, to sprawdźmy najpierw temperaturę maksymalną. Dziś od 18 do 21 na północy, wschodzie i w centrum kraju. Od 22 do 24 to jest maksymalna temperatura na południowym wschodzie, a chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Bieszczad od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym wschodzie, może być porwisty. Jeśli chodzi o kierunek, no to taki ciepło-zimny, północno-zachodniej i zachodniej na północy, po północy nad morzem, lokalnie północny. I jeśli chodzi o to,

0: czy będzie słońce, jak już mówiłam, nie bardzo, bo zachmurzenie umiarkowane duże, rano i pod koniec dnia więcej przejaśnień, ale poza tym na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze z opadami do 15 litrów na metr kwadratowy. I zresztą trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, będziemy na pewno mówić o tym po godzinie 8, zobaczymy, jak sytuacja tam się przedstawia, także na drogach, no i oczywiście sprawdzimy także inne warunki pogodowe, chociaż dzisiaj no, te burze nie mają być gwałtowne, więc chociaż chyba lokalnie takie zjawiska, jak trąby powietrzne w każdych właściwie warunkach przy określonym powietrzu, takim dusznym i z jednocześnie silnymi porywami wiatru mogą się tworzyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty już prawie po godzinie 8:00. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Zapraszamy w składzie Adrianna Tomaszewska, Ewa Mierzejewska i Patryk Bedliński. Będziemy razem z wami do godziny 11:00.

0: Nie wiem, jak u was, u mnie już druga kawka odpalona. Ja wiem, jest 10 po 8 i nie jestem specjalnie z tego wyniku dumna, że już druga, no ale ciśnienie nie zachęca. 998 hektopaskali dzisiaj maksymalnie na barometrach i tyle już jest w Warszawie. W związku z tym ten stały stan ciśnienia, który zapowiadają synoptycy, będzie się utrzymywał. Zapomniałam o tym powiedzieć w czasie prognozy, więc teraz taka adnotacja a propos jeszcze ciśnienia. Dla niektórych ludzi to jest naprawdę ważna informacja. A już teraz wyjeżdżamy z Patrykiem Berlińskim na drogi i to są jeszcze ważniejsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6 osób zostało rannych w wypadku busa w Uchaniach w powiecie chrubieszowskim. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 3 na drodze wojewódzkiej 846 między Teratynem a Krasnym Stawem. Busem podróżowało w sumie 7 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie mówi, że 6 rannych osób trafiło do szpitala, a ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Aby uniknąć

0: problemów na drodze wojewódzkiej w Uchaniach. Można pokonać trasę między Krasnym Stawem a Teratynem, na przykład przez Żmudź. Choć jest też bliższy objazd, to drogi lokalne między innymi przez Bokinie i Wysokie. Teraz Warszawa. Przygotowania do budowy tej trasy trwają od 2005 roku. Jednak protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać obwodnica, doprowadziły do wstrzymania prac. Drogowcy chcą teraz opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. A mowa o brakującym elemencie tzw. warszawskiego ringu, czyli o wschodniej części obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu. Projektant ma opracować trzy warianty i to z nich zostanie wybrany ostateczny przebieg. Bartłomiej Ratajski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że we wszystkich trzech wariantach droga ma przebiegać w tunelu.
1: Szukamy przebiegu optymalnego zarówno przez dzielnicę Wesoła, przez Ząbki, Zielonka. W tych granicach się będziemy poruszać. Wśród wariantów realizowanych będzie wariant zbliżony do poprzednich dwóch wariantów. Plus też będziemy szukać jakby trzeciego, jeszcze innego wariantu umożliwiającego poprowadzenie tej trasy. We wszystkich tych wariantach oczywiście bierzemy pod uwagę rozwiązania tunelowe, czyli te pro właśnie społeczne, proekologiczne. Postaramy się tę trasę poprowadzić w jak najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniu.
0: 16-kilometrowa wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa na początku przyszłej dekady.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No i 20 minut już, prawie po godzinie 8. Koniecznie dajcie nam znać, czy macie dzisiaj jakieś być może turystyczne plany, chociażby na taki malutki city break. I mamy najnowsze wyniki badań, z których wynika, że Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wypad. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale oraz muzea, jednak łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej.
1: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
2: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no takie, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
3: No
2: tak,
3: planetarium jest.
2: No tak.
4: Manufaktura. No,
5: parki łódzkie.
3: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
5: Na przykład bogata roślinność.
0: Łódź znalazła się na liście przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. No i muszę powiedzieć, że ja jakoś zaskoczona tym, że polskie miasto znalazło się w takiej polecajce w brytyjskiej gazecie The Independent, w ogóle mnie nie dziwi. Otóż polskie miasta coraz częściej postrzegane są jako miasta bardzo atrakcyjne, nawet wśród Europejczyków z Europy Zachodniej, a już w ogóle dla turystów z całego świata to tym bardziej. Polska jest postrzegana coraz bardziej jako kraj bardzo bezpieczny, bardzo czysty, dobrze zorganizowany, ze świetnie działającą komunikacją miejską, z bardzo dobrą bazą, nie tylko hotelową, ale także no taką powiedzmy portalową, jak Booking, Airbnb, na takie krótkie wypady. I myślę, że z biegiem lat ta tendencja będzie tylko wzrostowa, a to chociażby dlatego, że w Barcelonie zapadła przełomowa decyzja, jeśli chodzi o overtourism, czyli takie zjawisko, z którymi takie miasta jak Barcelona, Wenecja, Walencja, chociażby Madryt, Neapol, Mediolan, Ateny też się mierzy, czyli właśnie z takim przeładowaniem turystami, które powoduje na przykład bardzo trudną sytuację dla mieszkańców.

na rynku mieszkaniowym, bo po prostu ceny wynajęcia nieruchomości są zaporowe ze względu na to, że dużo bardziej właścicielom mieszkań opłaca się wynajmować swoje lokale krótkoterminowe turystom. No i właśnie ta przełomowa decyzja w Barcelonie to decyzja, która sprawia, że od tego roku już nie można w ogóle rejestrować takich lokali na wynajem krótkoterminowy, a od 2028 roku one zupełnie znikną z oferty. No oczywiście dla turystów to oznacza znacznie wyższe ceny, bo będzie zostanie tylko baza hotelowa, a krótkoterminowo od prywatnych użytkowników takich nieruchomości wynajmować nie będzie można. Czy to dobra zmiana? Na pewno dla mieszkańców będzie korzystna. Czy dla turystów? No tutaj pewnie bym polemizowała. Z drugiej strony takie zwiedzanie też w bardzo dużym tłumie innych turystów jest bardzo uciążliwe. Taka zmiana w Barcelonie, myślę, że to jest taki prognostyk też dla innych europejskich przeludnionych turystami miast będzie.

0: pół godziny zostało do godziny 9:00. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i kolejny serwis drogowy. Już teraz u nas zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Samochód osobowy zapalił się na drodze S8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego między północnym a wschodnim węzłem. To kilometr 329 i jezdnia do Warszawy. Właśnie w kierunku stolicy zablokowany jest jeden z pasów ekspresowej 8. Do wypadku z udziałem busa doszło w Uchaniach w powiecie chrubieszowskim. To fragment wojewódzkiej trasy 846 między Krasnym Stawem a Teratynem. 6 osób zostało poszkodowanych. Wszyscy podróżujący to obywatele Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Aby uniknąć utrudnień na drodze wojewódzkiej w Uchaniach, można pojechać drogami lokalnymi przez Wysokie i Bokinie, ale też nieco dalszym objazdem na trasie Krasny Staw-Teratyn, jadąc m.in. przez Żmudź. Strażacy dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim, niedaleko Warszawy. Ogień objął około 300 hektarów lasu, a z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Z powodu tego pożaru dotychczas zamknięty był fragment drogi numer 50 między Stanisławowem a Strachówką. Teraz wprowadzono ruch jednym pasem na zmianę, co ma ułatwić przejazd lokalny. Ale dla pozostałego ruchu nadal obowiązuje objazd drogą wojewódzką 637.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Pytałam o wasze plany na niedzielę i te plany są i to mnie bardzo cieszy. I zadzwonił, właściwie nagrał się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców nasz słuchacz z Michałowa.
2: Witam serdecznie panią redaktor. Tu Marcin z Michałowa. Jestem w trasie od godziny pierwszej w nocy. Robię trasę Michałowo w Podlaskim Sieradz i z powrotem. Właśnie teraz już jadę z powrotem. Będę na miejscu gdzieś około 12. Potem szybki prysznic i uciekam do syna na piknik rodzinny, który organizuje jego klub piłkarski, więc szykuje się mecz rodziców. Nie wiem, jak dam radę, ale postaram się dać z siebie wszystko. Więc ja po pracy dzisiaj będę grał w piłkę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy muszą dzisiaj pracować, a potem odpoczywać. Pozdrawiam!
1: No i nasz drogi słuchaczu Marcinie, nie tylko ty będziesz grał dzisiaj w piłkę, bo z tego co wiem, nasi piłkarze, reprezentanci Polski będą także we Wrocławiu grać z Ukrainą w piłkę. O tym powiemy już za kilka minut. No i właśnie, bardzo się cieszę, że jednak mimo tego, że praca postanowiłeś, a właściwie takie plany są, żeby aktywnie spędzić resztę tego dnia, czego zresztą tym, którzy dzisiaj w pracy życzę. I mamy jeszcze pozdrowienia od Pawła. Hej, witamy. Ekipa Kosiarzy pozdrawia z drogi krajowej numer 10. Szaro, trochę wieje, ale humory dopisują, pozdrawiamy. No i to jest najważniejsze. Nawet kiedy pogoda niezbyt taka, powiedziałabym, wiosenno-letnia, bo dość pochmurno, no to jednak najważniejsze jest dobre samopoczucie. No i mam nadzieję, że PRK Polskie Radio Kierowców pomaga wam właśnie z tym, żeby te dobre humory mieć.

0: I znów zaglądamy do Wrocławia. Wcześniej tam byliśmy za sprawą warsztatów z bezpieczeństwa drogowego dla dzieci i młodzieży, a teraz będzie o polskich piłkarzach, którzy zmierzą się we Wrocławiu z Ukrainą. To ważne, że w towarzyskim meczu drużyn, no ale właśnie drużyn, które nie zakwalifikowały się do tegorocznego mundialu. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów. A o szczegółach już teraz Filip Jastrzębski z Radiowej Jedynki.
1: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
2: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
1: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
2: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
1: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166. mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony,

0: Celony i jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
1: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
0: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o Mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
2: A w środę 3 czerwca biało-czerwoni zagrają w Warszawie towarzysko z Nigerią, czyli będzie tylko nie tylko ETSC europejską drużyną, ale także z drużyną światową. No i też mieliśmy ubiegłego wieczoru ogromne emocje sportowe dla oczywiście fanów piłki nożnej, bo mieliśmy finał Ligi Mistrzów. Zwyciężyli piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu. W sobotnim finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych, więc tutaj właśnie ta dawka super emocji sportowych, bo to naprawdę mega stres, myślę, dla zawodników, ale też dla kibiców, że wszystko się rozstrzyga tak naprawdę właśnie w tych ostatnich dodatkowych minutach. To jest bardzo szybka runda. Po rzutach karnych pokonali Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach utrzymywał się remis 1-1. No i tak to właśnie wyglądało. Ponad 60 tysięcy oglądało widzów i kibiców oglądało ten mecz na stadionie w Budapeszcie, no ale oczywiście miliony przed telewizorami. Zresztą też są takie doniesienia agencyjne o zamieszkach w Paryżu po zwycięstwie Paris Saint-Germain, więc dużo się działo. Oby dzisiaj było rzeczywiście spokojniej. No i oby ten mecz we Wrocławiu zakończył się dobrym wynikiem dla Polaków.

0: Za nami Anastasia, One Day in Your Life, PRK w Polskim Radiu Kierowców, a przed nami serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zmotoryzowani, którzy jadą od strony Wrocławia w kierunku Warszawy drogą S8, muszą niestety przygotować się na utrudnienia. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego między północnym a wschodnim węzłem zapaliło się auto osobowe. Na 329 kilometrze blokuje jeden z pasów w kierunku stolicy. A od wczoraj wyłączony jest ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich w Warszawie pomiędzy Rondem Waszyngtona a Placem Starynkiewicza. Wyłączenie ma potrwać do początku sierpnia. Pierwsze prace zaczną się w środę. Na czas remontu wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Przypominamy też, że są wciąż drogowe utrudnienia na trasie numer 50 między Stanisławowem a Strachówką. Jedziemy jednym pasem na zmianę, ale to ma ułatwiać jedynie ruch lokalny. Dla pozostałego ruchu nadal obowiązuje objazd. W tym przypadku trzeba pojechać drogą wojewódzką 637, a zamknięcie 50 między Stanisławowem a Strachówką ma związek z pożarem lasu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i pytam oczywiście zawsze o wasze niedzielne plany, niedzielne na ten właśnie wolny z reguły dzień. I bardzo mnie cieszy, że kolejne sportowe i aktywne plany przed wami.
3: Cześć, tu Marcin. Pędzimy sobie A4 na Dolnym Śląsku. Jedziemy z naszym synem Jankiem na turniej tenisa stołowego. Janek jest najlepszym tenisistą w województwie opolskim. Chociaż jeszcze nie wszyscy to wiedzą. Pogoda jest świetna, droga super. Słuchamy sobie Radia Kierowców. Pozdrawiamy serdecznie Marcin i Janek i naszą moją kochaną żonę Olcię. Pozdrawiamy szerokości.
0: Oczywiście też pozdrawiamy ciebie, Marcinie.

Janku, życzymy ci absolutnie powodzenia. No i co? No i dzięki nam, dzięki PRK, Polskiemu Radiu Kierowców, już teraz wszyscy wiedzą, że Janek jest najlepszym tenisistą na Opolszczyźnie. I mam nadzieję, że wkrótce wszyscy się już o tym dowiedzą.

0: Sprawdzamy, czy temperatura rośnie, ale na razie jakoś tak powiedziałabym, jak ta niedziela, bardzo leniwie. 17 stopni nadal w Zakopanem, to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Nie, przepraszam, 18,5 w Legnicy podskoczyła, ale cały czas Legnica najcieplejsza i w ogóle południowy zachód dość wysoka temperatura. Na przykład na Opolszczyźnie 18 stopni już prawie, w Opolu 17,5, w Karkonoszach bardzo ciepło, we Wrocławiu 18 stopni, także więc cieplutko, a na południowym wschodzie, czyli na przeciwległym krańcu południowej Polski, w Lesku najchłodniej, tu niespełna 12 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ta temperatura dzisiaj będzie taką dobrą informacją, bo 24 stopnie nawet dziś na termometrach i zobaczą to mieszkańcy właśnie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polski. Na południowym zachodzie od 22 do 24, od 18 do 21 na północy, wschodzie i w centrum, a chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany nie powinien sprawiać kierowcom problemów, porwisty jedynie na południowym wschodzie. No i co? No sporo chmur. Teraz jeszcze do południa i pod koniec dnia będzie więcej przejaśnień i te chmury przepędzą się. Przepędzi je wiatr pewnie, a dodatkowo może przelotnie padać, ale mówię od razu o tym, że te opady będą dzisiaj naprawdę symboliczne. Jeszcze tutaj dla formalności dodam, że na północnym wschodzie miejscami burze z opadem do około 15 litrów na metr kwadratowy, ale też będą to punktowe i przelotne sprawy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali, a właściwie już wynosi, bo zapowiadany jest gdzieś stały stan ciśnienia i ta wartość została osiągnięta, jest równiuteńko 998, więc no nie jakaś porywająca wartość, to mówię dla tych, którzy jednak są wrażliwi na zmiany ciśnienia, no ale dobra informacja jest taka, że przynajmniej nie będzie jego skoków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minutki po godzinie 9:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Jedziemy sobie razem do godziny 11:00. No i oczywiście cały czas pytam o wasze niedzielne plany. Dajcie znać w aplikacji Ewa Mierzejewska. Dzień dobry!

0: Już prawie 11 minut po godzinie 9. Nadal pytanie aktualne o wasze niedzielne plany i podsyłacie je w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, co mnie cieszy, i po serwisie drogowym, który już teraz od Patryka Bedlińskiego sprawdzimy, co tam na dziś u was w planach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Przygotowania do budowy tej trasy trwają od 2005 roku. Przeszkodziły protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać trasa, i to doprowadziło do wstrzymania prac. A mowa o brakującym elemencie tzw. stołecznego ringu, czyli o wschodniej obwodnicy Warszawy. Drogowcy planują teraz opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu. Bartłomiej Ratajski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że we wszystkich trzech wariantach droga ma przebiegać w tunelu.
3: Szukamy przebiegu optymalnego zarówno przez dzielnicę Wesoła, przez Ząbki, Zielonka. W tych granicach się będziemy poruszać. Wśród wariantów realizowanych będzie wariant zbliżony do poprzednich dwóch wariantów. Plus też będziemy szukać jakby trzeciego, jeszcze innego wariantu umożliwiającego poprowadzenie tej trasy. We wszystkich tych wariantach oczywiście bierzemy pod uwagę rozwiązania tunelowe, czyli te pro właśnie społeczne, pro ekologiczne. Postaramy się tę trasę poprowadzić w jak najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniu.
2: 16-kilometrowa wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa na początku przyszłej dekady, czyli będziemy mówili już o latach 30. A kierowcy, którzy jadą S8 od strony Wrocławia w kierunku Warszawy, już nie napotykają żadnych utrudnień. Zakończyły się kłopoty, które były pod Piotrkowem Trybunalskim w związku z pożarem samochodu osobowego. Zatem w stronę Warszawy pojedziemy.

0: Płynnie. A od jutra częściowo zostanie ograniczony ruch na węźle S8 Łask. Chodzi o miejsce połączenia tej ekspresowej trasy z drogą wojewódzką. Remontowany będzie przejazd kolejowy na drodze wojewódzkiej i zamknięty ma być fragment tej trasy między węzłem z ekspresową 8 a samym Łaskiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
4: No i napisał do nas słuchacz wierny, podpisał się w Ostrołęce. Co niedzielny rynek, więc są utrudnienia w okolicy ulicy Targowej Zawadzkiego. Niestety zaraz muszę tam jechać, bo żona chce kupić kwiaty do ogrodu. Nasz drogi wierny słuchaczu, no jak żona chce, no to przecież trzeba, tak? Więc tak, takie plany. Bardzo dziękuję Ci za ten wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście dzielcie się swoimi planami, tak jak zrobił to kolejny nasz słuchacz Grzegorz.
5: Dzień dobry wszystkim, w szczególności pani prowadzący PRK. Co do dzisiejszych planów, to najpierw właśnie w tym momencie opuszczam miejscowość Warszawa. Jadę do miejscowości Łódź, następnie w Łodzi po odebraniu pakunku jadę do Łowicza, a z Łowicza do miejscowości Niesiołowice, północ Polski. Także dzisiaj dzień mam wyjazdowy, ale w sumie pogoda w miarę nie świeci w oczy, słońce jest ok. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia. Grzesiek ze Skody.
4: No i dziękujemy także, życzymy miłego dnia wszystkim Wam. Rzeczywiście Grzegorz ma dzisiaj długą trasę, więc mam nadzieję, że spędzi ją właśnie z PRK, z Polskim Radiu Kierowców, a my już dalej jedziemy.

No i niepokojące informacje nadeszły do nas wczoraj z Opolszczyzny, gdzie punktowo przeszła trąba powietrzna. Oczywiście takie zjawiska są zawsze bardzo lokalne, no ale przeszła i narobiła strat. Jeśli chodzi o tę najważniejszą informację, to jest ona taka, że nikomu nic się nie stało. Natomiast rzeczywiście straty materialne są dość spore. No i właśnie teraz już o tych szczegółach. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne przez Opolszczyznę. Wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Nikt, tak jak wspominałam, nie został ranny. Trwa szacowanie strat. Wiadomo, że będą one dość wysokie. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna, a o szczegółach w rozmowie

0: Z TVP Info mówił starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
1: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 200 z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy w sumie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
0: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Wojewoda Opolski Monika Jurek mówiła w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
2: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
0: Na Opolszczyźnie Straż Pożarna interweniowała około 40 razy w związku z gwałtownymi pożarami, głównie właśnie w miejscu przejścia tej trąby powietrznej. Najważniejsza informacja taka, że nikogo poszkodowanego w sensie zagrożenia życia i zdrowia nie ma. Dzisiaj burze tylko na północnym wschodzie możliwe i tutaj może spaść do około 15 litrów na metr kwadratowy. Jednak służby i meteorolodzy zapowiadają, że nie powinny one być bardzo gwałtowne. Nie ma też zagrożenia bardzo silnym wiatrem, więc tutaj oczywiście trzeba uważać na te burze, które mogą wystąpić po południu, ale tak jak wspominałam, będą one bardzo lokalne.

0: pół godziny zostało do godziny 10, a przypominam, że u nas 3 razy na dobę, czyli najczęściej w polskim eterze szeroko rozumianym, informacje drogowe. Na kolejne już teraz zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6 osób zostało rannych na skutek wypadku busa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło kilkanaście minut po godzinie 3 w miejscowości Uchanie w powiecie chrubieszowskim. Przebiega tamtędy wojewódzka trasa 846. Pojazdem podróżowało 7 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 6 rannych osób trafiło do szpitala na badania. Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący nie zachował ostrożności, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Policja ustala szczegóły tego zdarzenia. W trakcie prowadzenia akcji ratunkowej droga wojewódzka 846 była zablokowana. Teraz ruch pojazdów odbywa się bez przeszkód. W piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni A4 w Podkarpackiem między węzłami Przemyśl i Korczowa. Remont będzie prowadzony w 3 etapach, a zakończenie prac zaplanowano na październik. Mamy czasową organizację ruchu, w tym objazdy, m.in. dla samochodów ciężarowych, a pracami ma być objęty odcinek o długości ponad 8 km. Z powodu pożaru lasu dotychczas całkowicie zamknięty był fragment Krajowej 50 w Mazowieckiem, między Stanisławowem a Strachówką. Teraz prowadzono ruch jednym pasem na zmianę, co ma ułatwić przejazd na lokalnych trasach. Ale dla pozostałego ruchu nadal obowiązuje objazd, czyli korzystamy z drogi 637 i z tras lokalnych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut zostało do godziny 10. Tu niedzielny rozrusznik w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No i tak sobie płynie ten niedzielny poranek, w zasadzie już chyba bardziej przedpołudnie. Dajcie znać, jak tam wasze plany dziś na niedzielę. Wiemy od naszych słuchaczy, że dość aktywne dzisiaj i takie rodzinne. No bo w końcu bardzo dużo pikników rodzinnych związanych z Dniem Dziecka. Bardzo dużo atrakcji w miastach dostępne i to całkowicie za darmo. I będzie i co będzie? I będzie jeszcze u nas za chwilę, za kilka minut Polskie Radio, które jest obecne na targach książki w Warszawie, które trwają dziś, z tego co wiem, ostatni dzień. No i o tym za kilka minut u nas. A teraz u nas Beata, co siedzi i myśli.

0: 20 minut zostało do godziny 10. Sprawdzamy sobie, jak, no właśnie, jakie atrakcje są dzisiaj w różnych miastach Polski, no bo także rozrusznik niedzielny jest taki turystyczny. Podpowiadamy wam, co można zrobić z wolnym weekendowym czasem. No i zaglądamy na warszawskie targi książki. Ogromna impreza, która ma zwiększyć czytelnictwo, no i ma też ogromną frekwencję zresztą, jak co roku. No i na tej imprezie jest także oczywiście Polskie Radio. A co Polskie Radio oferuje? Płyty z jazzem, muzyką klasyczną i rozrywkową, a także z polskim rokiem. To właśnie oferta Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Dziś ostatni dzień. Przypominajmy, odbywają się one na PGE Narodowym. W sumie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje oczywiście książki, ale także komiksy, gry planszowe, no i właśnie wydawnictwa muzyczne.
1: Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowała bardzo bogatą i różnorodną ofertę, mówi Jarosław Stefaniuk.
2: Oferujemy płyty od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną, ale też należy zwrócić uwagę na płyty winylowe, które mamy z gatunku jazzowego, czyli Trzaskowski Stańko, płyta Wstęp wzbroniony oraz Santor Ptaszyn, Zakochana w śnie.
3: Zwróciłam uwagę na tą kolekcję związaną z jazzem. Polecam w każdym razie, bo gdzie indziej nie można spotkać takich nagrań.
1: Co tutaj panią przyciągnęło do stoiska Polskiego Radia?
4: Płyty oczywiście, których często się nie widzi w sklepach. Przede wszystkim te nostalgiczne, stare, bo to są perełki.
1: Wśród wyjątkowych wydawnictw, jakie można kupić na stoisku Polskiego Radia, są między innymi płyty winylowe z muzyką Tomasza Stańki i płyta Mieczysława Kosza, która premierę będzie miała 12 czerwca. Witold Banach, Polskie Radio.
0: No i właśnie, gdybyście akurat byli na targach książki, no to będą tam także pracownicy Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Być może nawet, no nie wiem, może chciałam powiedzieć Zbyszek, ale Zbyszek chyba siedzi, Zbyszek Zagler i układa naszą playlistę. 22 513 11 11. Przypominam nasz numer telefonu, a to dlatego, że za 8 minut nasze kolejne wiadomości drogowe. Być może jest na waszej trasie coś niepokojącego, przed czym warto ostrzec innych, to jest bardzo dobry czas, żeby to zrobić. No i oczywiście aplikacja Polskiego Radia Kierowców otwarta w każdej sprawie. Cześć PRK, wyjeżdżamy z Krakowa po koncercie Taco Hemingwaya do Gorzowa. Jak droga? Pozdrawia Gosia, Gaba i rodzice. No i oczywiście także te trasy sprawdzimy dla was po kolejnym serwisie.

0: sprawdzamy dla naszych słuchaczy trasę z Krakowa do Gorzowa, bo jadą, przypominam, Gosia Gaba oraz ich rodzice, wracając z Krakowa z koncertu Tako do Gorzowa właśnie. No i cóż, patrzę, A4, S3, taka jest najszybsza trasa, bo to długa trasa, 550 kilometrów. Oczywiście to jest ta A4 na płatnym odcinku także. Da się to ominąć, jadąc 94, A4 i później S3. Natomiast no to jest nie dość, że dłuższa trasa, kilometrowo to dłuższa też czasowo o pół godziny, więc decyzja należy do was. Jeśli chodzi o A4 na tym odcinku, to mamy oczywiście te roboty drogowe na wysokości Chrzanowa, ale dzisiaj spowolnień nie widać i jest także A4 przed samym Wrocławiem z remontem na wysokości Bielan, ale tam także dzisiaj bez żadnych kłopotów można przejechać, więc decyzja należy do was. Oczywiście mam nadzieję, że zostaniecie z nami i że ta trasa będzie przebiegała pomyślnie. Takich tutaj większych opadów nie przewidujemy i synoptycy też ich nie przewidują. 9 minut zostało do godziny 10. To oznacza, że z Patrykiem Badlińskim jedziemy na trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziemy i przypominamy, że nie ma już kłopotów na S8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego po wcześniejszym pożarze osobówki na jezdni w kierunku Warszawy. A w piątek rozpoczęły się prace remontowe na podkarpackiej A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Mamy czasową organizację ruchu, w tym objazdy. Pierwsza faza prac potrwa do końca czerwca. Obejmie odcinek o długości ponad 8 km, a remont będzie prowadzony w sumie w 3 etapach. Zakończenie planowane jest na październik. Ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na jezdnię lewą, która jest wspólna dla obu kierunków. Inna trasa obowiązuje kierowców ciężarówek, którzy zmierzają w stronę granicy państwa. Na węźle Przemyśl zostali oni skierowani na objazd drogami krajowymi, czyli 77 i 94. Na trasie S1 w południowej części województwa śląskiego mają pojawić się nowe MOPy, czyli miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na ich zaprojektowanie na odcinku od Bielska Białej do Przybędzy. Na oferty potencjalnych wykonawców GDDKiA czeka do 1 lipca, a budowa MOP-ów zaplanowana jest na lata 2029-2030.
1: PRK, Polskie Radio.

0: kierowców.
1: A już za 7 minut sprawdzimy, jaka będzie dziś pogoda. Raczej będzie stabilnie i niskie dość ciśnienie. Szczegóły za 7 minut.

0: 10 sekund zostało do godziny 10:00 i to oczywiście wperka w Polskim Radiu Kierowców oznacza, że sprawdzimy, co tam słychać w pogodzie. No i sprawdzamy na początek temperaturę. 18 i 19,9 już w Legnicy, czyli 20 praktycznie na koncie Legnicy, a najchłodniejsze właśnie Lesko i Zakopane tutaj 12 stopni. Jak jest w pozostałej części kraju, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16,5 stopnia w Warszawie, 17,7 w Poznaniu, około 17 także w Toruniu, nieco cieplej w Zielonej Górze, tutaj już prawie 18, 15,5 w Szczecinie i podobna temperatura w Świnoujściu, 16 już także i pół w Trójmieście, 15 w Kielcach. Jeśli chodzi o województwo śląskie, no to tutaj też około 16 stopni i bardzo podobna temperatura w Katowicach. I jeśli chodzi o to, co przed nami, no to temperatura maksymalnie wzrośnie do 22-24 stopni na południowym zachodzie i 18, maksymalnie 21 na północy, wschodzie i w centrum kraju. Chłodniej nad samym morzem, a także w rejonach podgórskich, tu od 15 do 17. Przelotne opady deszczu możliwe praktycznie w całym kraju, ale będą punktowe i naprawdę bardzo symboliczne. Na południowym, na północnym wschodzie możliwe miejscami burze z opadem do 15 litrów na metr kwadratowy, ale to w drugiej części dnia. Natomiast przejaśnień niezbyt dużo, raczej pochmurno, bo zachmurzenie duże i umiarkowane. No i nie najwyższe ciśnienie w południe i już teraz wynosi 998 hektopaskali i ma być stabilne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja cały czas pytam was o plany na dziś, no i przepiękne mają nasi kolejni słuchacze.
2: Dzień dobry, Wojtek Kia, jeżeli chodzi o dzisiejszy aktywny weekend, to właśnie ze swoją córką z okazji Dnia Dziecka jedziemy na pyszne śniadanko, a potem będziemy zwiedzać Gdańsk. Jedzie z nami jeszcze nasz najnowszy członek rodziny, 3-miesięczny berneńczyk Diego. Także Diego, Agnieszka, no i oczywiście jedzie z nami również Karol. Także pozdrawiam wszystkich, Wojtek Kia, miłego weekendu, końcówki weekendu w zasadzie. I tak jak powiedziałem, śniadanko, a potem zwiedzanie Gdańska. Pozdrawiamy Wojtek, Agnieszka, Karol i w imieniu Diego ja. Trzymajcie się szerokości.
0: Dziękujemy za te pozdrowienia. Oczywiście też pozdrawiamy, życzymy pysznego śniadania, a później świetnego zwiedzania. No i dajcie znać, czy słońce w Gdańsku, bo z tego co widzę nie pada i to jest ta dobra informacja. Ciepło, bo mówiłam już o tym, że ponad 16 stopni. No i właśnie, pytanie, czy jest ten ostatni kamyczek do tego słonecznego, niedzielnego okrutka. Dajcie znać.

0: Yeah.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: 11 minut po 10 sprawdzamy, co na trasach, a robi to dla Was od samego rana, od 6, od punkt 6 Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od jutra częściowo ograniczony będzie ruch na węźle Łask, czyli w miejscu, gdzie droga ekspresowa S8 łączy się z wojewódzką trasą. Remontowany ma być przejazd kolejowy i zamknięty będzie fragment tej wojewódzkiej trasy między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. Zatem zjeżdżając z S8 na węźle Łask, czy to od Wrocławia, czy to od Łodzi, będzie można pojechać jedynie w kierunku Wadlewa. Kierowcy, którzy jadą drogą S8 od Łodzi do Łasku, będą musieli zjechać na węźle Róża i dojechać potem do węzła Dobroń, no i stamtąd kierować się do celu drogą wojewódzką 482. Ci, którzy jadą S8 do Łasku od Wrocławia, będą musieli zjechać pod Zduńską Wolą na węźle Zduńska Wola Wschód i też dotrą do celu drogą 482. I taka organizacja ruchu, nie ma co ukrywać, z pewnymi problemami, będzie obowiązywała przez 2 miesiące. A z powodu pożaru lasu dotychczas w Mazowieckiem zamknięty był fragment drogi numer 50 między Stanisławowem a Strachówką. Obecnie został wprowadzony ruch jednym pasem na zmianę. Ma to ułatwić lokalne przemieszczanie się zmotoryzowanych, ale dla pozostałego ruchu cały czas obowiązuje objazd. Jedziemy m.in. drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Jeżeli chodzi o komunikaty od drogowców, na razie płynna sytuacja, bez jakichkolwiek problemów. Zakończyły się te, które występowały pod Piotrkowem Trybunalskim na S8 i w kierunku Warszawy już poruszamy się płynnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To była reklama.

Dostaliśmy pozdrowienia z rynku w Ostrołęce ze zdjęciami. To jest, przypomnijmy, nasz wierny słuchacz, który wybierał się z żoną na rynek w poszukiwaniu kwiatów ogrodowych. No i cel żony został osiągnięty, bo rzeczywiście oferta, że po pierwsze jesteście na tym rynku, po drugie oferta jest bardzo duża, więc wydaje mi się, to chyba biegoni, ale tak mówiąc szczerze, albo surfinie, trudno powiedzieć, bo zdjęcie mamy dość małą możliwość odtwarzania zdjęć, natomiast rzeczywiście dziękujemy bardzo i widać, że słońce w Ostrołęce. I jeszcze mamy meldunek pogodowy z Gryfina, siemanko, 17 stopni, niebo zachmurzone, wiatr słabe, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojności, a także miłego dnia. Oczywiście tradycyjnie pozdrawia Antek z Gryfina, bardzo dziękujemy. I jeszcze mam dla was taką informację, w zasadzie pytanie, czy urodziny przyniosą szczęście Idze Świątek, bo dziś i to już za 40 minut około 11 w dniu swoich 25 urodzin Iga zmierzy się z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Spotkanie na korcie centralnym rozpocznie się o 11. Nie powinno być opóźnienia, bo to pewnie pierwszy mecz dziś na korcie centralnym. Świątek i Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, zmierzą się po raz czwarty na razie we wszystkich tych meczach. Górą była Polka. Raszynianka, przypomnijmy, 4 razy wygrała French Open w 2020 roku, a także w 2022, trzecim i czwartym. Kostiuk na razie wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Paryżu. W 1/8 finału była też 5 lat temu, a z imprezy wyeliminowała ją właśnie Iga Świątek. Ukrainka może pochwalić się serią 15 zwycięskich meczów. Wygrała poprzedzające French Open turnieje na kortach ziemnych w Rouen i w Madrycie. No i nie zapominajmy o tym, że w French Open jest jeszcze cały czas w grze druga Polka. Absolutna Polska, Polska po prostu, polski fenomen French Open, czyli Maja Chwalińska, bardzo młoda zawodniczka, i Maja, z tego co pamiętam, wczoraj pokonała Marię Sakkari i też jest w 1/8 finału. Tak to wygląda, bardzo fajne emocje sportowe przed fanami tenisa dzisiaj, w to niedzielne przedpołudnie, a my jedziemy dalej i jest 23 minuty po godzinie 10:00.

0: Nasz słuchacz uruchomił w naszej aplikacji coś, co on nazywa funkcją procedurą trząsu trząs. Została uruchomiona przy najlepszej piosence Parodia Końca Świata, w wyniku której wyskoczyły mi następujące ciekawe ciekawostki. Hot Rod, agresywny tuning z czasów prohibicji, detuning, przywracanie stanu pierwotnego pojazdu. Najmłodszym kierowcą F1 był Max Verstappen, który zaczynał w wieku 17 lat. Ja też uruchamiam, uwaga... Jedziemy do pracy? No jak to jedziemy do pracy? Dzień niedziela. Dobra, jeszcze raz spróbuję. No. To będzie super dzień. No i tak właśnie. Patryk,
1: u mnie wyskoczyło, że egzamin na prawo jazdy ma w Polsce zdawalność od 50 do 60%.
0: No to chyba już nieaktualne dane niestety, bo wydaje mi się, że ta zdolność jest niższa, ale mamy im, no im nie zniknęło. Trzeba szybko reagować jednak.
1: Tak, trzeba właściwie sobie zeskrinować, żeby to mieć
0: tempomat
1: pod ręką.
0: Kto wynalazł tempomat, ale mi zniknęło. W każdym razie, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co my robimy, to jest właśnie taka ukryta funkcja naszej aplikacji, aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jeśli odpalicie ją na telefonie i następnie potrząśniecie, nie trzeba bardzo mocno, wystarczy delikatnie, to pojawiają się właśnie ciekawostki albo życzenia super dnia. I tego właśnie wam życzymy, a już teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No jeżeli chodzi o drogi w naszym kraju, to naprawdę spokojna dziś sytuacja. Mieliśmy ostrzeżenie przed problemami na S8 pod Piotrkowem Trybunalskim, ale to, przypominam, już za nami. A od soboty turyści mogą ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi E. Busy wrócą na trasę dziś, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii. W jednym z busów konieczna jest wymiana baterii trakcyjnej. Nowa bateria będzie zamontowana w ramach gwarancji. E-bus uległ awarii 1 maja w pierwszym dniu kursowania po zimowej przerwie i na razie nie wiadomo, kiedy uda się naprawić pojazd. No i zaglądamy w okolice Warszawy, przypominając, że trwają przygotowania do budowy wschodniej części obwodnicy. Te przygotowania w takim szerszym ujęciu trwają już od 2005 roku, jednak protesty mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać obwodnica, doprowadziły do wstrzymania prac. Drogowcy chcą teraz opracować taki przebieg, który zaakceptuje strona społeczna. Mowa o brakującym elemencie tzw. warszawskiego ringu, a brakuje tej właśnie wschodniej wspomnianej już części. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie wstępnego projektu, a projektant opracuje trzy warianty. Z nich właśnie będzie wybrany ostateczny przebieg. We wszystkich trzech wariantach droga ma przebiegać w tunelu. 16-kilometrowa wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa na początku przyszłej dekady, a będą to już lata 30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wszystko już wiem, więc wy też się dowiecie. Tempomat wynalazł amerykański inżynier i mechanik i wynalazca Ralph Teeter w latach 40. XX wieku opatentował swój speedostat. W 1945 roku, co ciekawe, Teeter był niewidomy, a inspiracją do stworzenia tego systemu były dla niego długie i męczące podróże autem, w których jego prawnik jechał ze zmienną prędkością, co, mówiąc bardzo oględnie, irytowało Teetera. No i właśnie, on tutaj po tym stanie irytacji, że jego kierowca zwalniał, gdy mówił i przyspieszał, gdy słuchał, postanowił stworzyć mechanizm, który zautomatyzuje utrzymywanie stałej prędkości. No i to dało podwaliny do dzisiejszego tempomatu. Takie ciekawostki w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, oczywiście nie tak rozbudowane, a ja jeszcze tylko przypomnę, że potrząsnąć aplikacją można 3 razy na dobę, więc trzeba, tak powiedziałabym, dość ostrożnie szafować tą funkcją. I jeszcze pozdrowienia z Kołobrzegu. Cześć, my już w Kołobrzegu, jak to mawiają, bunkrów nie ma, ale

No wiadomo, co jest dalej. Temperatura 17 stopni. Tata dowieziony na wypoczynek. Pospacerujemy trochę, zjemy rybkę i w drogę powrotną. Pozdrawia Tomek z Łęczycy. No i obiecane zdjęcie jest i jest też słońce. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo dziękuję i dziękuję, że wybraliście PRK Polskie Radio Kierowców, by towarzyszyło wam w trasie.

0: Niedzielnym rozruszniku mówimy sporo o nowej mobilności, ale też mówimy o mobilności niespalinowej, tak w skrócie moglibyśmy powiedzieć, czyli między innymi o podróżach pociągiem. A budowa tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią wchodzi w kolejny etap. Spółka CPK poinformowała właśnie o zakończeniu odbioru komory przy stacji Łódź Fabryczna, do której w przyszłości dotrze maszyna drążąca tunel. Równolegle trwają intensywne przygotowania na Rytkini, gdzie tacze TBM rozpocznie drążenie już niebawem. Na plac budowy dostarczono już większość elementów urządzenia, a montaż ma rozpocząć się na przełomie czerwca i lipca. Powstający tunel będzie miał ponad 4,5 km i stanie się częścią linii dużych prędkości łączącej Łódź z Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem. Jak mówi Agnieszka Stefańska, rzeczniczka CPK, która realizuje budowę lotniska Port Polska, teraz czas na drążenie samego tunelu.
1: Komora odbiorcza fabryczna to miejsce, gdzie zakończy się budowa dwutorowego tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Prace konstrukcyjne dotyczące komory odbiorczej zostały już zakończone. Trwały 13 miesięcy od kwietnia 2025 roku.
0: Od lipca planowane jest rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w zakresie komory rozjazdowej zlokalizowanej bezpośrednio pod Łódzkim Domem Kultury. Tunel pod Łodzią będzie jednym z najważniejszych elementów kolejowej linii Y, a zgodnie z harmonogramem połączenie między Warszawą i Łodzią ma być gotowe w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej ma dotrzeć także do Poznania i do Wrocławia.

0: Na naszych słuchaczy zawsze możemy liczyć, jeśli chodzi o to, co dzieje się na trasach, kiedy nawet właśnie jeszcze służby o tym nie wiedzą i nie informują. I oczywiście liczymy na te wasze informacje. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Oczywiście także w tej sprawie, przypominam, można się nagrywać, można do nas pisać, można także dzwonić. 22 513 11 11. Patryk, cały czas spokojnie?
1: Bardzo spokojny dzisiaj poranek, żadnych korków praktycznie. Jedno ostrzeżenie od drogowców pojawiło się, ale już zdążyło zostać odwołane. A zatem, jeżeli musicie dokąd jechać, no to sama przyjemność.
0: No to zapraszamy i wyjeżdżamy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A byłoby jeszcze przyjemniej, gdybyśmy mieli w miarę dużo mopów na trasie i byłyby dobrze rozmieszczone. No niestety, nie wszędzie tak jest, ale na S1 w południowej części województwa śląskiego mają się pojawić nowe miejsca obsługi podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na ich zaprojektowanie na odcinku od Bielska-Białej do Przybędzy. Choć jeszcze trochę poczekamy na te nowe mopy, bo ich budowa zaplanowana jest na lata 2029-2030. A od jutra częściowo zostanie ograniczony ruch na węźle Łask, czyli w miejscu, gdzie ekspresowa 8 łączy się z trasą wojewódzką. Remontowany ma być przejazd kolejowy właśnie na tej wojewódzkiej trasie i stąd problemy, stąd te zmiany, które także wpłyną na ekspresową 8. Zamknięty będzie fragment drogi wojewódzkiej między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. Zatem zjeżdżając z S8 na węźle Łask od strony Wrocławia i od strony Łodzi będzie można pojechać jedynie w kierunku Wadlewa. Od nas oczywiście apel, żeby nie jeździć, jak to się mówi, na pamięć, ale zwracać uwagę na zmiany w oznakowaniu. No i jeszcze 50. Przypominamy, że w Mazowieckiem między Stanisławowem a Strachówką fragment drogi jest zamknięty, a dopuszczony został ruch wahadłowy dla przejazdów lokalnych. Inni zmotoryzowani, ci, którzy jadą szerszym fragmentem 50, nie przejadą między Stanisławowem a Strachówką. Muszą skierować się na objazd, na przykład na wojewódzką trasę 637 i na drogi lokalne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut zostało do godziny 11. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Jak forma?
1: Bardzo dobra.
0: Cieszę się.
1: Wczoraj zrobiłem troszeczkę kilometrów na rowerze.
0: Tak?
1: Tak. Wyszedłem z domu, miałem zepsuty rower. Aha. I wyszedłem z domu i mówię, to już czas to zmienić i kupić nowy. I poszedłem i wróciłem
0: z rowerem. Naprawdę?
1: Tak.
0: Okej, okay. No fajnie.
1: I później
0: fajnie.
1: Tylko zawiozłem te wszystkie rzeczy typu paragon do domu, siadłem i ruszyłem.
0: No i dokąd dojechałeś?
1: Dojechałem z Mokotowa aż na Bielany.
0: I to jest
1: i z powrotem.
0: Trasa?
1: Okay. No, bardzo fajna trasa. 40 kilometrów w sumie w dwie strony wyszło.
0: Mokotów-Bielany 40 kilometrów, naprawdę?
1: No tak, tak, tak, tak, o, tak.
0: No to ciekawe, to myślałabym, że mniej, powiem ci.
1: Nie, dużo więcej. Mm.
0: No musiałeś tam, wiesz, zygzaczkiem.
1: No jak to na rowerze.
0: No właśnie,
1: trochę
0: tak.
1: Tu, trochę tam.
0: Dzisiaj pogoda do rowerów dobra
1: całkiem
0: w miarę.
1: Dobra.
0: Zresztą będziesz o tym mówił za dosłownie ile? 4 minuty.
1: O pogodzie.
0: O pogodzie, między
1: tak,
0: innymi.
1: Zaczniemy od
0: na początek.
1: Pogody.
0: Od pogody
1: to
0: zawsze.
1: Zapraszam, moi drodzy.
0: Piotr Firan, ja dziękuję.
1: Ewa Mierzejewska, do usłyszenia.

0: zegarze już prawie godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda dość zróżnicowana ze względu na właśnie różne części naszego kraju. Najwięcej chmur pojawi się na północy i wschodzie Polski. Tam miejscami występują albo mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu, ale przede wszystkim na północnym wschodzie niewykluczone są lokalne burze. Nie będą one szczególnie gwałtowne, ale mogą przynieść intensywniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. W pozostałych regionach sytuacja wygląda znacznie lepiej. Pojawia się sporo rozpogodzeń, a miejscami także słońce. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 24 stopnie. Chłodniej pozostanie nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, choć na południowym wschodzie może być okresami bardziej odczuwalny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o aktualnie najwyższą temperaturę, to w Legnicy najcieplej 20 prawie 1 stopni, a w Zakopanem najchłodniej prawie 12.

0: Dzisiaj mamy Dzień Rodzeństwa. Dzień dobry, Emilia.
1: Dzień dobry, bracie.
0: Nie no, przepraszam bardzo, my rodzeństwem nie jesteśmy i nie będziemy raczej, chyba że...
1: Smutno mi teraz.
0: Chyba że dojdzie tak, a ty masz jakieś rodzeństwo, czy nie?
1: Nie, dlatego chciałam, żebyś chociaż
0: no dobra, to będę.
1: Był moim bratem.
0: Dobrze, to będę w takim razie, to już nie musisz się smucić. A, czyli ty nie znasz tych wszystkich szaleńczych zabaw?
1: Nie, no bez przesady, mam dużo kuzynostwa, także oni nadrobili tutaj za rodzeństwo. Ale no, nie dzieliłam nigdy na pół idealnie, wiesz co, do milimetra jakiegoś batona. Albo aha, w tym stylu. A ty dzieliłeś?
0: Nie, no nigdy. Przede wszystkim ja się nie dzieliłem.
1: A, no. Jedyne no dobrze, prawidłowe podejście.
0: Moi drodzy, jeśli chodzi o Dzień Rodzeństwa, to kończymy dzisiaj zdanie. Mój brat, moja siostra jest najlepsza w...
1: serwisach drogowych.
0: No i ciekaw jestem, co napiszecie, albo co powiecie w naszej aplikacji. Jakoś tak pomyślałem teraz o moim najstarszym bracie, bo on jest, ma wyjątkową umiejętność, żeby podnieść mi ciśnienie. Ale pozdrawiamy mojego brata Michała. 10 minut po 11. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: My postaramy się wam nie podnieść ciśnienia, czyli zaglądamy, co się dzieje na trasach i informacje mamy bardzo dobre, ponieważ korki wszystkie tutaj, jak widać, się zakończyły i zdarzenia drogowe. Niewielkie utrudnienia są przy samym Krakowie, na samym węźle w Balicach, czyli autostradowa czwórka. To oczywiście, jeżeli jedziecie do Tarnowa, ale to przy samym tutaj właśnie punkcie poboru opłat korek jest niewielki i raczej tam nie ma większych utrudnień. Jeżeli chodzi o prace drogowe, no to one mogą jeszcze dzisiaj trwać, na przykład do godziny 18 S7 województwo pomorskie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę, a to są prace przy wykonywaniu oznakowania pionowego. Możliwe jest zwężenie jezdni raz na lewy, a raz na prawy pas, jeżeli chodzi tutaj o jezdnię w obu kierunkach. Także do 17 S6 Kowale Gdańsk Południe, czyli zostajemy w tym samym województwie i tam już trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Mamy zwężenie jezdni, wyłączony jest jeden pas ruchu w związku z montażem oznakowania także pionowego, czyli to są bardzo podobne prace. A jeszcze tutaj informacja ze Śląska, A1, węzeł Gliwice, Sośnica, węzeł Knurów w kierunku Ostrawy do 80 trzeba zwolnić i to jeszcze do 3 czerwca, a tam mamy zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w kierunku Ostrawy. Oczywiście jeżeli jesteście na trasach i widzicie, coś się dzieje albo po prostu chcecie poinformować, jak się jeździ w niedzielę, 22 513 11 11, ale też oczywiście jak zawsze zachęcamy, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Never give up. To teraz może wybierzemy się w Bieszczady. Po słonecznej sobocie nastąpiło wyraźne załamanie pogody. Jak mówią ratownicy, warunki turystyczne nie są dziś sprzyjające. Widoczność w górach powyżej granicy lasu spada nawet do 50 metrów. W dolinach wynosi od 500 do kilometra. Temperatury około 12-13. Wieje słaby północny i północno-zachodni wiatr. Po opadach deszczu szlaki są mokre i śliskie. I o tym mówi dyżurny ratownik GOPR-u w Sanoku, Paweł Szopa.
1: Przy takiej ograniczonej widoczności, która w dniu dzisiejszym jest powyżej górnej granicy lasu, dobrze jest się poruszać dolinami. Tam jest dużo lepsza widoczność, no i co za tym idzie, trudniej stracić orientację w terenie. Ale możemy się udać do schroniska pod Małą Rawką. No, jest wiele szlaków, które w zależności od tego, gdzie kto przebywa, które trzeba sobie na mapie zobaczyć i może niekoniecznie wybierać się w te najwyższe partie Bieszczadów, a właśnie dolinami bieszczadzkimi się przemieszczać.
0: Ratownik przypomina też o korzystaniu z aplikacji Ratunek oraz o numerze alarmowym w górach 601-100-300. Ratownicy interweniowali w ostatnim czasie m.in. przy wypadku rowerzysty i urazie nogi u turystki. W Bieszczadach można już obserwować wiosnę, zrobiło się zielono, a na Połoninach kwitnie m.in. pełnik europejski. Kto wie, ten wie, kto się interesuje, ten na pewno wie, jak to wygląda. I niektórzy jeżdżą na krokusy, a niektórzy na pełnik europejski. Dobrze, to teraz zagadka, rozgrzewamy się, moi drodzy. Ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co chodzi. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest taka. Wielu kierowców korzysta z tego codziennie. O co może chodzić? Wiadomości w aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Kochana, wspaniała redakcja, proszę o przekazanie mojemu mężowi Andrzejowi najserdeczniejszych życzeń w dniu urodzin. Wracamy właśnie z weekendu i oczywiście nam towarzyszycie. Mój mąż uwielbia was słuchać. Uściski, całuski składa Ewa z synem Maxem i was również serdecznie pozdrawiamy. No cóż, Andrzeju, wszystkiego najlepszego. No i dla ciebie specjalnie z okazji urodzin brawa. Cieszymy się, że z nami jesteście. No i oczywiście pozdrawiamy żonę także za to też, że pomyślała o mężu w dniu jego święta. Jeszcze raz, Andrzeju, także tobie wszystkiego najlepszego. A teraz, moi drodzy, sprawdzamy oczywiście, co dzieje się na drogach, bo pół godziny do 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnień cały czas jest niewiele, chociaż tutaj świeci nam się na czerwono przejście graniczne w Kołbaskowie, czyli województwo zachodniopomorskie, i przewężony jest przejazd do Berlina. Cały czas niewielkie spowolnienie na autostradzie A4, węzeł Balice, ale wyłącznie na wysokości punktu poboru opłat. I jeżeli jeszcze chodzi o Małopolskę, tutaj zjeżdżamy zdecydowanie na dół. Droga do Nowego Targu, jadąc z Zakopanego, no, korek jest dość spory. Bańska Niżna Szaflary, czyli droga krajowa numer 47. Jeżeli chodzi o długość tych utrudnień, to kierowcy stoją w tym momencie w 6-kilometrowym korku, także warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli właśnie chcecie wyjeżdżać z Zakopanego w kierunku Nowego Targu, a dalej w stronę Krakowa, tak to niewiele się dzieje. Jeżeli chodzi o Warszawę, to spokojnie jest na ekspresowej 8, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego, a tam wiemy, że no, droga zazwyczaj się korkuje w tygodniu, także nic się nie dzieje w Katowicach. Aglomeracja śląska, także przejazd jest bardzo dobry, oraz na autostradowej 4 w drodze do Wrocławia na wysokości Bielan Wrocławskich. Jeżeli jeszcze chodzi o informacje od was, to dostaliśmy informację, krajowa 20. Wypadek, samochód leży w rowie. Dziękujemy, to jest informacja od Damiana, chociaż też poprosilibyśmy dokładniej, które to województwo, także podamy za 20 minut, jaki to dokładnie odcinek. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o zagadkę, pierwsza podpowiedź za nami. Wielu kierowców korzysta z tego codziennie. Mamy tak, nawigację od Renaty. Mamy także kierunkowskazy od Antka z Gryfina. Mamy jeszcze od słuchacza Bartłomieja. Napisał całą listę, ale... Bartłomieju, z tej całej długiej twojej listy tutaj nie ma dobrego rozwiązania, w związku z czym... Poza tym też nie można tak zgadywać, wszystko naraz napisać o samochodzie. Ale pozdrawiamy serdecznie, bo nasz słuchacz Bartłomiej się przemieszcza, więc szerokości życzymy oczywiście, ale nie chodzi ani o nawigację, ani nie chodzi o kierunkowskazy. Jeśli chodzi o drugą podpowiedź, to... no to jest następująca. Aby dostać się do środka, zwykle trzeba coś unieść lub otworzyć.

0: Jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa, dlaczego refleks ma znaczenie i jakie zagrożenia niesie korzystanie z telefonu na drodze albo podczas jazdy. Tego uczyło się ponad 200 uczniów jednej z wrocławskich szkół. Warsztaty zorganizowano przed wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązek noszenia kasków na rowerach i hulajnogach przez osoby do 16 roku życia. Jednym z pokazów był test refleksu, który przygotował dla uczestników instruktor techniki jazdy Paweł Janicki.
1: Mieli odpowiedzieć na proste pytania albo użyć telefonu i uderzać w światełka, które się pojawiały w synchroniczny, naturalny sposób. I z takiego normalnego czasu reakcji, który przyjmujemy, niech będzie około sekundy, 0,8 zasadniczo, to jest super, nagle się wydłużał do 2 sekund. Czyli można sobie wyobrazić, że człowiek, który jest wpatrzony i ma taką ślepotę z nieuwagi, bo tak psychologicznie się to nazywa, jest wpatrzony w telefon, nie ma szans zauważyć zagrożenia.
0: Sami uczniowie przyznali, że przez telefon zdarzały im się wypadki.
2: Kiedyś przez to, że miałem telefon w ręce, wjechałem w słup. Dosłownie wjechałem w betonowy słup, bo miałem telefon w ręce. Na szczęście miałem kask, ale gdyby nie kask, możliwe, że mógłbym mieć wstrząs mózgu.
3: Nie trzeba w ogóle używać telefonu, gdy przechodzisz, nie wiem, przez drogę, albo kiedy jedziesz, to tym bardziej. Tak, zdarzyły mi się i na pewno już teraz staram się o wiele mniej używać tego telefonu. Jak już muszę, to przynajmniej staję w jakimś miejscu, żeby nie przeszkadzać innym.
4: Jak one wyglądały?
3: Szłam i przez przypadek kogoś popchnęłam w ramię, no, że można kogoś popchnąć po prostu na drogę nawet przez przypadek i to jest niebezpieczne.
0: Od 3 czerwca osoby poniżej 16 lat będą musiały jeździć na rowerze i hulajnodze w kasku. No ciekaw jestem, czy ten przepis uda się skutecznie egzekwować. Bo na razie bywa różnie, jeśli chodzi o jazdę nawet na szybkiej hulajnodze i o kaski. 18 minut do 12. Polskie Radio Kierowców.

0: Wielu kierowców korzysta z tego codziennie. Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. Druga, aby dostać się do środka, zwykle trzeba coś unieść lub otworzyć. Słuchamy.
1: Odpowiedź na zagadkę brzmi bagażnik. Pozdrawiam, Stanisław z Mazdy.
0: Pozdrawiamy Stanisława z Mazdy i nie chodzi o bagażnik. Mamy jeszcze tak, schowek pasażera, radio i stacja. Czyżby chodziło o pokrywę bagażnika, Antek z Gryfina. No to klamka chyba będzie taka od drzwi. Mamy jeszcze podłokietnik od Bartłomieja, ale to zupełnie nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź przed nami, ale najpierw informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A spory ruch jest cały czas na drodze krajowej nr 47, Bańska, Niżna, Szaflary, 6 km. Na takim odcinku ustawiają się cały czas samochody. No i to odcinek przed Nowym Targiem, a w drodze do Krakowa. Niewielki, ale jednak korek jest też na Zakopiance i to informacja dla wjeżdżających również do Krakowa. Natomiast w województwie łódzkim trwają prace drogowe. Ekspresowa ósemka na wysokości Wolborza między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim w kierunku Warszawy. Tam trwają prace drogowe i dlatego też są te delikatne spowolnienia w ruchu. Niewielki korek jest na wysokości Kopytkowa. Informacja dla tych, którzy wyjeżdżają z Gdańska i jadą do Łodzi. A poza tym bez większych trudności na drogach. Przejezdna jest ekspresowa ósemka, przypominamy, w centrum Warszawy na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego. Podobnie na Dolnym Śląsku nie ma problemów z tym przejazdem płynnym przez A4 do Wrocławia. Czysto także na drogach aglomeracji śląskiej oraz na południowej obwodnicy Krakowa. I jeszcze krótka informacja. W niedzielę na kilku odcinkach pracują cały czas służby. Przebudowa jest na S5, węzeł Bydgoszcz Zachód, węzeł Bydgoszcz Błonie i prace tam potrwają jeszcze do godziny 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
6: Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm local?

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południe przynosi nam dość spokojną, choć miejscami kapryśną pogodę. Nad północną i wschodnią częścią kraju utrzymuje się większe zachmurzenie, a miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu. Największą uwagę warto zwrócić na północny wschód Polski, gdzie warunki sprzyjają rozwojowi lokalnych burz. Towarzyszyć im mogą silniejsze podmuchy wiatru i krótkotrwałe, intensywne opady. W centrum, na zachodzie i południowym zachodzie pogoda jest zdecydowanie bardziej przyjazna, pojawiają się rozpogodzenia, a temperatura rośnie. W wielu miejscach mamy już ponad 20 stopni, a najcieplejsze regiony mogą dziś liczyć nawet na 24 stopnie. Jeśli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, warto pamiętać, że tylko lokalnie aura może dziś sprawić niespodzianki. W większości kraju niedziela będzie upływać pod znakiem umiarkowanego ciepła i całkiem przyjemnej pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o na razie zwycięzcę wyścigu z najwyższą temperaturą, to Legnica na pierwszym miejscu, prawie 22 stopnie, a Zakopane cały czas na tyłach, 13,1. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to podpowiedzi tylko gdzie ja je mam. Wielu kierowców korzysta z tego codziennie. Aby dostać się do środka, zwykle trzeba coś unieść lub otworzyć. A trzecia podpowiedź jest taka. To coś ma związek z wygodą podróżowania.

0: Mamy już 10 minut po godzinie 12. Spokojna niedziela, spokojna z bardzo spokojnym Cortezem, ale żeby za spokojnie nie było, chociaż może będzie, bo nie wiemy, jakie są tutaj najnowsze wieści, ale Emilia Klaszczewska opowie o tym, co na drodze, ale zanim to wszystko, to mamy tak. Wielu kierowców korzysta z tego codziennie, aby dostać się do środka, zwykle trzeba unieść coś lub otworzyć. Ma związek z wygodą podróżowania. Słuchamy.
1: A być może to samochód. Każdy z niego korzysta, otwiera i wsiada.
0: No, pasowałby samochód, ale o auto tym razem nie chodzi, więc kolejne podpowiedzi będą, ale najpierw słuchamy o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety akurat już na drogach nie jest tak spokojnie. Mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 22. Województwo lubuskie, odcinek Dobiegniew, Stare Osieczno w pobliżu miejscowości Wołogoszcz. Tam niestety zderzył się motocykl z quadem. Wiemy, że dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana od 11 i tutaj służby już są na miejscu. Jak podają też właśnie służby, do godziny 14 przynajmniej będą trwały tam prace, także trzeba się uzbroić w cierpliwość. Też za 20 minut postaramy się podać alternatywny przejazd, żeby ominąć 22 w województwie lubuskim. Ale poza tym jeszcze na pewno trzeba powiedzieć trochę o tym, co się będzie dzisiaj działo w województwie warmińsko-mazurskim, ale także na wysokości Białegostoku. Pierwszy stopień utrudnień. Mogą pojawić się przelotne burze, tak informuje nas IMGW, także warto też rzeczywiście mieć to na uwadze, jeżeli wyjeżdżacie dzisiaj w trasy, na przykład w Olsztynie, czy wspomnianym już Białymstoku. I jeszcze jeżeli chodzi o prace drogowe, S5, węzeł Bydgoszcz Zachód, węzeł Bydgoszcz Błonie, czyli województwo kujawsko-pomorskie, do godziny 14, czyli przez niecałe 2 godziny trwają prace drogowe. Na S6 Borkowice, węzeł Dobre, to województwo zachodniopomorskie, do godziny 20 także trzeba zwolnić do 80 km na godzinę, a także S6 Kowale Gdańsk Południe do 90 i do godziny 17 także trzeba zdjąć nogę z gazu na prawym pasie w kierunku Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos naszej aplikacji i a propos waszych podróży weekendowych, jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby nam o tych utrudnieniach napisać albo powiedzieć, jak wam wygodnie, a my te informacje przekażemy innym kierowcom. Jedziemy dalej, 13 po 12.

0: Od kilku dni polska opinia publiczna żyje nagraniem ze Straszyna. Na filmie widać agresywnie zachowującego się mężczyznę, który najpierw kopnął osobę siedzącą w innym aucie, a następnie urwał lusterko. Agresor prawdopodobnie przez dużą nagonkę medialną sam zgłosił się na policję i przyznał, że jest osobą z filmiku. Z psychologiem transportu Magdaleną Witt-Wesołowską rozmawialiśmy o agresji na drodze. Skąd ona się w ogóle bierze.
1: Nie podam ci jednej przyczyny, ale nie, w szkołach nie uczą nas kontroli nad własnymi emocjami. Dwa, sami też często nie potrafimy poradzić sobie z tym, żeby zrobić to w społecznie akceptowalny sposób, bo gdyby sobie rzucił soczyście pod nosem i pojechał dalej, to problem, to też by mu jakby ulżyło, niekoniecznie musiał wyskakiwać do drugiego kierowcy. Ale myślę sobie, że problem tutaj jest chyba jednak trochę szerszy, bo to już nie jest tylko anonimowość, bo anonimowo byłoby, gdyby został w swoim samochodzie, nie? A tutaj jednak zdecydował się na konfrontację i to też pięknie pokazuje takie zjawisko w ruchu drogowym, które mamy, że my zawsze zakładamy, że drugi kierowca zrobił coś z intencją do nas. Że my bardzo szukamy tej przyczynowości u innych osób i nie zakładamy, że to może być wynik błędu lub pomyłki, tylko że ktoś zaatakował nas konkretnie specjalnie. No i wtedy wiesz, to wzburzenie jest też dużo większe i dużo trudniej je opanować.
0: A jakie jest wasze zdanie? Dlaczego jesteśmy agresywni na drodze? Czy każdy z nas może być potencjalnym agresorem i co zrobić, aby tej agresji było jak najmniej? Czekamy na wasze opinie w naszej aplikacji. Swoją drogą jest coraz więcej takich przypadków, że ludzie wysiadają z samochodów po to, żeby wdać się w bójkę. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Być może eksperci, czy to psychologowie, czy też nawet psychiatrzy mają swoje zdanie. Ale jest coraz więcej, można powiedzieć, pośpiechu na drogach, presji. Całkiem niedawno oglądałem taki filmik w internecie, z którego, gdzie padło pytanie, kiedy warszawiacy się nie spieszą? Bardzo byłem ciekaw odpowiedzi. No i odpowiedź padła: w sklepie z wędliną. No rzeczywiście, kiedy jesteśmy w sklepie mięsnym, to tam kupowanie trwa bardzo długo, ale na drogach wszyscy się spieszą, więc może te zasady ze sklepu mięsnego powinniśmy przenieść też na drogi, tak żeby się nie spieszyć i żeby tej presji było jak najmniej. No dobrze, czekamy na wasze opinie. Jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z agresją na drodze, a jeśli chodzi jeszcze o naszą zagadkę, bo czas na rozwiązanie, to gdzie ja mam wasze odpowiedzi? Jest ich sporo. Czy chodzi o szyberdach, pisze nasz słuchacz Ewa Orzechowska, to konkretnie słuchaczka. Mamy okna w drzwiach, mamy lodówkę pod łokietnikiem Basia z Mesia i powiem ci, Basiu, że jesteś już bardzo blisko, ale jeśli chodzi o odpowiedź dobrą, to podłokietnik ze schowkiem. Tak odpowiedział Bartosz i to o to chodziło. Brawa. Bartoszu, ty jako jedyny udzieliłeś dzisiaj dobrej odpowiedzi, chociaż było ich kilka, były też kolejne podpowiedzi, ale ostatecznie też udało się rozwiązać naszą zagadkę. Temat agresji na drodze cały czas aktualny, więc czekam na wasze komentarze w naszej aplikacji, a na zegarze mamy aktualnie 23 minuty po godzinie 12. To niedziela z Polskim Radiem Kierowców i Wysokie Obroty.

0: Już pół godziny, nieco ponad pół godziny pozostało do godziny 13. No właśnie, temat agresji na drogach aktualny. Niestety tych przypadków, kiedy ktoś eskaluje taki konflikt, jest coraz więcej. Czekamy na komentarze w tej sprawie. Pytanie, co jest przyczyną? Dlaczego tak się dzieje? A teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 22 dobiegnie w Stare Osieczno, miejscowość Wołogoszcz, 111 km. Jak informują służby, jeszcze przed 11 doszło tam do wypadku. Motocykl zderzył się z quadem i wiemy, że dwie osoby są ranne, no, najprawdopodobniej właśnie kierowcy. Droga jest całkowicie zablokowana, nie ma możliwości przejazdu i ta blokada będzie do godziny 14. Jeżeli chcecie przejechać na przykład do Gorzowa Wielkopolskiego lub też do Piły, to zdarzenie drogowe można omijać przez Drezdę, Krzyż Wielkopolski, miejscowość Wieleń i na Krajową 22 można wrócić w miejscowości Człopa. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy w Polsce, no to cały czas jeździ nam się bardzo dobrze. Nie ma problemów w Warszawie, w aglomeracji śląskiej. Tutaj w Krakowie już od dłuższego czasu utrzymuje się delikatne spowolnienie przed węzłem w Balicach. To miejsce obsługi podróżnych, Balice. Jeżeli chodzi natomiast o miejsca, gdzie musimy zwolnić do 90 km na godzinę, to województwo pomorskie, Kowale, Gdańsk Południe, jeszcze do godziny 17. Tam właśnie konieczne jest to zwolnienie, ponieważ tam zwężony jest i wyłączony jest jeden pas ruchu w związku z montażem oznakowania pionowego. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to podobna sytuacja jest na S7, gdzie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę jeszcze do godziny 18. No i S5, węzeł Bydgoszczy Zachód, węzeł Bydgoszczy Błonie, województwo kujawsko-pomorskie. Te problemy z przejazdem będą do godziny 14, a my czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut pozostało do godziny 13, jeśli chodzi o kwestie związane z agresją, bo tym tematem dzisiaj między innymi się zajmujemy. No właśnie, są różne historie związane z jazdą. Słuchamy naszego słuchacza.
3: No witam, dzień dobry. Ja bym chciał przestrzec wszystkich kierowców przed takimi dziwnymi zachowaniami na drodze. A przykład podam, szybciutko powiem, ja jeżdżę dużym samochodem tirem i miałem sytuację koło Konina dawno, dawno temu, że stałem w korku, a osobówka chciała po prostu ten korek ominąć. No to tak delikatnie próbowałem zajechać jej drogę, tylko nie po to, żeby w formie agresji, tylko w formie, żeby faceta troszeczkę utemporować, powiedzieć mu, że łamie przepisy ruchu drogowego. No i powiem wam tylko tyle, że no za ciemnej szyby, tej tylnej szyby, gdzie siedzą pasażerowie, otworzyła się ta szyba. Facet taki, powiedzmy, no bardzo niefajny, zapytał się, czy ja mam ochotę dzisiaj dalej podróżować. W ręku trzymał tak zwaną klamkę. I powiem wam szczerze, że szybciutko zabrałem samochodzik z tego pasa ruchu i mówię, dobra, mówię, jedź sobie szerokiej drogi.
0: No ja bym sobie kupił w takim przypadku pistolet na wodę i też go tak potraktował właśnie z tego pistoletu na wodę i może udałoby się rozładować ten trudny konflikt i trochę tego napięcia zeszłoby z każdej ze stron. Trochę zabawy, trochę uśmiechu, trochę życzliwości. Dla naszej jednocześnie realizatorki Ady utwór z dedykacją specjalnie. Moi drodzy, mamy niedzielę. Może być to wyjątkowy czas dla każdego. Nie tylko o agresji, ale także o miłości. Ja bym chciał, żeby jednak tej życzliwości na drogach było więcej. Teraz słuchamy Beaty, która o miłości całkiem sporo wie, bo sporo piosenek o niej napisała.

0: na zegarze 21 minut. Pozostało do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców. Moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy o agresji na drodze. No i cóż, wracamy do tego tematu. Posłuchajmy, co o wspomnianym już filmiku sądzi Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu.
1: Mnie uderzyło coś jeszcze innego, że ludzie nagrywali to zdarzenie, ale nikt nie wyszedł pomóc. Poza tym każdy woli bezpiecznie się nie wychylać, bo po co opuszczać swoją strefę komfortu, jak może ktoś inny zareaguje? Na pewno ktoś inny zareaguje. Mhm. Więc to myślenie życzeniowe w ruchu drogowym w ogóle jest tak naprawdę bardzo częste. A to, że jesteśmy agresorami i egoistami, to już jest jakby zupełnie inna para kaloszy, a każdy chce zaistnieć.
0: Pytanie, czy wy macie podobne przemyślenia? No i właśnie, jak to jest, że w takiej sytuacji, kiedy mężczyzna napada na innego kierowcę, wszyscy stoją i patrzą, ktoś nagrywa, nikt nie reaguje. Ja rozumiem, że nie chcemy wychodzić ze strefy komfortu i mieszać się w tego typu zdarzenia, ale wydaje się, że ktoś powinien przynajmniej zwrócić uwagę i powiedzieć kilka słów na ten temat. Poza tym wszyscy wiemy o tym, że agresja nie jest wyjściem z sytuacji i poza tym są też tacy, którzy uważają, że agresja to raczej okazywanie takie, tak naprawdę świadczy o bezsilności. Więc im więcej tej agresji, tym więcej można powiedzieć, że ludzi bezsilnych wokół nas. 19 minut do godziny 13, jeśli chodzi o wasze komentarze do tej sprawy, kiedy to mężczyzna zaatakował, kopnął w drzwi pojazdu i urwał lusterko, z czego ta agresja wynika i dlaczego jest jej coraz więcej, dlaczego do coraz większej liczby takich sytuacji dochodzi, czekamy na komentarze.

0: Czy samochód to jest dobre miejsce na gwałtowne emocje, czy w takim stanie raczej powinniśmy wykazać się większą samokontrolą i nie wsiadać do auta wtedy, kiedy czujemy napięcie. A podobno zdarza się tak, że niestety po pracy, w toku różnych obowiązków, rozmów z ludźmi, już ten nastrój mamy zepsuty, albo przynajmniej nie taki, w jakim powinniśmy jechać. To powinna być życzliwość, delikatny uśmiech i rozluźnienie. I w takim, z takim usposobieniem powinniśmy do auta wsiadać. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o agresji drogowej, ale ten temat także będziemy kontynuować nieco później. Teraz przyszedł moment na informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście informacje sprawdzamy co 20 minut. Bezproblemowy przejazd jest już przez drogę krajową numer 47, odcinek prowadzący z Zakopanego do Nowego Targu, ale zdecydowanie więcej aut jest na Zakopiance, na wysokości Libertowa, czyli przed samym wjazdem na węzeł Kraków Południe. Wydłużony jest czas oczekiwania na przejazd na przejściach granicznych w kierunku Drezna i Berlina, no i w Jędrzychowicach na A4 kierowcy ustawiają się w niewielkim korku mimo wszystko. Podobna sytuacja jest w Kołbaskowie, autostrada A6 i to w drodze do Berlina. Autostrada A1 wyjeżdżając z Gdańska, a jadąc w kierunku Łodzi jest niewielkie przewężenie, które może Was spotkać przy miejscowości Kopytkowo, ale to też niewielki korek, nie powinno być tam większych problemów z przejazdem. I cały czas na bieżąco sprawdzamy ostrzeżenia i komunikaty, jakie wydaje IMGW. Dzisiaj burze oraz silny deszcz może pojawić się w kilku województwach. Mowa o województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, ale ten komunikat pierwszego stopnia kierowany jest też do kierowców przejeżdżających dzisiaj przez trasy w Nowym Sączu, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy. Oczywiście apelujemy o ostrożność. I jeszcze jedna informacja. Droga krajowa numer 22 dobiegnie w Stare Osieczno, miejscowość Wołogoszcz, 111 km. Tam jest zdarzenie drogowe i droga jest całkowicie zablokowana.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak, na zachodzie mamy sporo słońca i temperatury przekraczające 20 stopni. Na północy i wschodzie nie brakuje chmur, z których miejscami pada przelotny deszcz. Szczególnie uważnie warto śledzić sytuację na Suwalszczyźnie. Tam mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru dochodzące do około 60 km na godzinę. Nie są to zjawiska groźne na dużą skalę, ale lokalnie mogą być odczuwalne. Najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, gdzie temperatura może dzisiaj osiągnąć 23-24 stopnie. W centrum kraju około 21, a najchłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich. Przed nami jeszcze kilka godzin pogodowej zmienności, zwłaszcza we wschodniej części Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej aktualnie w Legnicy, Dolny Śląsk, 22 stopnie, najchłodniej cały czas w Zakopanem, ale troszeczkę drgnęło, prawie 14 stopni. Kolejna godzina naszego spotkania.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: I mamy 10 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Niedziela. Pytanie, czy jesteście w drodze, czy

0: Był już obiad, czy przed obiadem. No i co o tej porze najlepiej się sprawdza? Ja całkiem niedawno ugotowałem młode ziemniaczki, ale ktoś mi powiedział, że to były z Hiszpanii.
1: Dlaczego z Hiszpanii? Jaka jest różnica?
0: Że polskich jeszcze nie ma, ale już sobie zrobiłem tak, że ugotowałem młode ziemniaczki, do tego jeszcze był koperek i... no i jeszcze jakieś mięsko.
1: Pytanie, nie obierasz młodych ziemniaków? Mam nadzieję. Dobra,
0: nie,
1: możemy się kolegować.
0: Miałem taki druciak i trochę tak tym druciakiem je potarłem, tak, ale nie do zera. Tak?
1: Aha, nie do zera, czyli coś tam zostawiłeś.
0: Troszeczkę
1: tak?
0: zostawiłem i, były, i absolutnie nie użyłem tłuczka.
1: Nie, no trzeba z miłością do ziemniaków. Gdzie tam je bić, co ty?
0: No dobra, to co tam dzisiaj w menu, to ewentualnie w naszej aplikacji możecie napisać, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 22. Przypominamy cały czas, że są utrudnienia na drodze. To odcinek dobiegnie w Stare Osieczno, miejscowości Wołogoszcz, 111 kilometr. Jeszcze przed 11 tam doszło do wypadku. Motocykl zderzył się z quadem. Dwie osoby są ranne, dlatego na miejscu poza służbami porządkowymi też są służby ratunkowe. Droga jest cały czas całkowicie zablokowana. Nie ma możliwości przejazdu do godziny 14. Tyle wiemy od służb. Jeżeli chcecie dotrzeć do Gorzowa Wielkopolskiego lub też do Piły, to można omijać ten korek przez Drezdenko, Krzyż Wielkopolski, Wieleń i na Krajową 22 można wrócić w miejscowości Człopa. Ale to nie wszystko, bo dosłownie 6 minut temu dostaliśmy także oficjalne potwierdzenie tego, co się dzieje na drodze krajowej nr 36, to województwo wielkopolskie, Krotoszyn, Kobylin na wysokości miejscowości Lutogniew, 113 kilometr. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, ale na szczęście nie ma osób rannych. Natomiast wprowadzony jest ruch naprzemienny i te utrudnienia potrwają także do godziny 14, no ale mogą się też wydłużyć. I na koniec jeszcze krótko sprawdzamy, gdzie się korkuje. Jeżeli chodzi o najgęstszy korek, no to chyba cały czas na Zakopiance Libertów Gaj, czyli trasa przed samym wjazdem na węzeł Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia, z czym smakują najlepiej młode ziemniaczki, twoim zdaniem?
1: No, z mizerią, cacyki, takie rzeczy. Jakiś kurczaczek do tego. Albo jajko sadzone, kefir, ojej.
0: No dobrze, ciekaw jestem, jakie są wasze typy.
1: Rozmarzyłam się teraz.
0: To też ewentualnie. No mamy porę obiadową, więc myślę, że możemy się na ten temat wypowiedzieć. W naszej aplikacji oczywiście. My jedziemy dalej.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

Cześć, obiad był, wyruszyłem w trasę powrotną z Kołobrzegu do Łęczycy w Kołobrzegu 18,5. Piękne słoneczko, a że jest przed pierwszym, to człowiek uważa, że strasznie drogo było. Pozdrawiam, Tomek z Łęczycy. Na szczęście to już niebawem kolejny miesiąc,

0: No i może przypłynie fala kolejna. Jeśli chodzi o porę obiadową, to oczywiście nasz temat cały czas aktualny, ale wracamy także do kwestii agresji na drodze, bo ten temat już jakiś czas temu kontynuujemy. Pytanie, dlaczego jesteśmy agresywni na drodze i co zrobić, aby tej agresji było jak najmniej? Nad tymi kwestiami zastanawialiśmy się w PRK i będziemy o tym jeszcze na pewno nieraz mówić. Czy agresja bierze się z przebodźcowania?
1: Przebodźcowania to jest jasna sprawa. My nie tylko przebodźcowujemy się w życiu takim, wiesz, codziennym, praca dom i tak dalej, ale dodatkowo bodźce, które odbieramy będąc już w samochodzie, też nam nie ułatwiają tego zadania. Jeżeli my nie potrafimy efektywnie zarządzać emocjami, które mamy na co dzień i mamy ten efekt, wiesz, że szef nas zdenerwował, my wsiadamy do samochodu, trzaskamy drzwiami i myślimy sobie, teraz będzie okej, bo teraz ja jestem w swoim samochodzie i mogę jakby zapomnieć o tej sytuacji. To wiesz, dużo łatwiej takie stłamszone uczucia i emocje wywołać jakimś takim właśnie triggerem. Czasami będziesz miał taką sytuację, że będziesz jechał, ktoś na ciebie natrąbi i w ogóle nie zrobi to na tobie wrażenia, a czasami takie jedno trąbnięcie podniesie ci ciśnienie do takiego poziomu, że sobie myślisz, no że szkurczę, nie?
0: No właśnie, to nasza ekspertka, z którą rozmawiał Robert w tym tygodniu, a jeśli chodzi o takie zachowania, które w was generują, można powiedzieć, to wyższe tytułowe, wyższe ciśnienie, przysłowiowe, wyższe ciśnienie krwi, to co to takiego jest? W jakich sytuacjach albo zachowania, jakie zachowania kierowców wzbudzają w was gwałtowne emocje, albo przynajmniej powodują, że możecie być poirytowani? To czekam w takim razie. A jeśli chodzi o naszą ekspertkę, to mówiła o agresji na drodze Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu.

0: Mamy 29 minut po godzinie 13, a teraz sprawdzimy sobie, jak to zwykle o tej porze, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o oficjalne informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to są dwie krajówki, 22 oraz 36. Pierwszy odcinek Krotoszyn-Kobylin w pobliżu miejscowości Lutogniew i tutaj mamy aktualizację, oczywiście to województwo wielkopolskie, 113 km. I jeżeli chodzi o to zdarzenie...

0: Dwa samochody osobowe niestety właśnie w siebie uderzyły. Jest to kolizja. Nie ma osób rannych. Wprowadzony jest cały czas ruch naprzemienny, ale nie widać, żeby tam były problemy z przejazdem. Natomiast droga krajowa nr 22 dobiegnie w Stare Osieczno w pobliżu miejscowości Wołogoszcz, województwo lubuskie. 111 km już po godzinie, przed godziną 11. Tam zderzył się motocykl z quadem i niestety są też właśnie osoby ranne. Dwie konkretnie. I wprowadzony jest teraz ruch naprzemienny. Przypominamy, tam wcześniej była droga całkowicie zablokowana, czyli teraz już raczej można przejechać w obu kierunkach. Nie ma takiego problemu. Służby właśnie kierują Was jednym pasem naprzemiennie. Jeszcze zaglądamy na mapy, czy coś tutaj nam się zmienia już po południu. No, jest coraz większy ruch na południowej obwodnicy Krakowa, autostrada A4. Jeżeli jedziecie w kierunku Katowic, dokładniej za Skawiną są te spowolnienia. Jeżeli natomiast mowa o województwie mazowieckim, zaglądamy na S8, korkuje nam się powoli most generała Grota-Roweckiego, ale także na wysokości Marymontu są delikatne spowolnienia. To oczywiście jest droga w kierunku Łodzi. I jeszcze nieco kierowcy zwalniają na wysokości Kopytkowa, Bobrowiec, tam też widać, że jest zdarzenie drogowe i to nitka, która prowadzi Was z Gdańska do Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacje od Was oczywiście mile widziane w naszej aplikacji. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy, my te informacje przekażemy dalej.

0: 21 minut do godziny 14 i Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach. To niedziela. Jeśli chodzi o agresję na drodze, to było też pytanie dotyczące tego, co was irytuje. Jakie zachowania kierowców, pieszych, ogólnie uczestników ruchu. Słuchamy.
1: Siemanko, Wojtas z Fafika z tej strony. W ten piękny popołudniowy poranek w trasie. Ja może zacznę od tego, co mi nie denerwuje. Otóż jedziemy, taka sytuacja była, jedziemy któregoś razu z naszym synem Janem. No i pieszy zbliżał się do przejścia, trzeba było go przepuścić. To się zatrzymałem. Ja na syna, syn na mnie. Pytam się, co tam, Jasiu? A syn do mnie mówi, bo ty się nie denerwujesz, jak ludzie wchodzą na ulicę, a mama się denerwuje. No to akurat nie jest dla mnie powód do denerwowania się. Natomiast osobiście mnie denerwują cwaniaczki, które potrafią przejeżdżać, wyjeżdżać, przypuśćmy do lewo skrętu, do prawo skrętu i wbijać się na hama, bo oni mogą, muszą szybciej. Ci wszyscy, którzy

0: wyprzedzają tą całą kolumnę stojących samochodów. To mnie drażni. Drażni mnie też jeszcze zachowanie kierowców z dużych. Oczko więcej, ale będę wyprzedzał. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za te opinie. Temat agresji na drodze dzisiaj. Czy polskie trasy mogą być pozbawione agresji? O tym mówi Magdalena Witt-Wesołowska, która jest psychologiem transportu.
2: Myślę, że to już jest kwestia takiej wielopokoleniowej zmiany, jeżeli chodzi o kulturę jazdy i o podejście do różnych rzeczy. U nas dużo rzeczy się od kierowców wymaga, za dużo rzeczy się ich kara, natomiast ta egzekwowalność jest średnia, tak? Myślę sobie, że większość kierowców zapytana o to, czy jeżeli, nie wiem, wykona jakiś obraźliwy gest w stosunku do innego kierowcy, czy będzie agresywna, czy poniesie tego konsekwencje, większość powie, że nie. I to jest, myślę, największy problem, bo jeżeli miałbyś poczucie, że wyskakując do drugiego kierowcy na 100%, czy na 90% skończy się to dla ciebie mandatem, to byś nie wyskoczył, bo sobie zrobiłbyś szybki rachunek zysków i strat. Nie warto, nie? Więc to by dotyczyło już rzeczywiście jednostek, które gdzieś tam temperamentalnie, osobowościowo i tak dalej nie powinny znajdować się w ruchu drogowym. A tak to dotyczy mimo wszystko jednak szerszego grona kierowców.
1: I czekamy na wasze opinie w tej sprawie. Myślę, że to jest szansa, żeby się porozumieć, bo każdy z nas jest zamknięty w swoim samochodzie. Czasami nie wyobrażamy sobie pewnych sytuacji, które być może przeżywa inny kierowca i z jakiegoś powodu się zachowuje w określony sposób, a nas takie zachowanie może irytować. Pytanie, co nas irytuje, co nam podnosi ciśnienie na drodze i co powoduje, że nasz nastrój, tak to nazwijmy eufemistycznie, ulega pogorszeniu. No właśnie, agresja na drodze. O tym dzisiaj czekam na wasze komentarze a propos tego, co was irytuje, kiedy jedziecie samochodem albo po prostu jesteście uczestnikami ruchu.

0: 10 minut do 14 sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Odblokowana została już droga krajowa nr 22 między Dobiegniewem a Starym Osiecznym w województwie lubuskim. A tam przed 11 samochód, motocykl zderzył się składem i też wiemy, że dwie osoby są ranne. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana. Kierowcy teraz prowadzeni są naprzemiennie jednym pasem. Chwilę przed południem w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 36 doszło do kolizji dwóch osobówek. To odcinek Krotoszyn-Kobylin, miejscowość Lutogniew, 113 km. Jeżeli chodzi o przejazd, policja na miejscu również prowadzi kierowców naprzemiennie jednym pasem. To trasa do Lublina i do Ostrowa Wielkopolskiego. A po południu kierowcy zwalniają na kilku odcinkach w Małopolsce. Nieco wolniej jedzie się przez A4 w kierunku Katowic na wysokości Chrzanowa. Spory korek cały czas jest na Zakopiance przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. No i Warszawa. Wolniejszy przejazd jest przez Krajową 8 na wysokości mostu generała Grota Roweckiego i ten wolniejszy przejazd jest zarówno w kierunku Białegostoku i w drodze do Łodzi. Także coraz mocniej korkuje się dojazdówka do stolicy, Krajowa 7, Czosnów, Dziekanów Leśny i Łomianki. A my czekamy na informacje od Was 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz pytanie, zagadka, żart do Was. Ciekaw jestem, co odpowiecie. Jak nazywa się żona i teściowa w samochodzie? Czekam w naszej aplikacji.

0: Jak nazywa się teściowa i żona w samochodzie? To pytanie aktualne. A jeśli chodzi o... Zresztą chyba już nawet jest dobra odpowiedź, to sobie zaraz poczytamy różne odpowiedzi. Jeśli chodzi o bieżące sprawy, to na zegarze już prawie godzina 14, więc najpierw sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W wielu miejscach kraju temperatura osiąga już swoje dzisiejsze maksymalne wartości. Na zachodzie i południu

południowym zachodzie jest nawet 24 stopnie, a w centrum, na północy i wschodzie od 18 do 21. Nadal najwięcej dzieje się w pasie od Warmii i Mazur po Podlasie. Tam miejscami pojawiają się przeloty na opady.

0: albo popołudniowy wypoczynek na świeżym powietrzu, to w większości regionów Polski będzie całkiem przyjemnie. Jedynie mieszkańcy północno-wschodniej części kraju powinni mieć dziś na uwadze możliwość szybkiej zmiany pogody. Dzięki temu niedziela pozostaje pogodowo ciekawa, ale dla większości z nas nie jest całkowicie komfortowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zwłaszcza jeśli chodzi o północny wschód Polski i w pozostałych regionach całkiem przyjemnie, chociaż pewnie są tacy, którzy mogliby pomyśleć, że ta temperatura już o tej porze roku powinna być wyższa. Jak nazywa się żona i teściowa w samochodzie? Czytamy wasze odpowiedzi w naszej aplikacji. Grząski temat, dwie żmije w aucie, ktoś napisał. No naprawdę, Bartłomiej, pozdrawiamy. Mamy także para nienormalni, to jest od Magdy wiadomość. Mamy także, tutaj mamy także zestaw, no właśnie, do tego zestawu jeszcze przejdziemy, ale posłuchamy sobie jeszcze.
2: Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. No myślę, że to chodzi o stereo. Pozdrawiam, Maniek z Bawy.
0: Jakoś to ciekawie się składa, że wszystko sprowadza się do mówienia, do rozmowy. Zresztą taka wartka rozmowa w samochodzie jest całkiem przyjemna, ale mamy jeszcze jedną propozycję.
3: Szanowny redaktorze, kwestia tutaj jest bardzo prosta i jasna. Żona w samochodzie to jest pilot, przewodnik, regulator prędkości, DJ, spedytor. No a tutaj by się akurat zgadzało, bo moja Katarzyna jest spedytorem akurat u mnie w firmie. No wprawdzie pod nią nie jeżdżę. No tutaj odpowiedzi jest cała masa.
0: Bardzo dziękujemy. Tak, i mamy jeszcze odpowiedź, zestaw głośno mówiący. No to właśnie o to chodziło. To od Magdy. Brawa. To w ramach takiego żartu przyjemnego, no ale wiecie, puszczamy oko i jedziemy dalej.
4: No jak to, jak się nazywa? Nazywa się to zestaw głośno mówiący. Pozdrawiam.

0: Gdyby nie moja mama, to tata nie wiedziałby, jak jechać. Beata napisała z Bydgoszczy. No właśnie, dlatego mamy tak dużo dobrych pilotów rajdowych.
1: O tak, to prawda. Ale panie też świetnie prowadzą. Ja się uważam za dobrego kierowcę.
0: Także swoich mężczyzn. Emilia Kleszewska na miejscu, 10 po 14. Sprawdzamy, co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I pozdrawiamy tutaj wszystkie panie oczywiście, które dzisiaj prowadzą swoje samochody. Panie, ale nie tylko panie, panowie, wszyscy kierowcy, dzisiaj trzeba zwrócić uwagę na warunki pogodowe, jeżeli wyjeżdżacie w trasy po południu, ponieważ będzie silny deszcz z burzami i też same właśnie te burze, tak mówi IMGW. Pierwszy stopień utrudnień jest w Olsztynie, w Białymstoku, ale także wszystkie tutaj trasy południowe i południowy zachód, czyli Nowy Sącz, Katowice, Opole, Wrocław, Wałbrzych, Legnica. Tam rzeczywiście mogą pojawić się większe problemy, także apelujemy cały czas o ostrożność. A jeżeli chodzi o informacje od służb, droga krajowa nr 36, już zakończyło się utrudnienie między miejscowościami Krotoszyn, Kobylin. 113 km to województwo wielkopolskie. Przypomnijmy, tam po godzinie 12 zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie było osób rannych, natomiast wprowadzony był ruch naprzemienny. Już teraz można tam na spokojnie przejechać. Przypomnę, to droga krajowa nr 36, ale cały czas kierowcy pracują na S7. Józefowo, województwo mazowieckie, odcinek Mława-Glinojeck, 80 km. Samochód uderzył w bariery. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy i taką sytuację z przejazdem utrudnionym mamy od godziny 13.40. Tak naprawdę do 15.00 tutaj już tego problemu też nie powinno być, ale czekamy na informacje oficjalne od służb. I krótka przypominajka, także można przejechać przez drogę krajową nr 22. Dobiegnie w Stare Osieczno w pobliżu miejscowości Wołogoszcz, 111 km. Tam wcześniej także wprowadzone było wahadło.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zaczynamy od informacji drogowej.
1: Witam od Wojtasa z Fafika w kierunku Terespola na A2 484. Płonie osobówka bezpośrednio za zjazdem na Otwock. Także uważajcie, 484 w kierunku Terespola, A2 auto osobowe płonie na poboczu. Są ludzie, którzy pomagają, służb na razie nie ma, ale spodziewajcie się utrudnień.

0: Pozdrawiamy naszego słuchacza. A propos właśnie informacji drogowych można wysyłać w naszej aplikacji tekstowo lub głosowo. Wtedy możemy uniknąć utrudnień albo wiedzieć po prostu, co się dzieje. Jeśli chodzi o inne ważne tematy, które w tym tygodniu pojawiły się u nas w Polskim Radiu Kierowców, to dwa dni temu mówiliśmy o wystawie Poza Szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Wbrew pozorom nasza noblistka miała bardzo dużo wspólnego z motoryzacją, z transportem i z podróżowaniem, o czym mówił u nas Konrad Pyzel, współautor omawianej wystawy.
1: Maria Skłodowska-Curie miała takie podejście do życia, że takie wyniosłe jeszcze z idei pozytywistycznych, że należy być użytecznym, należy robić to, co po prostu się w danej chwili przydaje, co powinno się zrobić. No i to było w czasie I wojny światowej. Ona jeździła z takimi przenośnymi punktami, które wykonywały prześwietlenia rentgenowskie żołnierzy znoszonych medyczne, z frontu. No i po prostu było jej najprościej nie czekać na jakiegoś kierowcę, tylko po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić prawo jazdy na tę ciężarówkę. I jest takie nawet zdjęcie właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, jak po prostu siedzi za kierownicą samochodu ciężarowego, gdzieś tam jedzie do przyfrontowego szpitala. Także oczywiście, że była mobilna na wiele różnych sposobów. Ja myślę, że dla wielu ludzi Maria Skłodowska-Curie, my w Polsce trochę tego tak naprawdę nie doświadczamy, ale nasza publiczność w muzeum, grubo ponad połowa tej publiczności jest z zagranicy. My sobie nie zdajemy trochę sprawy, tak mi się wydaje, w Polsce jako absolutną gwiazdą, idolką, właściwie należy użyć tego słowa, w wielu krajach jest właśnie nasza Maria Skłodowska-Curie, trochę wzór człowieka, kobiety, która radziła sobie z zarządzaniem różnymi obszarami swojego życia, no bo przypomnijmy, że oczywiście była żoną, była matką, była naukowczynią, odkrywczynią, potem prowadziła Instytut Radowy w Paryżu, także działała na wielu polach.
0: Poza Szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, to jest przy ulicy Freta, w jej domu, w domu naszej noblistki. Do tego tematu jeszcze wrócimy, no bo warto porozmawiać o tej wystawie i warto się nią zainteresować, a przede wszystkim warto ją odwiedzić.

0: Pół godziny do 15. Emilia Kleszczewska za moment o tym, co na drogach, ale najpierw informacje od naszego słuchacza.
1: Witam raz jeszcze, Wojtas z Fafika. 467 S2 w kierunku tunelu przed zjazdem, no w zasadzie na wysokości zjazdu na lotnisko. No niestety, ale kolizja dwóch aut osobowych. Jest zajęty lewy pas w kierunku tunelu. Jest zajęty lewy pas. Dwa auta stają na poboczu i tam się tworzą utrudnienia. Uważajcie.
0: No właśnie, uwaga, to

0: Z dwójka, południowa obwodnica Warszawy, a teraz pozostałe informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy oczywiście za takie szczegółowe informacje i rzeczywiście dużo się dzieje w Warszawie. Widać rzeczywiście, że ten korek jest na S2 w kierunku Białej Podlaskiej czy w kierunku Siedlec. Jeżeli chodzi o długość korka, no ma on w tym momencie 2-3 km i rzeczywiście, jeżeli tylko macie możliwość, lepiej zjechać nawet tutaj przez centrum Warszawy, przejechać i objechać południową obwodnicę Warszawy. Natomiast S7, Mława Glinojeck, mamy też informacje od służb. Miejscowość Czosnów, 79 km, pożar samochodu osobowego. Nie ma rannych, natomiast na czas działania służb zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy oraz lewy pas w kierunku Gdańska. Droga krajowa numer 63 to już kolejna informacja z województwa lubelskiego. Wisznice, Sławatycze, miejscowość Przechód, 379 km. Niestety jedna osoba jest ranna. To dokładniej zderzenie samochodu osobowego z busem i droga jest całkowicie zablokowana, jak już wiemy, od godziny 13.10 i te utrudnienia mają potrwać 3 godziny, czyli do godziny 15.30-16.00. Rzeczywiście musimy się tutaj spodziewać większych utrudnień, najlepiej też ominąć drogę krajową numer 63. A jeżeli chodzi o utrudnienia, o których mówią cały czas jeszcze służby, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad, to jeszcze wiemy, że zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 22. Przypominamy, dobiegnie w Stare Osieczno, miejscowość Wołogoszcz, województwo lubuskie, 111 km, gdzie zderzył się wcześniej samochód z quadem. Dwie osoby tam były ranne, wprowadzony był ruch naprzemienny, ale tego utrudnienia już tam nie ma. 22 513 11 11, czekamy na informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej i do najnowszej wystawy.

0: Zanim wrócimy do wystawy Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, to najpierw informacja drogowa.
1: Cześć, to Rafał z Szarego Golfa. S7 w kierunku Warszawy na wysokości Ignacewa. Wypadek i właściwie zatkana cała droga, obydwa pasy, lewy i prawy. Jeżeli możecie, omijajcie.
0: Bardzo dziękujemy i więcej informacji dotyczących tego, jak się jeździ po naszym kraju i gdzie występują utrudnienia, za niespełna 10 minut w serwisie drogowym. Wracamy.

0: wracając do wystawy Poza szlakiem, punktem wyjścia tej ekspozycji jest niezwykła fotografia, na której Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie pozują z prezentami ślubnymi, czyli rowerami, a ten wspaniały pojazd ukazany jest jako narzędzie emancypacji kobiet, jeden z symboli cichej rewolucji nowoczesności. W wystawie towarzyszą także spacery i trasy rowerowe po Warszawie i o tym mówi Konrad Pyzel.
1: Oczywiście Maria Skłodowska-Curie ma wiele swoich miejsc w Warszawie, bo nie tylko się w Warszawie urodziła, właśnie w tym miejscu, gdzie jest jej muzeum, przy Freta 16, no ale potem wielokrotnie Warszawę odwiedzała, no i wiele miejsc jest związanych, czy to z jej młodością, edukacją, czy już jej działalnością w tej niepodległej, tak, II Rzeczpospolitej. Tymi miejscami po tych szlakach i chodzimy, i jeździmy oczywiście na rowerach, no bo jak inaczej mogłoby być. Łączy to, co dla Marii było ważne, bo dla niej też niesłychanie ważna była przyroda i natura i kontakt z naturą, więc ta wycieczka będzie też prowadzić takimi trasami nadwiślańskimi, bardziej dzikimi, a potem wjedzie bardziej do Śródmieścia, no i tam jest kilka miejsc właśnie związanych z Marią. Instytut Radowy, też okolice Ogrodu Saskiego.
2: No to już Maria. Ochota.
1: Tak, to już ochota, no ale Instytut Radowy powstał dzięki Marii, ona jeszcze doczekała jego otwarcia w 1932 roku. No jako mała dziewczynka, potem nastolatka w tej Warszawie się uczyła, mieszkała w kilku różnych miejscach, bo Skłodowscy się przeprowadzali, no więc kilka tych miejsc z nią związanych jest i na rowerze można je odkryć.
0: Wystawa w Warszawie pod tytułem Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Freta. Przy okazji możemy co nieco opowiedzieć, nagrać się albo napisać o waszych ulubionych trasach rowerowych, ale też, ponieważ ja całkiem niedawno znowu zacząłem jeździć na rowerze i ciekaw jestem, jak się przemieszczać z tym rowerem, na przykład jeżdżąc samochodem, który sposób jest najlepszy, czy bagażnik z tyłu samochodu, czy przewożenie na dachu, czy jeszcze coś zupełnie innego. Jakie są wasze doświadczenia? Czekamy także na informacje w tej sprawie i także nasz numer 22 513 11 11 jest do waszej dyspozycji.

0: mamy 11 minut do godziny 15. Zbliżamy się do tej pory, kiedy będzie serwis drogowy, ale najpierw zdaje się, że mamy pytanie od naszych słuchaczy.
1: Witam, z tej strony Grzesiek i Kinga z Skody. Właśnie wystartowaliśmy z Łowicza i jedziemy w kierunku Niesiołowic, czyli tam koło Kościerzyny miejscowości. I teraz pytanie do prowadzących, którędy lepiej, czy uciekać już z autostrady w Warlubiu, czy lecieć dalej w kierunku Gdańska, dopiero tam odbijać w lewo. Podajcie, która droga lepsza i spokojniejsza.
0: Emilia, co
2: tak,
0: ty na to?
2: Tak, już jest odpowiedź. Jeżeli chodzi tutaj o obie te trasy, to obie się naprawdę sprawdzą. Nie widać, żeby były utrudnienia. Korek jest na A1, ale akurat na wysokości Bobrowca i Kopytkowa, ale to jest trasa w kierunku Łodzi, więc przejazd powinien się obyć bez większych problemów. Pierwsza wersja i druga wersja jest bardzo dobra, to już pozostawiamy naszemu słuchaczowi. Tutaj na pewno więcej informacji mamy dla tych, którzy są w Warszawie i okolicach. No, tam się dzieje.
0: A teraz pozostałe informacje. PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Bo posypały się wiadomości z Warszawy, z S7. Odcinek Mława Glinojeck to miejscowość Dalnia, 79 km. Pali się samochód osobowy, nie ma rannych, natomiast została wprowadzona blokada lewego pasa w kierunku Warszawy i służby na S7 w tym miejscu będą do 16:30. Służby natomiast szybko uporały się ze zdarzeniem na tym samym odcinku S7, ale tam jeszcze jest korek, czyli Mława Glinojeck, tylko że już na wysokości Józefowa, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Przez chwilę nie było możliwości, żeby przejechać pasem jezdni, no właśnie w kierunku Warszawy. Teraz przejazd do stolicy za niedługo powinien być już lepszy. I też są najnowsze wiadomości z województwa lubuskiego między Wisznicami a Sławatyczami w miejscowości Przechód. Samochód osobowy zderzył się z busem. Niestety, jak wiadomo, jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają także służby ratownicze. Droga w tym momencie jest tam całkowicie zablokowana. A jeżeli chodzi o inne trasy w innych województwach, zaglądamy sobie jeszcze na południe. Trzebinia, czyli A4 w drodze do Katowice jadąc z Krakowa. Są delikatne spowolnienia, chociaż nie tworzą się tam korki, raczej nie będziecie długo stać. A także jeżeli chodzi jeszcze o przejścia graniczne na wysokości Jędrzychowic, to jest droga do Drezna. Tam kierowcy oczekują nieco dłużej na przejazd właśnie do naszego sąsiedztwa, o tak mogę to nazwać. Jeżeli jeszcze mowa o trasie z Gdańska do Łodzi, także przypominamy, że są utrudnienia na wysokości miejscowości Kopytkowo, o tym mówiłam już wcześniej. Bobrowiec, tworzy się korek i on ma w tym momencie 3-4 kilometry.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz jeszcze pytanie, zagadka. Jak nazywa się wiele samochodów wyjeżdżających z fabryki? Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: na zegarze o właśnie teraz, punktualnie 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o to, co przed nami na północy i wschodzie, zanikną opady, natomiast później, szczególnie w drugiej części nocy, deszcz zacznie pojawiać się na południowym zachodzie. Tam lokalnie możliwe także burze. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na warunki na Podkarpaciu.

nocy pojawi się tam silniejsze zamglenie, a miejscami w dolinach także mgły ograniczające widzialność nawet do około 400 metrów. Noc będzie dość chłodna, temperatury spadną do 8-12 stopni, najcieplej na zachodzie kraju, gdzie miejscami termometry pokażą 13-14, a najchłodniej już tradycyjnie w rejonach podgórskich i w Bieszczadach, tam około 7 stopni, a jeśli

0: 104. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich. Najważniejsze informacje na jutro. Przygotujmy parasole albo kurtki przeciwdeszczowe. Po kilku spokojniejszych dniach opady wrócą do większości regionów.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pytanie, zagadka, odpowiedź to jeden wyraz. Jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki? To są wysokie obroty, niedziela. Na zegarze już prawie 2 minuty po godzinie 15:00.

0: to są trąbki?
1: Czy to są trąbki? No tak, ale to nie wiem, czy właśnie na drogach. Zaraz sprawdzimy, czy są korki, ale może trąbki.
0: Czy są klaksony bardziej? Klaksony. Emilia, o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to może też wiadomość do Grubsona, bo może jest gdzieś na drogach i słucha Radia Kierowców. A dzieje się dużo, zwłaszcza dla tych informacji, którzy są w Warszawie i w okolicach. S8... No właśnie, sam węzeł Wisłostrada, 14 kilometr. Tam awaria samochodu osobowego jest już w tym momencie. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania i te utrudnienia mogą potrwać do 17. I to nie koniec, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. Jest tutaj sporo utrudnień, na pewno na S7. Tego jest sporo. Miejscowość Dalnia, czyli odcinek Mława-Glinojeck, 79 kilometr. Pożar samochodu osobowego. Nie ma rannych, ale zablokowany jest cały czas lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. A jeżeli chodzi o S7, to też jest dobra informacja. Także Mława-Glinojeck, miejscowość Józefowo, tam już można przejeżdżać.

0: bez utrudnień. 80 km, czyli dosłownie obok. Samochód osobowy tam uderzył w bariery i zablokowany do tej pory był jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Teraz bez utrudnień. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze mogą być problemy z popołudniowym przejazdem, województwo lubelskie, droga krajowa nr 63, odcinek Wisznice-Sławatycze, miejscowość Przechód, 379 km, gdzie zderzył się samochód osobowy z busem. No i tam niestety wiadomo, że jedna osoba jest ranna, dlatego są służby porządkowe, służby ratunkowe i droga całkowicie jest zablokowana jeszcze do godziny 16. A my czekamy na wiadomości od Was. Można pisać, można do nas mówić. 22 513 11 11, ale mamy też oczywiście naszą aplikację mobilną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jaka jest odpowiedź na to pytanie, jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki?
3: Drogi redaktorze, czyżby chodzi o kawalkadę Wojta Swafika, odpowiadając na pytanie, pytanie zadaje następujące?
2: Nie chodzi o to, to ja tylko powiem, że to jedno słowo jest odpowiedzią i pochodzi w języku polskim, występujące jest, a pochodzi z języka francuskiego. Jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki?
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Mnogość tematów w tym tygodniu u nas w radiu. W niedzielę zawsze sobie podsumowujemy i no właśnie, to też jest tak, że jedną z rzeczy, które zaprzątają naszą głowę, to są paliwa, a konkretniej to, ile płacimy na stacjach benzynowych. Fundacja Instrad wyliczyła, że kryzys na rynku ropy kosztował Polskę co najmniej 10 miliardów złotych. Mówi o tym Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrad.
1: Jest takie stare powiedzenie, kto nie zna umiaru, ten trafia do Monaru, ale dzisiaj w tym raporcie chcemy zwrócić uwagę nie na problem uzależnienia od narkotyków, ale takiego bardzo przydatnego uzależnienia, mianowicie potrzebujemy energii, żeby poruszać nasze samochody, nasze ciężarówki, praktycznie cała gospodarka.

0: Gospodarka funkcjonuje dzięki ropie, dzięki benzynie, dzięki dieslowi. I tak ta nasza przeszłość i teraźniejszość transportu wyglądała, bo nie mogła wyglądać inaczej. Ale my podsumowujemy w tym raporcie, ile kosztuje tylko w okresie od kiedy się rozpoczęła wojna w Iranie do połowy maja ten dodatkowy rachunek za droższą ropę, za droższą benzynę, za droższego diesla, w związku z tym, że my jako Polska, jako Europa, tych paliw praktycznie nie produkujemy sami. Produkujemy benzynę i diesla z ropy, ale my importujemy cały ten surowiec z zagranicy i właśnie za to uzależnienie płacimy. A dzisiaj pojawia się już coraz bardziej realna alternatywa, z której korzystamy my w Polsce jeszcze w mniejszym wymiarze, ale kilka krajów w Europie trochę już przyspieszyło, to jest prąd, proszę Państwa, ponieważ my ten prąd możemy wytwarzać u nas na miejscu z krajowego wiatru, z krajowej energii słonecznej, a nawet z krajowego węgla. I mimo tego śladu węglowego, samego węgla, nawet taki prąd użyty dzisiaj w autach elektrycznych, ten ślad węglowy jest już na tyle niższy, że można powiedzieć, że to się opłaca nie tylko ekonomicznie, ale również ekologicznie. I dlatego sugerujemy, że powinniśmy przy okazji tego kryzysu trochę bardziej przyspieszyć transformację naszego transportu, bo ten dodatkowy koszt 10 miliardów złotych to jest niepotrzebny rachunek za nasze uzależnienie praktycznie w 100% energii pochodzącej z zagranicy.
1: A do tego tematu jeszcze wrócimy. Zresztą temat cały czas aktualny, bo perturbacje na rynkach występują, a w związku z tym także wahania cen. Ja przypominam nasze pytanie, jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki. Odpowiedzią jest słowo zaczerpnięte do polszczyzny z języka francuskiego.

0: Spływają informacje drogowe. Jeśli chodzi o niedzielę, no to mamy pół godziny, prawie pół godziny po 15, więc aut będzie pewnie coraz więcej, zwłaszcza na tych drogach szybkiego ruchu, na autostradach, na drogach dojazdowych wszelkiego rodzaju, bo przemieszczamy się, wracamy, albo być może są tacy, którzy jeszcze gdzieś tam wyjeżdżają na krótsze albo na dłuższe dystanse. Jeśli chodzi o informacje drogowe, to na bieżąco serwujemy w naszym programie trzy razy w ciągu godziny i teraz przyszedł moment na to, żeby najnowszy odcinek pojawił się. Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No trzeba przyznać, że przez całą niedzielę mamy utrudnienia praktycznie w tych samych miejscach, jadąc od północy. Zwalniacie Gdańsk Port S7 w kierunku Kościerzyny, następnie autostrada A1, Kornatka, Bobrowiec, Kopytkowo, właśnie te miejscowości. Tam jest 12-kilometrowy korek i ustawia on się w kierunku Łodzi cały czas, już właśnie od dłuższego tak naprawdę czasu, od wielu godzin. Pod Toruniem na A1 trwają prace drogowe i również są spore spowolnienia w kierunku Grudziądza i jadąc też do Łodzi. W Warszawie sznur samochodów na S8 od Brudna do Marymontu i to trasa w kierunku Łodzi, jeżeli jedziecie, ale to nie koniec, bo cały czas korkuje się też dojazdówka do Warszawy, S7 Czosnów, no i później Krajowa 7 na wysokości Łomianek. I wyjeżdżamy sobie teraz na południe, obwodnica Krakowa, niewielkie spowolnienia na wysokości Balic, punkt poboru opłat, to właśnie ten odcinek, oraz jeżeli chodzi o okolice Opola, o tutaj akurat pojawiło się nowe chyba zdarzenie drogowe, taka jest informacja na mapach, Pruszków, taka miejscowość, czyli trasa z Wrocławia do Katowic. Rzeczywiście ustawia się coraz więcej samochodów, jest delikatny korek, on ma mniej więcej teraz 2 kilometry. I jeszcze zaglądamy na koniec do Wrocławia, Bielany Wrocławskie i też trochę wcześniej Kąty Wrocławskie, autostradowa czwórka przed samym Wrocławiem.

0: również widzimy informacje o zdarzeniu drogowym. Tworzy się dość spory korek przed samym miastem. A jeżeli wiecie, co się dzieje na drogach, na trasach właśnie w tych miejscach i nie tylko, to do nas dzwońcie, piszcie 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki?
3: To słowo to kawalkada. Roman Szkądy, HRV.
2: No nie wiem, czy jeszcze chwilę sobie damy, żeby odpowiedzieć, czy nie, ale nie chodzi o żadną kawalkadę. Jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki? Mówiłem, że to słowo z języka francuskiego w języku polskim, związane z samochodem, a w zasadzie z tym, co widzimy okiem, po prostu patrząc na niego. Może teraz się uda. 28 do 16.

0: Kryzys na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców, firmy transportowe i budżet państwa co najmniej 10 miliardów złotych. To są wyliczenia Fundacji Intrat. Największe koszty poniosły przedsiębiorstwa korzystające z oleju napędowego. Michał Hetmański z tej fundacji mówił na naszej antenie, że ówczesny kryzys jest także wielką szansą dla naszego kontynentu.
1: My jako Polska w skali europejskiej, powiem tutaj bez ironii, jesteśmy liderem transformacji. Ponieważ to u nas rewolucja fotowoltaiczna przyspieszyła w ostatnich 4-5 latach w porównaniu do na przykład kilku innych krajów, które mogą się tylko za nami oglądać. To my budujemy morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, budują to konsorcja państwowych i prywatnych firm. To my budujemy atom, to my rozwijamy tę transformację również w zakresie sektora gazowego i to my przed wojną na Ukrainie ostrzegaliśmy Europę, że gaz pochodzący tylko z Rosji jest niebezpieczny i trzeba się dywersyfikować. I to samo powinniśmy teraz zrobić w temacie ropy, bo o ile gazu my dzisiaj, nasz gaz, prawie 20 miliardów metrów sześciennych, pochodzi w 1/5 z produkcji krajowej, a ta dalej struktura zaopatrzenia jest stosunkowo zdywersyfikowana ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii i z pozostałych kierunków, to samo powinniśmy przeprowadzić taką dywersyfikację również w temacie energii zasilającej koła naszych pojazdów, czy to są małe auta osobowe, którymi my wszyscy jeździmy, czy też kierowcy profesjonalni jeżdżący ciężarówkami, autami dostawczymi. Powinniśmy tę dywersyfikację przeprowadzić, będziemy bardziej niezależni, zostawimy więcej pieniędzy w naszej gospodarce, jeśli będziemy bazować nie na importowanej ropie, ale na krajowej energii elektrycznej.
0: No właśnie, ale to wiąże się także z tym, że transport będzie elektryczny, a jeśli chodzi o preferencje kierowców, to zdaje się, że nadal wielu jest nieprzekonanych. Pytanie, czy właśnie kwestie związane z paliwami są w stanie was przekonać do tego, żeby przesiąść się do elektryka? Zawsze.

0: jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki. No to słuchamy.
1: Witam, z tej strony znowu Kinga z Grześkiem, znaczy Grzesiek z Kingą ze Srebrnej Skody. Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, zagadkę, mianowicie karoseria, czyli seria karów, jakby to tak. W każdym razie podobno to pochodzi z języka francuskiego. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim na drodze. Szczęśliwie wracajcie do domów.
0: Grzegorz i Kinga, należą wam się prawa. Miało być krótkie pytanie i szybka odpowiedź. Trochę nam się zeszło, ale ostatecznie udało się. Czyli jak nazywa się wiele samochodów, które wyjechały z fabryki? Karoseria. Taka była odpowiedź. 16 do 16. Informacje drogowe przed nami, ale to dopiero za czas jakiś. Najpierw sobie posłuchamy muzyki.

0: padnie.
1: No to my was teraz oświetlimy wiedzą a propos tego, co dzieje się na drogach, bo najnowsze informacje ma Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Powolutku rozluźnia się ruch w Warszawie, chociaż nie wszędzie, bo w kilku miejscach potrzebna była interwencja służb. Najpierw powiemy, gdzie jest jeszcze ten korek, czyli S8, most generała Grota Roweckiego i też Brudno. To jest nitka, która prowadzi was do Łodzi i ten korek jest naprawdę długi. Tam ustawia się naprawdę sporo samochodów. Jeżeli możecie, to oczywiście zjedźcie na drogi lokalne. Natomiast odwołane zostały dwa utrudnienia na S2 i na S7. Ta pierwsza to południowa obwodnica Warszawy, blisko węzła Patriotów, 484 kilometr, gdzie palił się samochód osobowy i zablokował

0: Zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Terespola, ale od kilku minut nie ma tam już problemów, można przejechać. Zakończyły się również prace na odcinku Mława-Glinojeck w miejscowości Dalnia, tam również był pożar. No i akurat to był samochód osobowy, przez niecałą godzinę obowiązywała blokada w kierunku Warszawy. Przechodzimy do województwa opolskiego, węzeł Opole Zachód, Opole Południe na wysokości Pruszkowa. Godzinę temu samochód osobowy uderzył tam w bariery i jest blokada pasa do Katowic. Od kilku godzin droga krajowa nr 63 Wisznice Sławatycze również są utrudnienia. Przypominamy, że tam droga cały czas jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Na zegarze minęła godzina 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dość zróżnicowana pogoda przed nami. W wielu regionach będzie jeszcze pogodnie, ale noc nie wszędzie upłynie spokojnie. Na północy i wschodzie deszcz będzie stopniowo zanikał, a niebo miejscami nawet się rozpogodzi. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie na Dolnym Śląsku. Tam w drugiej połowie nocy zacznie padać deszcz, a lokalnie mogą pojawić się również burze. Warto

Też wspomnieć o mgłach na Podkarpaciu i w dolinach południowo-wschodniej Polski. Nad ranem mogą tworzyć się lokalne mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Najniższa temperatura w

0: kraju. Na południu możliwe są też burze. Jutro na termometrach od 19 do 22 stopni, a na południu i południowym zachodzie nawet około 24. Jedynie nad morzem i lokalnie w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas gorące rytmy, zawsze dobra muzyka, najlepsza do jazdy.

0: Mamy informację. Wypadek gminna Czarna, Volkswagen T-Roc, Suzuki Swift, przejazd kierowany przez straż. To słuchacz z okolic Rzeszowa napisał do nas w naszej aplikacji. A teraz Emilia i o tym, co w pozostałych miejscach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W pozostałych miejscach całkiem sporo dobrych informacji. S8, S2. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, mazowieckie oczywiście województwo, węzeł Wisłostrada, tam już nie ma utrudnienia. 14 kilometr, gdzie wcześniej była awaria samochodu osobowego i była blokada jednego pasa jezdni w kierunku Poznania. I tak jak właśnie informują służby, można przejechać, chociaż tutaj zaglądam na mapy i korek jest i to jeszcze bardzo, bardzo gęsty. Jeżeli przejeżdżacie w tym miejscu, to jednak warto zjechać na drogi lokalne i objechać S8. To oczywiście nie tylko do Poznania, ale też do Łodzi, jeżeli jedziecie, jest taka sytuacja. S2, południowa obwodnica Warszawy, miejscowość węzeł Patriotów, 484 km, już wcześniej

0: Tam były na miejscu służby, ponieważ był pożar samochodu osobowego i zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Terespola, ale tam już też tych problemów z przejazdem nie ma. Jeżeli chodzi natomiast o to, gdzie jeszcze cały czas mocno zwalniacie po południu w niedzielę, zaglądamy sobie do Wrocławia, bo całkiem sporo się tutaj dzieje na wysokości kątów wrocławskich, jadąc właśnie w kierunku Wrocławia, a dalej Katowic czy Krakowa, autostradowa czwórka. Mamy informacje o zdarzeniu drogowym i korek jest naprawdę dość spory, ma on już 3 ponad kilometry. Warto na to zwrócić uwagę, a także autostrada A8, czyli to jest obwodnica Wrocławia. Jeżeli jedziecie w kierunku Łodzi, też ustawia się naprawdę dużo samochodów. Ale spokojnie jest w Krakowie, tutaj mieliśmy niewielkie spowolnienia na autostradowej czwórce, chociaż już akurat Zakopianka, Libertów, miejscowość Gaj, sytuacja jest zupełnie odmienna. Długi sznur ustawia się do Krakowa i rzeczywiście kierowcy mogą tam czekać kilkanaście minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: W całym kraju odbywają się pikniki z okazji Dnia Dziecka, który to dzień jutro, ale dzisiaj dzień wolny, więc można poświętować. Między innymi jeden z takich pikników odbył się w Borach Tucholskich i zajrzymy sobie na miejsce.

0: Niedziela, popołudnie, pewnie czas powrotów. Jeśli występują utrudnienia na drogach, jeśli jesteście świadkami zdarzeń, kolizji, to warto o tym nam powiedzieć, napisać także. Ale dzisiaj także czas świętowania. W całym kraju odbywają się pikniki z okazji Dnia Dziecka. To także dobry moment, żeby przy okazji czegoś się nauczyć. I tak właśnie w Borach Tucholskich, bo tam pokazy strażackie, także pływanie łódką i motorówką, nauka pierwszej pomocy, gry, zabawy, a to wszystko część atrakcji pikniku z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Wydarzenie odbywa się w Borach Tucholskich, konkretnie w Tleniu.
1: W sumie te losowania są fajne. Przejazd motorówką.
2: Lody właśnie dają od czasu do czasu też. Tutaj przychodzą panie z lodami.
3: Kolejka to za czym?
4: Za grochóweczką.
5: I za pomidoróweczką.
3: Pani tutaj na Dzień Dziecka, rozumiem.
4: Na Dzień Dziecka, ale
3: turystka. Dzieckiem jest się zawsze.
4: Ale turystka z Torunia.
3: Co tutaj się dzieje, młodzi strażacy?
6: Wodę nalewamy.
3: I co, jak już woda będzie nalana, to co się będzie działo?
6: Tu będziemy leć w dziurę. Musimy to napompować, żeby leciała woda.
7: Przedstawiamy różne motocykle. Kłady dla dzieci i młodzieży. Mamy taką naszą loterię, jest całkowicie darmowa. Każde dziecko, które podejdzie, dostanie opaskę na rękę, w której będzie losowanie różnych nagród.
8: Bierzemy taką osobę poszkodowaną pod ramiona, przekładamy na płasko, żeby było bezpiecznie. Sprawdzamy oddech.
9: Może nie wiedza, a lęk przed tym, że możemy komuś zrobić krzywdę, powoduje, że po prostu nie podejmujemy.

0: tej czynności, żeby pomóc komuś.
1: Stały temat, ale wiadomo, że kiedy chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, to jest to nasz obowiązek. No i też nie zawsze pamiętamy, trzeba sobie tę wiedzę odświeżać, jeśli chodzi o to, ile wdechów, ile uciśnięć na klatkę piersiową i tak dalej, i tak dalej. Poza tym za chwilę wakacje i znowu zaczną się statystyki dotyczące liczby utonięć, a także osób, które po spożyciu alkoholu korzystały z kąpieli. Oprócz tego były także wątki motoryzacyjne, jak słyszeliśmy, więc całkiem sporo na tym pikniku się działo. A jeśli chodzi o organizatorów, to ten akurat konkretny piknik zorganizowało Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Piknik trwa jeszcze przez spokojnie 2 godziny.

0: Pięć prostych kroków udzielenia pierwszej pomocy to a propos tego pikniku w Borach Tucholskich. Po pierwsze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Po drugie, zadzwoń na 112. Po trzecie, sprawdź przytomność. 4. Sprawdź oddech. 5. Uciskaj klatkę piersiową. Bądźcie pomocni, bądźcie bezpieczni. Emilia i Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Pozdrawiamy serdecznie Emilkę i Przemka. A teraz nasza Emilka. Zresztą Emilia i Przemek także nasi, bo to nasi słuchacze, a zdaje się, że z Przemkiem całkiem niedawno rozmawiałem przy okazji właśnie motocykli i apteczek w samochodach obowiązkowych. Emilia o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziękujemy Wam oczywiście za takie ważne informacje. No to jest istotne, żeby wiedzieć, jak udzielać tej pierwszej pomocy. No ale my teraz odnośnie tego, co się dzieje na drogach. Jeżeli chodzi o największe korki, o największe natężenie ruchu w tym momencie, to jest na pewno Wrocław i trasy zaraz obok Wrocławia, czyli autostradowa czwórka przed Bielanami Wrocławskimi. Dokładniej to Kąty Wrocławskie i korek ma w tym momencie no trzy już prawie 4 kilometry. Tutaj nic się nie zmienia. Cały czas jest mocno zajęta nitka w drodze do Katowic. Też dalej A4 jedzie się stosunkowo trudniej za Opolem. Dokładniej w miejscowości Pruszków, gdzie też jest zdarzenie drogowe. Tam na miejscu są służby i kierują ruchem. Ale jeżeli chodzi jeszcze o Wrocław, to autostradowa 8 rzeczywiście naprawdę utrudniony ruch jest na tej trasie w drodze do Łodzi, ale też kierowcy zwalniają w drugą stronę, czyli na przykład jeżeli jedziecie do Kłodzka. A teraz przechodzimy do Warszawy. Patrzymy, co się dzieje na moście generała Grota Roweckiego, bo tam też ustawiało się naprawdę dużo samochodów. Sytuacja jest już nieco lepsza, chociaż i tak jest wiele samochodów, które ustawiają się w sporym korku. Przypominamy S8 most generała Grota Roweckiego i to droga, która prowadzi Was również w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o tą bardziej północną część Polski, jadąc z Gdańska do Torunia, a dalej także do Łodzi, już od kilku godzin trwają prace służb, ale także jest zdarzenie drogowe, to Kornatka, Kopytkowo, Bobrowiec, gdzie również ustawia się

0: nur samochodów, ale miejmy nadzieję, że za niedługo te problemy się już na A1 rozwiążą. Natomiast dobra informacja oczywiście z Krakowa, obwodnica miasta A4 jest czysto, także już jest zdecydowanie lepiej w Libertowie, czyli mowa o Zakopiance.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ach, moi drodzy, tak sobie myślę o tych piknikach, rozmaitych spotkaniach. Rzeczywiście chyba to jest tak, że jednak lepiej nam smakuje pod chmurką, co, Emilia?
0: No oczywiście, że tak, rzeczy. Że pod chmurką, no bo możesz sobie dookoła patrzeć, na piękną naturę dookoła, jeszcze coś dobrego zjeść, prawda?
2: Mm-hmm.
0: Ty już się tutaj chwaliłeś, że chciałbyś zjeść coś dobrego z wołowinką. No i chyba.
2: No tak, ale ja bardziej myślałem jednak jakiś grill.
0: A, grill, no dobra, jakaś kaszaneczka.
2: Też.
0: No, pewnie.
2: Ale może o tej porze to już lody, raczej na deser.
0: Tam było coś o tych lodach, że rozdają, ale tak z przerwami.
2: No także trzeba się załapać. Dobre. Smaczne. No to my jeszcze się wybierzemy na jedno spotkanie. Tym razem będzie to zlot jamników, ale to za kilka minut.

0: walking.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Okay.
3: Wątki gospel w niedzielę. Dlaczego nie? Jest ciepło, więc mamy sezon parad wszelakich otwarty i jeśli chodzi o paradę na przykład, która odbyła się w Toruniu, to była parada na czterech łapach. Przeszły w paradzie jamniki z całej Polski. Wszystko po to, by wspomóc schronisko dla zwierząt. Mały pies, wielki charakter. To połączenie energii i odwagi. Słyszał wielokrotnie o jamnikach reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Mariusz Luda.
4: Miał być jeden, są dwa. Są kochane, są takie przytulaśne bardzo.
5: Śpią z nami. Dwa, a czekam na trzeci. Tylko białego szukam. Czarny to Diego, czekoladowy to Nacho.
6: Co potrafią?
7: Na pewno dobrze się wtulać.
8: To na pewno i bardzo mnie kochają.
9: A raczej synek.
7: Jesteście bardzo podobni.
9: A dziękuję bardzo, staraliśmy się. Prosto z Teksasu. Imię mówi, Wandal.
7: To co zdemolował?
9: Tak, ofiary w postaci jego łóżka.
10: Jamnik pszczółka.
7: Lubił żonglić?
10: Czasami tak, umie dokopać.
11: Uparty, zdecydowanie. Głośny jest bardzo.
7: Sępi pod stołem?
11: Jak spadnie na ziemię, to jest jego.
12: Przyjechaliśmy z Łodzi.
13: Co miesiąc w Łodzi mamy coś takiego jak jamnikówki. Spacery, zabawy.
14: Dagmara Pająk.
15: Uważam oficjalnie, że Toruń stał się oficjalną stolicą jamników. Idziemy na piknik, gdzie na naszych oczywiście głównych gości czeka poczęstunek, tak żeby schronisko mogło zyskać jeszcze większe pieniądze.
3: Można powiedzieć, że jamnik to taki lew salonowy, jeśli chodzi o tylną kanapę w samochodzie. Dlaczego nie?

bardzo dobrze pasuje, poza tym pies z charakterem. Zdjęcia z trzeciego zlotu jamników w Toruniu na stronach Radia Pomorza i Kujaw 19 do 17. Strach przed

0: Mamy dzisiaj Dzień Rodzeństwa. W ogóle jakoś tak zapomnieliśmy o tym Dniu Rodzeństwa. Jeżeli ktoś chciałby bratu albo siostrze złożyć życzenia, no to oczywiście można w naszej aplikacji. A jeśli chodzi o informacje drogowe, to u nas także na bieżąco, także przy waszym udziale. Więc Emilia teraz opowie, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No chciałabym tutaj pozdrowić rodzeństwo, ale akurat padło na jedynaczkę. Trudno. Przechodzimy teraz do dróg, sprawdzamy co się dzieje, a są dobre informacje z autostradowej czwórki. Opole Zachód, węzeł, Opole Południe, miejscowość Pruszków. Tam już zakończyły się prace służb, 242 kilometr. Osobówka uderzyła w bariery, nie było osób rannych, ale cały czas zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic. I oczywiście widzieliśmy też na mapach, że te utrudnienia są, że rzeczywiście samochody zwalniają. Teraz już rzeczywiście widać, że odcinek do Katowic, do Krakowa jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o przejazd. Natomiast od wielu, wielu godzin już pracują służby na drodze krajowej numer 63 Wisznice Sławatycze, miejscowość Przechód. 379 kilometr, gdzie zderzył się samochód osobowy z busem. Tam też jest osoba ranna i droga jest zablokowana, chociaż nie widać, żeby tam tworzyły się jakieś problemy z przejazdem. Gęsty korek jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Kierowcy zdecydowanie zwalniają już na moście Rędzińskim i korek ma 3 kilometry. Mowa o odcinku, który prowadzi was do Kłodzka. Na Dolnym Śląsku cały czas też kąty wrocławskie, autostrada A4, korek ma 7 km i to akurat ten odcinek, który prowadzi was do Krakowa. I Warszawa na S8, mimo że zakończyły się prace służb po awarii samochodu, cały czas są spore spowolnienia w kierunku Łodzi, w drodze do Białegostoku, natomiast przejazd jest bardzo dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i

0: spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: No i jest mój zmiennik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No przeze mnie niewidziany. Nie wiem, czy, gdzie ty się podziewałeś.
1: Mijaliśmy się.
0: Kiedy? A mijaliśmy się
1: mijaliśmy
0: po prostu.
1: Mijaliśmy się, ty wychodziłeś wcześniej, ja przychodziłem później. Albo innym wyjściem wychodziłeś.
0: Ale
1: jest
0: w końcu przyszła góra do Mahometa, albo Mahomet do góry. W każdym razie bardzo się cieszę, że cię widzę.
1: Ja również.
0: Z różnych powodów, ale jeśli
1: najbardziej cieszysz się, że już idziesz.
0: Koleże, nie. Absolutnie. Powiedz, co po 17.
1: Będziemy mówić o aquaplaningu, o oponach, bo znowu zaczyna mocno padać miejscami. Nie, że dziś, ale w ogóle. Zaczyna się taka pogoda bardzo dynamiczna i niektórzy kierowcy zapominają o tym, że jak wjadą z suchego na mokre, to może być smutno.
0: Ja nawet czytałem o tym zjawisku, że tam osie samochodu mocno naciskają na bieżnik, te rowki są mniejsze, jak jest woda i ona nie odpłynie, to człowiek wtedy pojedzie tam, gdzie nie chce.
1: O to właśnie chodzi.
0: No dobrze, to temat zostanie rozwinięty po godzinie 17. Mówiliśmy też o tym, że zmieni się nam pogoda wraz z nadejściem początku tygodnia. To o tym wszystkim opowie Kuba. A ja już dziękuję. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Kuba Hanak, dzień dobry. Kilka słów o pogodzie już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest ciepło i miejscami jest też deszczowo. Przelotnie może popadać na północy i wschodzie kraju, a na północnym wschodzie może również zagrzmieć. Popada nawet do 20 litrów na metr kwadratowy i uwaga, możliwy w tych miejscach też jest grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu pojawią się wraz z burzami. Pojawią się również na krańcach południowo-zachodnich kraju. Tam może o nas zahaczyć kolejny front, który już wieczorem pomiędzy godziną 19 a 20 wkroczy do naszego kraju. Temperatura od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum kraju do 22-24 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie miejscami tylko nad morzem oraz w rejonach podgórskich, szczególnie w Bieszczadach, maksymalnie 17.

0: 15 stopni. Powie słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo miejscami również porywiście. Uwaga na burze, uwaga na ulewy, bo w trakcie tych burz porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po 17:00. Piotr

0: 10,5 minuty po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Była piękna ona, teraz jest piękny on. Cześć Kamilu.
1: Aż za nie mówiłem.
0: Kamil Olak zmienił.
1: Dobry wieczór już prawie. No
0: dzień dobry wieczór.
1: Mniej więcej.
0: Takie dzień dobry wieczór jest uniwersalny.
1: Miło ci widzieć, Jakubie. Miło mnie również ciebie widzieć. Być z nimi w kontakcie.
0: Tak jest.
1: Słuchowym. Także.
0: A że prawie 11 po 5 to czas na.
1: Serwis drogowy.
0: Zapraszamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają poważne utrudnienia w Lubelskiem na Krajowej 63 na odcinku Wisznice-Sławatycze. W miejscowości Przechód autoosobowe zderzyło się z busem i droga nadal jest zablokowana na 379 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Widzimy falę powrotów z nadmorza na autostradzie A1. Nieco większy ruch niż zazwyczaj. Na dodatek remont, który trwa na wysokości Kopytkowa, jest powodem korka, który zaczyna się w miejscowości Barłożno i kończy w miejscowości Bobrowiec. Większy ruch także widzimy na drogach dojazdowych do Warszawy. Przede wszystkim na Krajowej 7C. Korek jest w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami przed wjazdem do stolicy. Sprawnie powinna przebiegać za to podróż S8 w kierunku Białegostoku przez Warszawę, a w drugim kierunku od strony Białegostoku korek zaczyna się przed wjazdem na most Grota Roweckiego i kończy na wysokości Marymontu. Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w Opolskim między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu Pruszkowa zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, ale już w tym momencie przez 242 km przejedziemy całą szerokością jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Prawie 22 minuty po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Obiecany temat opon właśnie rozpoczynamy. Paweł Józefowski jest moim Państwa gościem. Paweł jest instruktorem techniki jazdy. Cześć Pawle.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Pawle, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy programu. Darek już napisał, że to są bardzo poważne sprawy i nie można ich lekceważyć. Granice prędkości, a stan opon, zużyte opony poniżej 3 mm. Ryzyko aquaplaningu pojawia się już przy prędkościach rzędu 50-60. Dobre opony powyżej 4 mm. Bezpieczna granica przesuwa się do około 70-90 na godzinę. Nowe opony o wysokiej efektywności odprowadzania wody mogą zachować stabilność nawet do 90-100 na godzinę przy umiarkowanym deszczu. No wszystko super, ale jedziemy czasem po autostradzie, drodze ekspresowej, 120-100 na godzinę, zaczyna padać deszcz, zwalniamy, a lewym pasem mknie koło nas auto 140 na godzinę, 150 na godzinę. Czy to jest bezpieczne?
1: Myślę, że odpowiedź jest więcej niż oczywista.
0: To retoryczne pytanie było.
1: Mam nadzieję, natomiast oczywiście, że nie jest to bezpieczne, dlatego, że pamiętajmy o tym, że ta opona, to, jaką ma głębokość bieżnika, jakie ma ciśnienie, bo to też ważna rzecz i o tym też chyba fajnie będzie później powiedzieć, to jest jedna rzecz, że ta opona tak naprawdę to jest nasz jedyny element, który daje nam styk z nawierzchnią, a im szybciej jedziemy i im mniej skutecznie ta opona odprowadza tą wodę, która jest, albo być może, która cały czas jeszcze w czasie opadów pojawia, no ta opona coraz mniej skutecznie sobie z tym radzi. Dopóki to jest jazda na wprost, nic się nie dzieje i nie mamy żadnego łuku, nie mamy zagrożenia,

0: pojazdów, nie musimy hamować, zmniejszać prędkości. Być może jakiegoś poważnego zagrożenia w takiej sytuacji nie czuć. Natomiast wszystko zaczyna się zmieniać i komplikować w sytuacji, w której coś się na drodze wydarzy. Coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, będąc na przykład tym kierowcą jadącym 140 na godzinę w bardzo dużych opadach deszczu. Dlatego, że wtedy hamowanie, wtedy próba zmiany kierunku jazdy no może się okazać rzeczą, którą bardzo chcemy zrobić, ale bardzo nie jesteśmy w stanie jej zrobić. A może nie tyle my, co nasza opona, której narzuca tak ciężkie i trudne zadanie, że no, przy pewnych warunkach, mówimy tutaj głównie o prędkości, z jaką poruszamy się autem, po prostu nie ma szans, żeby coś takiego doprowadzić do szczęśliwego finału, nazwijmy to.
1: Darek wskazał kilka granic wysokości bieżnika w oponach i pewnie do tego za chwilę jeszcze wrócimy. Natomiast chciałem cię, Pawle, zapytać, bo mamy coś takiego jak TWI. I to TWI to jedno magiczne hasło, a drugie magiczne hasło to 1,6 mm. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że to tak, zgodnie z prawem, ale nie do końca bezpiecznie.
0: Tak, czyli TWI, czyli ten znacznik zużycia opony, to jest jedna rzecz. I 1,6 to jest właśnie ta magiczna wielkość, czyli głębokość bieżnika, jaką dopuszcza polskie prawo przy oponie letniej. Problem polega na tym, że jeżeli będziemy mieli taką oponę właśnie o takiej głębokości bieżnika 1,6, 1,7, to w razie kontroli policyjnej, która być może będzie obejmowała też sprawdzenie stanu technicznego auta, no nie dostaniemy mandatu. Więc można by wyjść z założenia, że taka opona spełnia swoją funkcję, no skoro jest zgodna z normami, zgodna z prawem, to znaczy, że jest w porządku. No okazuje się, że nie bardzo. Dlatego, że znowu, to 1,6 to jest opona, którą no może jak zagrzejemy na asfaltowym torze, to na takim półsliku ona fajnie klei, można sobie fajnie pojeździć. Natomiast mając taką oponę w cywilnym aucie i jadąc, niekoniecznie w bardzo dużych opadach deszczu, czy śniegu, czy czegokolwiek jeszcze innego, to jest opona, która sobie absolutnie z takimi rzeczami, do których została stworzona, po prostu nie radzi.
1: Dlaczego poruszyłem ten temat? Dlatego, że zaczynają się gwałtowne opady deszczu. Po bardzo słonecznym dniu przychodzi po południu burza, spada ogromna ilość wody w bardzo krótkiej jednostce czasu i możemy się natknąć właśnie na tak trudne warunki i mając kiepską oponę, może się nie udać dojechać do celu.
0: No właśnie, może się nie udać bardzo dużo rzeczy, dlatego że, no tak jak wspomniałeś, zdolność do odprowadzania wody. No im ten bieżnik jest płytszy, tym ta zdolność do odprowadzania wody jest gorsza, słabsza, więc tutaj pojawia nam się ten aquaplaning, czyli ta poduszka, która wytwarza nam się między nawierzchnią a oponą. I to jest sytuacja, w której po prostu tej przyczepności mieć nie będziemy, albo będziemy mieli za mało, biorąc pod uwagę to, co będziemy chcieli zrobić.
1: To jak w takim razie, mając, albo inaczej, nie wszyscy mają wiedzę, jakie mają opony, nie wszyscy mają wiedzę, czy to są opony marki premium, ale wszyscy powinni mieć wiedzę, czy bieżnik na tych oponach jest wystarczająco wysoki. Też tak uważasz?
0: Oczywiście, że tak. Świadomość tego, w jakim stanie autem podróżujemy, czy w jakim stanie auto mamy i jedziemy gdziekolwiek, nieważne czy sami, czy być może z kimś innym, wtedy biorąc też odpowiedzialność za kolejne osoby, tym bardziej ta świadomość jest istotna. Natomiast głębokość bieżnika, no fajnie jest to sprawdzić. Można to zmierzyć naprawdę na bardzo wiele różnych sposobów. Mamy te znaczniki zużycia, czyli taką poprzeczną lamelkę jeszcze w bieżniku, która jeżeli nie jest zdarta, albo mocno zdarta, albo ma jeszcze nad sobą duży zapas, to znaczy tego bieżnika jeszcze trochę mamy. Natomiast rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, a o której też fajnie by było powiedzieć, to jest kwestia tego, że nawet jeżeli tego bieżnika ma bardzo dużo, do tego znacznika zużycia jest jeszcze dużo miejsca, ta opona jeszcze ma dużo, mówiąc bardzo kolokwialnie, tego mięsa, no ale ma na przykład 7 lat. Na to też fajnie by było zwrócić uwagę, czy nie jest to opona być może nieużywana albo mało używana, ale za to bardzo stara. Bo to też bardzo ważna rzecz, czyli kwestia tego, że z wiekiem ta mieszanka, z której zrobiona jest opona, zaczyna tracić swoje właściwości. Przestaje być elastyczna, zaczyna być bardziej krucha. Problem z ciśnieniem, rozwarstwiający się bieżnik, fajnie jest na to zwrócić uwagę, natomiast kwestia rozszyfrowania...
1: Pawle, do tego wrócimy, do starości opon, wieku opon i do rozszyfrowania wrócimy w kolejnym wejściu już po 5:30. Zostańcie z nami, zapraszamy.

0: Kawerka Polskie Radio Kierowców jest w 17:30. Czas na wiadomości drogowe. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Całkiem spokojnie to popołudnie niedzielne upływa, ale to nie oznacza, że nie ma żadnych utrudnień drogowych spowodowanych nagłym zdarzeniem drogowym. Te trwają m.in. w Lubelskiem na Krajowej 63 na odcinku Wisznice-Sławatycze. W miejscowości Przechód auto osobowe zderzyło się z busem i droga wciąż jest zablokowana na 379 km. Na miejscu przygotowano objazdy drogami lokalnymi. Nowe kłopoty pojawiły się na Mazowszu, natomiast na Krajowej 61 między Pułtuskiem a Legionowem. W Serocku na drugim kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i w konsekwencji zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Cały czas są problemy z wjazdem do stolicy, jeśli już o niej mowa. Niewielki, ale jednak korek nadal przy Dziekanowem Leśnym, w Łomiankach i na wysokości Młocin przy wjeździe do stolicy. Nadal za to sprawnie pójdzie nam przejazd S8 w kierunku Białegostoku. Poprawiła się też nieco sytuacja w kierunku zachodnim, dlatego że około 1,5 km korka jest już tylko za zjazdem z mostu Grota Roweckiego. Nadal na autostradzie A1 są problemy z płynną jazdą na wysokości Kopytkowa. Wciąż korek, choć też już nieco mniejszy niż jeszcze kilkanaście minut temu, a te utrudnienia są od strony Trójmiasta. Na południu Polski całkiem sprawnie. Niewielkie spowolnienia obserwujemy na autostradzie A4 przed Wrocławiem, a w zasadzie przed Nową Wsią Wrocławską. Natomiast bez przeszkód przejedziemy autostradową obwodnicą Krakowa, czyli autostradą A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 24,5 minuty do godziny 18. Tyle czasu pozostało do kolejnej godziny naszego programu Na Luzie w dobrą stronę, ale póki co jesteśmy jeszcze w tej pierwszej i kontynuujemy dyskusję na temat opon. Paweł Józefowski jest moim Państwa gościem. Cześć Pawle. Paweł jest instruktorem techniki jazdy i mówiliśmy już o tym, że dobrym pomysłem jednak jest mieć opony, które mają bieżnik, bo to on odpowiada za odprowadzanie wody. Ale Tomek zadaje pytanie. Pisze, że mówimy o oponach letnich, a co jeśli niektórzy kierowcy jeżdżą w lecie na oponach zimowych z oszczędności lub braku wiedzy? To pytanie kieruję bezpośrednio, Pawle, do ciebie.
1: No właśnie, kwestia oszczędności. Pytanie, co oszczędzamy? No, oszczędzamy pewnie pieniądze na przekładce, czy na zmianie opon z zimowych na letnie. Natomiast tak naprawdę absolutnie finalnie nie daje to oszczędności. Dlaczego? No po pierwsze, zupełnie inna mieszanka, z jakiej zrobiona jest ta opona zimowa, czyli dużo bardziej miękka mieszanka, która na pewno przy wysokich temperaturach spowoduje, że ta opona dużo szybciej nam się zużyje. Kolejna rzecz, sam komfort jazdy. Zupełnie inna rzeźba bieżnika, inna gęstość bieżnika. To też zupełnie inne opory toczenia, inny komfort jazdy. Więc fajnie jest na to zwrócić uwagę. Natomiast ja bym tutaj, żeby to łatwiej było jakoś, nie wiem, zrozumieć, posłużył się takim barwnym porównaniem do obuwia. No, czy można w zimowych butach chodzić w lecie? No da się, jest to technicznie wykonalne, no ale no, nie będzie ani wygodnie, ani komfortowo. No i to samo też w drugą stronę, bo są tacy, którzy stwierdzają, że no, jak się umie dobrze jeździć, to przecież na letniej oponie w zimie też się pojedzie. No i problem polega na tym, że nie do końca jest to prawda. No można, jeżeli jeździ się stosunkowo powoli przez centrum dużego miasta, nie ma zasp, no można próbować. Natomiast no, to jest tak jak z obuwiem. No, każda pora roku i co za tym idzie warunki, jeżeli chodzi o przyczepność, o temperaturę, wymagają czegoś innego, czyli innej rzeźby bieżnika, innej gęstości bieżnika i innej mieszanki, z jakiej zrobiona jest ta opona. Więc opona letnia, opona zimowa to nie jest fanaberia, to nie jest próba wyciągania pieniędzy z kieszeni kierowcom, żeby tam zarobić. Natomiast pamiętajmy, że to jest, tak jak było mówione na wstępie, nie jest to rzecz, na której absolutnie należy oszczędzać.
0: To jeszcze dorzuciłbym jedną rzecz do tego, co powiedziałeś o oponach zimowych w lecie. Taka opona momentalnie się przegrzeje. Przegrzana opona nie będzie dobrze trzymać do asfaltu.
1: Pewnie, że tak. Im cieplejsza opona, tym wyższe ciśnienie w tej oponie, a jeżeli to ciśnienie przekroczy nam tą wartość taką roboczą, w zakresie której ta opona rzeczywiście bardzo fajnie działa, no to znowu mówiąc bardzo obrazowo, jeżeli to ciśnienie pójdzie bardzo mocno do góry, jeżeli tą oponę bardzo mocno

0: zagrzejemy, no to jest tak, jakbyśmy sobie założyli oponę od roweru do samochodu. Czyli opona nie będzie pracowała nam całą powierzchnią i będziemy mieli w związku z tym dużo mniej przyczepności. Jak mniej przyczepności, no to na pewno mniej bezpiecznie.
1: Pytanie od Sebastiana. Czy taka opona może eksplodować?
0: Jeżeli ją mocno przegrzejemy, jest takie ryzyko, natomiast myślę, że nie ma wzoru, który mówi powyżej jakiej wielkości, jakiej wartości ta opona nam wystrzeli. No, jest to loteria, natomiast wydaje mi się, że wolałbym raczej nie kusić losu, żeby to sprawdzać na własnym przykładzie.
1: To jeszcze wróćmy tylko do jednej rzeczy. Do tej sytuacji, kiedy zbliżamy się pogodowo do tego momentu, kiedy ze słonecznej pogody, z suchego asfaltu będziemy wjeżdżać w ulewę. To się zdarza. Wczoraj zdarzyło się na Śląsku Opolskim niestety. Trąba powietrzna, która przeszła i uszkodziła kilkadziesiąt domów, jest również niebezpieczna. I trąba, i ta pogoda dla kierowców. Jak zachować się, kiedy nagle wjedziemy w chmurę, wjedziemy w ulewę i wjedziemy w strefę, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo mokro?
0: Kilka takich, wydaje mi się, bardzo zdroworozsądkowych rzeczy. Pierwsza rzecz, jedźmy wolniej. Dajmy sobie szansę. Tu nie chodzi o to, żeby popadać w jakieś takie ekstremalnie przesadne sytuacje, w których zaczynamy jechać 10 na godzinę, bo zaczął padać deszcz, który tak naprawdę może nie jest aż tak intensywny, że nic nie widzimy. Natomiast zwolnijmy trochę. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz i znowu, czego nie robić. Co prawda nie są to bardzo częste przypadki, ale fajnie by było, żeby ich w ogóle nie było, czyli pomysł pod tytułem zjadę na drodze ekspresowej autostradzie pod wiadukt, na prawą stronę na przykład, na ten pas nazwijmy to techniczny, żeby się schować, bo być może będzie padał grad, a szkoda mi auta. Więc fajnie jest takich rzeczy nie robić. Zróbmy sobie trochę większy dystans, kwestia większego skupienia, kwestia większej koncentracji. Na pewno, jeżeli coś się wydarzy, czy napotkamy na wypadek, kłuczkę, cokolwiek innego, ten samochód na pewno będzie potrzebował więcej metrów, żeby się zatrzymać. Ta zmiana nawierzchni, zmiana przyczepności powoduje, że fajnie jest, znowu takie bardzo oklepane hasło, wprowadzić w czyn, czyli dopasować prędkość do warunków. Natomiast taka pogoda, opady deszczu, niesprzyjająca jeździe, to jest też sytuacja, w której bardzo mocno spada koncentracja, bo koncentrować musimy się naprawdę bardzo mocno, czy się nic nie dzieje. O kolizję, wypadek nie jest trudno, natomiast żeby nie być kolejnym ogniwem tego wypadku i stłuczki i kolizji, no to już tak naprawdę w naszych rękach kwestia tego, że dobrze jest przewidywać, a jeżeli przewiduję, czuję, że jest ślisko, że samochód dziwnie mi się zachowuje, widzę jakieś wpływające kontrolki, które próbują mi tutaj dać znać, że gdzieś przesadziłem najczęściej z prędkością, więc spróbujmy jechać płynniej, bo to też ważna rzecz. Śliska nawierzchnia nie lubi gwałtownych manewrów, więc starajmy się jechać jak najpłynniej, z gazem, z hamulcem, z kierownicą, żeby nie doprowadzać, jakby nie prowokować utraty przyczepności.
1: A jeżeli już wjedziemy w taką głęboką wodę, to raczej bez gwałtownych manewrów, prawda?
0: Oczywiście, że tak, natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, znowu, bardzo oczywista, bo kierowcy tak naprawdę wiedzą w teorii wszystko. Jak się powinno siedzieć, patrzeć, trzymać kierownicę, co to znaczy 5 i 0 na znaku. No wszyscy wiedzą w teorii. Natomiast w praktyce bardzo ważna rzecz. Fajnie by było na kierownicy trzymać obydwie ręce. One na pewno pozwolą nam w takiej sytuacji, w której wjedziemy tylko na przykład lewymi lub prawymi kołami w tą głęboką kałużę albo w kolejne wypełnioną wodą, dadzą nam zdecydowanie lepszą, pewniejszą kontrolę nad autem niż jedna ręka oparta na przykład na godzinie 12 albo gdzieś tam na tak zwanego leniucha trzymana na dole jeden.
1: A jeżeli w panice wciśniemy hamulec bardzo mocno i agresywnie, to też nie do końca jest dobry pomysł.
0: Oczywiście, że tak, natomiast tutaj weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Kwestia tego, czy sytuacja, która nas spotka, jeżeli mówimy o zachowaniu auta, czy to będzie sytuacja, która nas zaskoczy, czy być może nie. Sytuacja, która nas zaskakuje, której się nie spodziewamy, którą przegapiliśmy albo nie zauważyliśmy, to jest najczęściej sytuacja, która powoduje reakcje zero-jedynkowe. Czyli właśnie szarpnięcie za kierownicę, czyli na przykład kopnięcie w hamulec. Natomiast jeżeli widzimy, co się dzieje, czytamy drogę, analizujemy, co się dzieje, widzimy, jakie są warunki, dużo łatwiej jest przewidzieć coś, dużo łatwiej jest zareagować wcześniej, dużo łatwiej zareagować w bardziej prawidłowy sposób. Więc to jest kwestia tego, żeby po pierwsze nie popadać w panikę, natomiast płynność absolutnie wszystkiego. jak najmniej gwałtownych ruchów.

0: będzie zdecydowanie łatwiej, przyczepniej, a co za tym idzie bezpiecznie.
1: Bardzo Ci dziękuję, Pawle. Rad na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców udzielał Paweł Józefowski, instruktor techniki jazdy. Do usłyszenia, Paweł.
0: Do usłyszenia, dziękuję.

0: 10 minut do godziny 18. Piotr Grogucki nie potrafi powiedzieć, ale Kamil Olak potrafi powiedzieć, co na drogach.
1: Ale tylko o korkach.
0: A nie tylko.
1: Nie?
0: Nie oszukuj.
1: No to dobrze, no. No,
0: teraz będzie o korkach, tak. Teraz będzie o tym, co na drogach, ale na pewno państwo wiedzą, że Kamil mówi nie tylko o tym, co na drogach, a to może o tym później porozmawiamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia na Mazowszu, na Krajowej 61 między Pułtuskiem a Legionowem. Zatem przez Serock w obu kierunkach jedziemy już całą szerokością jezdni. Jeden z pasów w kierunku Warszawy był zablokowany na drugim kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. W pobliżu Pruszkowa jeden z pasów jezdni w kierunku Katowic był zablokowany po tym, jak na 242 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Nie ma także już problemów w województwie lubelskim na Krajowej 63 na odcinku Wisznice-Sławatycze. Droga była zamknięta w miejscowości Przechód na 379 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z busem, ale drogowcom udało się już to miejsce udrożnić i w obu kierunkach Krajową 63 przejedziemy bez problemów. Nadal korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zwalniamy już na moście rędzińskim. Na Dolnym Śląsku także na wysokości kątów wrocławskich korek w kierunku Krakowa, ale nieco mniejszy niż jeszcze pół godziny czy godzinę temu. Nadal problem z płynną jazdą jest też na Krajowej 7 w kierunku Warszawy. I tak nieco więcej czasu potrzebujemy na wysokości Czosnowa, Dziekanowa, Leśnego i Łomianek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli coś wydarzy się na waszej trasie, to śmiało dajcie nam znać. Albo napiszcie wiadomość, albo ją nagrajcie w naszej aplikacji. Ewentualnie jest jeszcze numer telefonu 22 513 11 11, czyli te trzy ścieżki dla was są. Zapraszamy.

0: Jest prawie godzina 18, tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Jak co godzinę zapraszam na kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są jeszcze miejsca, gdzie pada deszcz, miejscami bardzo intensywnie. Pomiędzy Gdańskiem a Lublinem na południu, na północnym wschodzie naszego kraju mogą do godziny 21-22 występować takie przelotne opady, ale intensywne miejscami deszczu. Przy okazji tych opadów deszczu może się napatoczyć jakaś burza. Ta burza będzie intensywna, może spaść w czasie tej burzy nawet do 20 litrów na metr kwadratowy i niestety nadal możliwy jest w tych miejscach grad. Pod koniec dnia te przelotne opady deszczu przeniosą się wraz z burzami na krańce południowo-zachodnie i południowe. Temperatura będzie przyjemna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem i de facto jest, bo w tej chwili termometry pokazują tylko 13 stopni w Łebie, 15 w Ustce, 17 w Kołobrzegu i 16 na Helu, czyli jest chłodniej. To, co w nocy czeka nas w pogodzie, o tym będę mówił pewnie po 19, może po 20. Natomiast teraz przypomnę jeszcze, że w okolicach Bieszczad może powiać mocniej, szczególnie podczas burz nawet do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po godzinie 18, o czym w następnej godzinie, na którą Państwa serdecznie zapraszam, bo właśnie rozpoczęliśmy kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę, o czym będziemy mówić, obiecany temat S7 w Krakowie, kiedy ona wreszcie będzie skończona. Już za chwilę będziemy rozmawiać z rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, panem Kacprem Michną, powie nam, kiedy realnie wjedziemy już na S7 w pełnej krasie. Zostańcie z nami.

0: Tu PRK Polskie Radio Kierowców, jest prawie 10 minut po godzinie 18, co 20 minut na naszej antenie. Wiadomości z dróg tematu pilnuje dzisiaj Kamil Olak, zatem czas na niego, dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście, na razie przynajmniej bez wypadków i kolizji, ale widać falę powrotów na głównych drogach i tak korkują się m.in. dojazdy do Warszawy, Krajowa 7 w Czosnowie, Dziekanowie Leśnym i Łomiankach. Jeżeli chodzi o południe naszego kraju, to dojazd do Krakowa będzie wymagał od nas nieco większej ilości czasu, dlatego że korek jest wciąż na wysokości Libertowa, wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, natomiast podróż przebiega sprawnie. Nie poprawiła się sytuacja, jeżeli chodzi o autostradę A4, tutaj spowolnienia nadal przed wjazdem do Wrocławia na odcinku Kąt Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe, na Krajowej 61 między Pułtuskiem a Legionowem oraz drodze krajowej numer 63 na odcinku Wisznice-Sławatycze. Jutro zacznie się całodzienny remont na Krajowej 92 w województwie wielkopolskim na wysokości węzła Sady w kierunku Świecka. Prędkość będzie ograniczona do 70 km na godzinę i te utrudnienia potrwają do godziny 17. Także do 17 drogowcy będą pracować jutro od samego rana na drodze krajowej numer 79 między Piasecznem a Górą Kalwarią. Tam wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę na odcinku prawie 16 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku.

0: Tu PRK Polskie Radio Kierowców, jest prawie 20 minut po godzinie 18. Obiecany już w tamtym tygodniu temat i rozmowa z panem Kacprem Michną z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa. Dzień dobry wieczór. Halo, halo.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Jest i pan Kacper z nami. Pan Kacper Michna, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Panie Kacprze, piękna estakada nam wyrosła w Krakowie. Naprawdę wygląda no, spektakularnie. To teraz pytanie, kiedy będziemy mogli nią pojechać?
1: I jeszcze w tym roku. Chcemy, żeby stało się to jesienią i od razu mówię, że nasz plan to nie jest jesień, czyli późna jesień 20 grudnia. Chcemy, żeby było to końcem października. Jak do tej pory nasze plany, kiedy chodzi o S7, o terminy się udawały dzięki pogodzie. W 24 roku miał to być koniec roku przed Wigilią i udało się, pogoda dopisywała. Teraz też trzymamy kciuki za pogodę, bo nie ukrywajmy, od pogody bardzo dużo zależy. W tym momencie jesteśmy zgodnie z planem, harmonogram jest dotrzymywany. Jeżeli pogoda dopisze, no to końcem października pojedziemy sobie już od Warszawy, od Kielc, od Miechowa do węzła Bieżanów w pełni drogą ekspresową, w tym również tym wiaduktem, tą estakadą długości prawie 1600 metrów poprowadzoną łukiem, która daje fantastyczne widoki i przede wszystkim na Nową Hutę i na kombinat.
0: Nie mogę się doczekać, jako mieszkaniec Wieliczki i częsty podróżnik tą trasą, teraz muszę niestety przejeżdżać przez Wzgórza Krzesławickie, tą woziutką drogą przez Zastów, ale zostawmy to. Mamy nadzieję, że to wkrótce nastąpi, to wielkie otwarcie, będziemy mogli podziwiać piękne widoki, o których pan mówi. Ale wróćmy do meritum sprawy. Około 80%, tak można wyliczyć już stopień wykonania tej inwestycji, to jest bardzo dużo, natomiast no, szczerze mówiąc, patrząc na tę drogę, raczej jestem tutaj pesymistą, że się uda zgodnie z planem.
1: Zawsze jest kluczowe to, do czego my te 80% przykładamy, bo jakby odsetek bez bazy jest informacją, która nam niewiele mówi. Tutaj przy tym przypadku w tym tygodniu możemy już powiedzieć, że konstrukcyjnie mamy te obiekty prawie gotowe. Dlaczego mówię prawie? Bo w tym tygodniu zabetonowaliśmy ostatni odcinek węzła Mistrzowice, którego częścią jest estakada, o której wspominaliśmy. Więc kiedy ten beton zwiąże, to będzie mniej więcej za 25-26 dni. Wtedy całość będzie konstrukcyjnie gotowa. Wszystkie elementy konstrukcyjnie będą gotowe. Pozostaną już tylko prace wykończeniowe. Oczywiście jest ich bardzo dużo. To, żeby było jasne, jest naprawdę bardzo dużo i dlatego tak mówię o pogodzie, że jest nam potrzebna.

0: Ale powiem tak, też nie wierzono, kiedy w styczniu 24 roku przebijaliśmy tunel pod Zielonkami, że w tym samym roku pojadą tam samochody. Nie było tam dna, nie było tam betonu. Już nie wspomnę o nawierzchni, o instalacji. Nie było tam niczego. No, pojechaliśmy. A tu mówimy o sytuacji, gdzie te estakady wszystkie są już gotowe. Nam potrzebujemy jeszcze 5 miesięcy, a prace wykończeniowe na samej estakadzie trwają już od września zeszłego roku, kiedy skończyliśmy ją nasuwać. Więc na pewno trzeba trzymać kciuki, ale myślę, że nie jest tak źle.
1: Ja tak oczywiście trochę złośliwie podgryzam pana w kwestii tej S7, bo czekamy na nią od wielu lat. Mieszkańcy Krakowa czekają na domknięcie tego ringu wokół Krakowa no blisko 20 lat, bo trochę więcej niż 20 lat minęło od momentu otwarcia autostrady, obwodnicy autostradowej Krakowa. Olbrzymie nadzieje mieszkańcy Krakowa mają, że jeszcze w tym roku rzeczywiście tą drogą pojedziemy. Ale wróćmy do samej budowli. Ponad 1,5 kilometra samej estakady, betonowa budowla, nasuwaliście te elementy jeden na drugi, prawda?
0: Tak, nasuwaliśmy je też rok, dlatego że ta estakada, w zasadzie dwie estakady składają się z elementów, które były betonowane i przesuwane jeden za drugim. Na samym końcu ta konstrukcja ważyła kilkaset ton, więc to było wiele siłowników. 42 elementy, które były stopniowo przesuwane centymetr po centymetrze. Jakby przesuwanie konstrukcji, która ma około 900 metrów, dlatego że estakada ma prawie 1600 metrów, ale te elementy, które były przesuwane, mają około 900 metrów. Reszta była budowana inną technologią. No to już samo sobie robi wrażenie. Proszę sobie wyobrazić, że pchamy coś 900 metrów, co koniec ma 900 metrów dalej, i musimy się tak do centymetra, dwóch zmieścić ten kilometr prawie dalej. No to już samo pokazuje, jakie to było technologicznie wyzwanie. I to zostało zrobione, dlatego te najtrudniejsze rzeczy zostały zrobione, a teraz trzeba cóż? Teraz trzeba tutaj wszystko wykończyć, trzeba to wszystko uszczelnić, trzeba zamontować barierki, później oczywiście jeszcze z nawierzchnia. Dużo prac. Samo kładzenie nawierzchni będzie dość ciekawym procesem, dlatego że mamy tam mało miejsca, żeby zmieścić rozcięcia asfaltu. Oczywiście jest to wszystko odpowiednio policzone, ale na pewno będzie to wyglądało bardzo ciekawie.
1: Przed nami łączenie, dylatacje, barierki i asfalt.
0: Dylatacje są już montowane. To mogę powiedzieć, że dylatacje są już montowane przy estakadzie. Uszczelnianie, to już o tym powiedziałem. No i ta estakada to jest element węzła Mistrzywice. To będzie największy węzeł w Małopolsce. On połączy trasę S7 na północ i na południe do Warszawy i w kierunku węzła Bieżanów i Dalia Autostrada 4 z północną obwodnicą Krakowa. On też dodatkowo pozwoli na wjazd do dwóch nowochódzkich dzielnic, Mistrzejowic ulicą Kulickiego i wzgórz Krzesławickich ulicą Szandara Petefiego. Więc to będzie węzeł, który będzie miał ogromne znaczenie dla transportu tranzytowego, dla transportu aglomeracyjnego wokół Krakowa, ale też dla mieszkańców Nowej Huty.
1: Zatem trzymamy kciuki za was, trzymamy kciuki za tę budowlę, trzymamy kciuki, aby udało się wszystko zrobić w terminie i jeszcze, żeby tej jesieni można było S7 pojechać bez większych problemów. Kacper Michna, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Krakowa, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: A teraz jeszcze jedna informacja ze S7.
2: A propos S7, to z Gdańska w kierunku Warszawy idzie bardzo płynnie. Pozdrawiam całą redakcję, Andrzej i Karolinkę, która jakaś jest nadąsana.
1: To żeby tak płynnie szło jeszcze do samego Krakowa, doczekać się nie możemy.

0: pół do siódmej na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Kamil Olak już w studiu. Kamil, to gdzie nas zabierzesz?
1: W podróż.
0: Ale
1: w podróż
0: bez
1: po polskich
0: deszczu.
1: Drogach, bez.
0: Fantastycznie, chociaż gdzieniegdzie pada deszczyk.
1: No właśnie, ten weekend taki był niezbyt przyjemny. Znaczy zależy gdzie, ale w Warszawie to tak...
0: Ale przyjemnie jest na drogach, tak? Nie najgorzej jest chyba.
1: No, mogłoby być gorzej, więc cieszmy się z tego, co mamy.
0: Kamil Olak już za chwilę ze szczegółami tego, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 242 km znów do dyspozycji w obu kierunkach są wszystkie pasy jezdni. Całą szerokością podróżujemy też już na Mazowszu Krajową 61 między Pułtuskiem a Legionowem. Wcześniej w Serocku po zderzeniu dwóch aut osobowych na drugim kilometrze tej trasy zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Bez przeszkód też pokonamy już Krajową 63 między Wysznicami a Słowatyczami. W miejscowości Przechód droga została odblokowana, była zamknięta od wczesnego popołudnia na 379 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z busem. Nie poprawiła się sytuacja na drogach dojazdowych do Warszawy. Wciąż na mapach obserwujemy korek na wysokości Czosnowa, Dziekanowa, Leśnego, a także w Łomiankach. Na południu kraju też sytuacja niezmienna, jeżeli chodzi o dojazd do Krakowa. Krajowa 7 stoi na wysokości Libertowa. W przypadku A4 i Wrocławia coraz lepsza sytuacja przy wjeździe do miasta. Niewielki korek już tylko na wysokości Kątów Wrocławskich, natomiast na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej przejedziemy bez większych problemów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dajcie znać, jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło. Dajcie znać, jeżeli widzieliście wypadek, kolizję albo jakieś utrudnienie na drodze. Nasza aplikacja czeka. Można napisać, można wiadomość nagrać.

Nie wstydźcie się, dawajcie znać.

21 minut do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, a teraz wybierzemy się za naszą zachodnią granicę. Wielu kierowców w dalszym ciągu, chcąc szybko pojeździć samochodem bez ograniczeń, wyjeżdża na niemieckie autostrady. Tu oczywiście przymykam oko niestety, bo są tacy, którzy nie jadą do Niemiec, tylko jeżdżą bardzo niebezpiecznie i z bardzo wysokimi prędkościami po naszych rodzimych drogach. Ale uwaga, bo Niemcy również zaczynają odchodzić od jazdy bez ograniczeń. Pierwsze zmiany kierowcy odczują już w maju. W zasadzie odczuli już w maju, bo z pierwszymi dniami tego miesiąca na wybranych odcinkach Niemcy wprowadzili ograniczenia prędkości. Limity prędkości będą obowiązywały aż do września 2026 roku na części niemieckich autostrad. Zmiany obejmują wybrane odcinki, głównie o starszej betonowej konstrukcji. Dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Maksymalna prędkość wyniesie 120 km na godzinę. Dla motocykli oraz pojazdów cięższych wprowadzono limit, uwaga, do 80 km na godzinę. Ograniczenia mają charakter punktowy i nie obejmują całej sieci autostrad. Dotyczą jedynie miejsc, w których ryzyko uszkodzeń nawierzchni jest największe. Zmiany będą dotyczyły autostrady A3, A92 i A93 na wybranych odcinkach. Lista ta może zostać rozszerzona przed rozpoczęciem sezonu letniego. Decyzje są uzależnione od bieżących analiz stanu technicznego dróg i natężenia ruchu. Powodem tych zmian jest stan nawierzchni w wysokich temperaturach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu, tak mówią zarządcy niemieckich autostrad. Jak wskazuje taki jeden z niemieckich zarządców autostrad Autobahn GmbH, najbardziej narażone są odcinki o dużym natężeniu ruchu i starszej konstrukcji. To tam najczęściej dochodzi do uszkodzeń oraz niestety wypadków. Także jeżeli będziemy chcieli sobie szybciej pojeździć, to już na pewno nie w Niemczech, bo sieć odcinkowych ograniczeń to już jest więcej niż połowa. To połowa jest równa, a to jest już więcej niż pół. Zatem nie pojeździmy już na niektórych odcinkach niemieckich autostrad. Weźmy to pod uwagę.

0: na zawsze, to tutaj co 20 minut są wiadomości dla kierowców. 10 minut do godziny 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na zawsze są, prawda?
1: W godzinach pracy redakcji Polskiego Radia Kierowców.
0: Co 20 minut? Co
1: od
0: 20
1: minut? Do
0: 22.
1: Pięknie.
0: Proszę bardzo.
1: Niezależnie, czy to poniedziałek, piątek, czy niedziela, pada deszcz,
0: czy świeci słońce,
1: czy święto, czy nie. Tak.
0: Co 20
1: My
0: minut.
1: Jesteśmy tu dla Państwa
0: tak
1: prawie
0: jest. Co 20 minut usłyszą Państwo na naszej antenie wiadomości o tym, co na drogach. I czas właśnie na te wiadomości przedstawi je Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jak na niedzielny wieczór, naprawdę spokojna sytuacja na większości dróg krajowych i autostrad, bez nowych wypadków, bez kolizji, w związku z tym bez większych utrudnień, ale są takie miejsca, gdzie widać, że trwają poweekendowe powroty. To jest m.in. droga krajowa numer 7 przy wjeździe do Krakowa. Ale tu dobra informacja, sytuacja się poprawiła, dlatego że korek praktycznie już nam tutaj się rozładował i mówimy tylko o spowolnieniach. Nieco lepiej też wygląda sytuacja w przypadku autostrady A4 przed Wrocławiem od strony Legnicy. Korek też już coraz mniejszy i tylko na wysokości kątów wrocławskich. Wcześniej sięgał Nowej Wsi Wrocławskiej. Jeżeli chodzi o Warszawę i okolice, to także sytuacja i to znacząco poprawiła się na trasie S7 i potem na Krajowej Siódemce. W tym momencie więcej czasu przy wjeżdżaniu czy przy kierowaniu się w stronę stolicy będzie potrzebnego w przypadku Czosnowa. A tutaj powodem tego korka, który już od kilku godzin doskwiera zmotoryzowanym, są prowadzone roboty drogowe. Także niewielkie spowolnienia obserwujemy na wysokości Dziekanowa Leśnego i Łomianek i już w samej Warszawie na wysokości Młocin. Przypomnę, że sprawnie pokonamy autostradę A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe.

0: dnie. Skończyły się bowiem utrudnienia w Pruszkowie na 242 kilometrze. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na Krajowej 61 między Pułtuskiem a Legionowem, a także na Krajowej Drodze nr 63 na odcinku Wisznice-Sławatycze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. She played

0: Minęła godzina 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaproszę Państwa w kolejną godzinę naszego programu Na Luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale tradycyjnie zaczniemy od prognozy pogody. Tym razem zacznę od ostrzeżeń meteorologicznych, które mamy od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Otóż silny deszcz z burzami może wystąpić w pasie od Zielonej Góry poprzez Wrocław, Katowice, Kraków, aż po Nowy Sącz. Cała granica, ta południowo-zachodnia i południowa, jest objęta tym ostrzeżeniem. Ostrzeżenie będzie obowiązywać dzisiaj do późnych godzin wieczornych. A dlaczego? Dlatego, że mogą zdarzyć się właśnie tam gwałtowne burze. Miejscowo, ale mogą niestety przynieść ze sobą ogromne opady do 20 litrów na metr kwadratowy oraz niestety opady gradu. 18-21 stopni taką temperaturę prognozują synoptycy jeszcze ciągle popołudniowym wieczorem, bo tak nazwijmy tę porę na północy, wschodzie i w centrum kraju. Około 22-23 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem i w Bieszczadach 15-17 stopni. I zerknijmy na mapę pogodową, na mapę temperaturową. 25 stopni w tej chwili we Wrocławiu. W Krakowie 22, w Nowym Sączu 20, w Tarnowie 21, w Rzeszowie prawie 19, w Lublinie 18 stopni pokazują termometry. Najchłodniej jest na północy, w Gdańsku 13 stopni i w Łebie lekko ponad 13 stopni. Na Helu 15, w Szczecinie prawie 18 stopni. Suwałki, które były dzisiaj prognozowane jako najchłodniejsze miejsce, prawie 18 kresek powyżej zera. Uważajmy, bo jeżeli natrafimy na taką burzę, to nie dość, że może mocno padać, to jeszcze może powiać. Nawet do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja Państwa zapraszam na kolejną godzinę. 2,5 minuty po godzinie 19. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Korzystajcie z naszej aplikacji.

0: Prawie 11 minut po godzinie 19 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. Kamil Olak, dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Poprawia się sytuacja na Krajowej 7 przy dojeździe do Krakowa. W Libertowie wciąż korek, ale zdecydowanie mniejszy niż jeszcze na przykład godzinę temu. Nieco lepiej także w przypadku Krajowej 7, jeżeli chodzi o odcinek od strony Trójmiasta przed Warszawą. Roboty drogowe w Czosnowie i to widać w praktyce, bo korek wcale nie jest mniejszy. Natomiast nieco sprawniej pokonamy tę trasę na wysokości Dziekanowa Leśnego czy Łomianek. Poza tym całkiem spokojnie ten wieczór upływa. Nawet na autostradzie A4 już przed Wrocławiem o korku mowy nie ma, tylko spowolnienia na wysokości kąt wrocławskich. Jutro rano rozpocznie się remont na autostradzie A4 między węzłem Budziszów a węzłem Pietrzykowice. Drogowcy będą pracować zarówno na jezdni w stronę Wrocławia, jak i Katowic do godziny 18. Na odcinku 35 km będzie odnawiane oznakowanie poziome jezdni i będzie zajęty lewy pas ruchu. Jutro remont także na trasie S6 w Pomorskiem w obrębie węzła Gdańsk Południe. Jezdnia będzie tam zwężona w kierunku Gdyni, a prędkość ograniczona do 90 km na godzinę. Powód ten sam, oznakowanie, ale nie poziome, a pionowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz czas na pozdrowienia, 13 minut po 19, a pozdrawia Rob. Kogo pozdrawia? Jaśka Spawęzowa. No to pozdrawiamy Jaśka Spawęzowa, również my tu wszyscy w redakcji PRK Polskiego Radia Kierowców i jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę.

19,5 minuty po godzinie 19, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Choć na luzie, to o poważnych rzeczach teraz będzie, bo wydarzył się tragiczny wypadek. W miejscowości Czarna, to Małopolska, 17-letni motocyklista uderzył w składowane przy bocznej drodze drewno. Na miejscu przez długi czas trwała walka o jego życie, jednak mimo podjętej reanimacji nastolatek zmarł. Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać policja. Jak poinformował Konrad Abram, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Straży Pożarnej w Gorlicach, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w miejscowości Czarna. 17-latek na motocyklu uderzył w składowane przy drodze gruntowej drewno, znajdujące się przy właśnie skrzyżowaniu z drogą taką bitą gruntową. Po przybyciu na miejsce Straży Pożarnej oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanego nastolatka. Pomimo podjętych działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia, przekazał Konrad Abram. W akcji ratunkowej uczestniczyły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie 14 strażaków. Na miejscu pracował także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz funkcjonariusze policji, którzy teraz, prowadząc czynności, będą wyjaśniać, co dokładnie stało się w tym miejscu. A my przestrzegamy, uważajmy, nigdy nie możemy wziąć za pewnik, że nawet jeżeli mamy pustą drogę, to za zakrętem nie napotkamy jakiejś przeszkody, która niestety, tak jak w tym wypadku, może być śmiertelnym zagrożeniem.

0: 32 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Kamil Olak już jest w studiu, ale on jeszcze nie będzie mówił jeszcze o tym, co na drogach.
1: A, o czym?
0: Bo poprosiłem cię tutaj, Kamil, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał

0: Kolejne ostrzeżenie o bardzo gwałtownych opadach deszczu, burzach na północnym wschodzie, na południowym zachodzie kraju. Ty też jeździsz samochodem, masz prawo jazdy, jesteś czynnym kierowcą. Czy według ciebie opony to ważna sprawa? Bo od tego zaczęliśmy dzisiejszy program.
1: Oczywiście, że ważna. To tak jak dla człowieka buty, tak samo dla samochodu opony. No ja sobie nie wyobrażam chodzić cały rok
0: w klapkach.
1: W klapkach na przykład, tak, o, w japonkach, w śniegu albo w trakcie nawałnicy.
0: Można zaliczyć przysłowiowego orła.
1: Można zaliczyć i mnie w ogóle zadziwia ta dyskusja, która od lat się przewija o tym, czy wymieniać, czy nie wymieniać, czy całoroczne, czy nie. No z jakiegoś powodu ktoś kiedyś wymyślił
0: opony zimowe
1: i opony letnie.
0: Ten przypadek na S7, który mieliśmy tej zimy, kiedy zasypało kompletnie drogi, zasypało kierowców, gdzieś ktoś nie mógł wyjechać, bo miał albo opony zużyte, albo letnie w zimie, no to był świetny dowód tego, o czym powiedziałeś, że zimowe są na zimne, a letnie są na lato. A że zbliża się lato, to warto zadbać, żeby to nie były tylko opony letnie i były z nazwy letnie, a łyse. Zdecydowanie polecamy jednak przeprowadzić inwentaryzację tych opon, jeżeli polecamy. Państwo jeszcze nie zmienili, chociaż wątpię, ale widziałem samochody na zimowych oponach jeszcze, to warto o tym pomyśleć.
1: Warto. I zachęcamy do tego, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: O to właśnie chodzi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i co 20 minut na naszej antenie są bardzo ważne wiadomości, bardzo ważne informacje o tym, co na drogach. Choć dzisiaj jest spokojnie.
1: Jest zadziwiająco spokojnie
0: i trzymamy kciuki. O to właśnie chodzi. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało, ale na pewno Kamil ma dla Państwa jakieś smaczki, szczegóły o tym, co na drogach i to właśnie jego czas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wypadek na Krajowej 40 w Opolskiem między Prudnikiem a Głogówkiem. W pobliżu miejscowości Wierzch auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. Jedna osoba została ranna i na 36 kilometrze droga została zablokowana. Policja wprowadziła objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do miejscowości Mochów. Przypomnę, że sprawnie pokonamy już drogę krajową numer 61 między Pułtuskiem a Legionowym. Skończyły się bowiem problemy w Serocku. Tam na drugim kilometrze zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po utrudnieniach na krajowej 60C3 w województwie lubelskim na odcinku Wysznice-Sławatycze. Przez miejscowość Przechód w obu kierunkach przejedziemy już bez przeszkód. Kłopoty były na 379 kilometrze. Droga była zablokowana po zderzeniu auta osobowego z busem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A Państwo niech dają znać nam, co na drogach, jeżeli coś się wydarzyło. Nasza aplikacja czeka, można pisać, można nagrywać wiadomości. To co? Dacie znać?

1,5 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na luzie w dobrą stronę w dalszym ciągu. Pogoda zrobiła się przyzwoita, spacery się rozpoczęły. Wyjazdy z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi również. A więc wypadałoby powiedzieć coś o przewożeniu czworonogów w samochodzie. Bo to nie jest tylko kwestia jego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa też reszty podróżujących. Gdy pies nie jest odpowiednio zabezpieczony, już mocniejsze hamowanie może spowodować, że dojdzie do urazu zwierzaka, a może i pasażerów. Polskie przepisy nie regulują wprost kwestii przewożenia czworonogów, ale to nie znaczy, że można robić to dowolnie. Policjant zatrzymujący auto z luźno biegającym psem ma kilka narzędzi, by ukarać kierowcę. Stawki sięgają 500 zł, a w skrajnych przypadkach grozi też odpowiedzialność karna z ustawy o ochronie zwierząt. Ale nie o mandatach teraz, bo w polskim prawie próżno szukać konkretnego paragrafu mówiącego o tym, jakich narzędzi użyć do przewozu psa. Kluczowy jest artykuł 1 ustęp 2 ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie w stosunku do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. W praktyce oznacza to, że psa w aucie traktuje się jak ładunek. Na ten to już ustawa Prawo o ruchu drogowym nie może utrudniać kierowania pojazdem, ograniczać widoczności kierowcy ani przemieszczać się w sposób stwarzający zagrożenie. Jeśli pies nie jest zabezpieczony i podczas hamowania spadnie z kanapy, zablokuje pedały albo wskoczy kierowcy na kolana, policjant może wystawić mandat 500 zł, ale nie o mandatach. Naprawdę, mandaty zostawmy na boku, bo jeżeli taka sytuacja się wydarzy, to niestety grozi nam ogromne niebezpieczeństwo. Albo nie możemy zahamować, albo pies odwraca naszą uwagę. Przeważnie wtedy wpada w panikę, więc może zrobić rzeczy, których się kompletnie nie spodziewamy. Może nam ograniczyć pole widzenia. Naprawdę to jest wiele sytuacji, których lepiej uniknąć. Ale powiedzmy jeszcze o jednym paragrafie. Jest to artykuł 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt. Osoba celowo narażająca zwierzę na niebezpieczeństwo lub przewożąca je w warunkach powodujących cierpienie i stres może zostać ukarana znacznie dotkliwiej. W skrajnych przypadkach grozi takiemu kierowcy, nawet kierującemu, kara pozbawienia wolności do 2 lat. Mamy szeroki wybór akcesoriów do przewozu psów. Małe rasy nie wymagają rozbudowanych rozwiązań jak te większe, więc opcji jest naprawdę sporo. Najpopularniejszym wyborem są transportery. Te twarde lub miękkie, w zależności od preferencji. Powinny być odpowiednio wentylowane i na tyle duże, by pies mógł się w nich swobodnie poruszać, ale jednocześnie na tyle ciasne, by nie przesuwał się podczas gwałtownego hamowania. Transporter najlepiej umieścić na podłodze za przednim fotelem lub przypiąć pasem bezpieczeństwa do tylnej kanapy. Drugą popularną opcją są pasy bezpieczeństwa dla psów. Przypina się je do szelek zwierzaka i zaczepia o klamrę fotelowego pasa bezpieczeństwa. Pies pozostaje wówczas stabilnie zamocowany, ale ma trochę swobody ruchu. Absolutnie nie wolno przypinać psa za obroże. Przy gwałtownym hamowaniu może to skończyć się poważnym urazem szyi czworonoga. Ciekawą alternatywą są też foteligi dla psów, działające podobnie jak siedziska dla dzieci. W przypadku większych ras najlepszym miejscem dla psa jest bagażnik. Zwierzę nie zasłania wtedy kierowcy widoku, nie przeszkadza pasażerom i nie stanowi zagrożenia podczas hamowania. Bagażnik trzeba odpowiednio przygotować, najlepiej wyłożyć go matą antypoślizgową i odgrodzić od kabiny pasażerskiej specjalną kratą. To rozwiązanie, które warto zamontować raz na stałe, kosztuje od kilkuset złotych, ale realnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. No i najlepiej samochód wymienić na większy, żeby było bezpiecznie, było więcej miejsca i żeby i pasażerowie, i psiaki czuły się w samochodzie bezpiecznie. 17,5 minuty pozostało do godziny 20, a my jedziemy dalej, na luzie w dobrą stronę.

0: To nieprawda, że to był bad day, to jest bardzo dobry dzień, 11 minut, 10,5 minuty do godziny 20, już za chwilę wiadomości dla kierowców. Zerknę jeszcze do naszej aplikacji, czy przypadkiem ktoś z Państwa nie doniósł nam o jakimś wypadku, jakiejś kolizji na drogach, ewentualnie być może ktoś kogoś pozdrawia. O właśnie, no niestety, mamy informację o wypadku na S5 Wrocław-Poznań na wysokości Kościana, mamy informację o tym, że tam niestety nie przejedziemy. Pewnie więcej szczegółów ma Kamil Olak.
1: Mam, ale myślałem, że ktoś nas pozdrowił.
0: Ja cię pozdrawiam.
1: Bądź pozdrowiony, dobrze.
0: Tak, ja cię pozdrawiam serdecznie.
1: Ja ciebie także.
0: A mogę w aplikacji cię pozdrowić, nie ma żadnego problemu, jeżeli to tylko poprawi ci Kamil humor. Nie, Kamil ma dobry humor, oczywiście żartuję. Trochę nam humor psują te wypadki, których niestety liczba nam się pojawia coraz większa. Oby to był ostatni. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście w Wielkopolsce są problemy na trasie S5 między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze tej trasy zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nadal zamknięta jest w całości krajowa 40 na 36 kilometrze na odcinku Prudnik-Głogówek. W obu kierunkach nie przejedziemy przez miejscowość Wierzch. Tam auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. Policja wprowadziła objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do Mochowa. W przypadku dojazdu do Warszawy od strony Trójmiasta coraz lepsza sytuacja, ale nadal niewielki na szczęście już korek jest na wysokości Czosnowa, natomiast w Dziekanowie Leśnym i Łomiankach już tylko, przynajmniej patrząc na mapy, widzimy spowolnienia. Trudna sytuacja wciąż jest natomiast w przypadku Krajowej Siódemki. Dojazd do Krakowa na wysokości Libertowa także wymaga od nas cierpliwości. Powodem jest prowadzony tam remont sprawnie, natomiast już pokonamy autostradę A4 w okolicach Wrocławia. Udało się rozładować utrudnienia na wysokości Kątów Wrocławskich i Nowej Wsi Wrocławskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Superka. Polskie Radio Kierowców, minęła godzina 20. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Ale uwaga, uwaga, zanim jeszcze, to Maja ze Skody napisała z pozdrowieniami, że warmińsko-mazurskie, tam gdzie fotoradar stacjonuje, panowie policjanci z suszarką do gazu i spokojnej końcówki weekendu. Kamil dopominał się o pozdrowienia, to Maja nas pozdrawia. Pozdrawiam najlepszych redaktorów PRK. Dobrze się Was słucha w trasie i nie tylko Maja ze Skody. Bardzo dziękujemy. Kamil to macha za szyby. Kamil też dziękuję. Pewnie podziękuję osobiście na antenie. A teraz kilka słów o pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zrobi się chłodno, szczególnie na północy i wschodzie naszego kraju. Tam w nocy 8-9 stopni maksymalnie. Ale za chwilę do temperatury dojdziemy. Zaczniemy od tego, że mocno się zachmurzy w niektórych rejonach naszego kraju. Na południowym zachodzie wystąpią i południu kraju wystąpią opady deszczu okresowo o umiarkowanym natężeniu. Tam możliwe są również burze, a suma opadów deszczu w tym rejonie od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. A na odcinku od Dolnego Śląska po Opolszczyznę nawet do 30 litrów na metr kwadratowy może spaść dzisiejszej nocy wody. Zanikające opady deszczu również początkowo na północy i wschodzie kraju, tam gdzie było ich dzisiaj najwięcej, w nocy ich już nie będzie. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni, cieplej będzie tylko na południowym zachodzie i południu kraju od 12 do 14 stopni. Lokalnie na Pomorzu około 6, to nie takie temperatury czerwcowe prawie że, bo przecież dzisiaj ostatni dzień maja, jutro 1 czerwca. Wiatr na ogół słaby, zmienny, ale uwaga, bo w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. No poważnie zrobiło mi się chłodno.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce.
4: I wyjątkowe samochody.
3: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
4: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
5: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Piszcie do nas w naszej aplikacji. Krzysio i Kasia proszą o pomoc i sprawdzenie drogi. Zaraz to zrobię i dam znać, jak będzie się jechało z Warszawy w stronę Lublina.

0: Prawie 10 minut po godzinie 20. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Do tanga może i trzeba dwojga, ale do dobrych wiadomości dla państwa, dla zmotoryzowanych wystarczy on jeden, Kamil Olak.
1: Ale moglibyśmy tak kiedyś, słuchaj, spróbować we dwójkę. No.
0: We dwóch takie wiadomości?
1: Na dwa głosy. No.
0: Bardzo proszę, możemy zrobić następne. Nie mam z tym żadnego problemu. Kamil, coś się zmieniło? Coś więcej? Mniej?
1: W zasadzie tak samo. No, nie ma zbyt wielu tych utrudnień, ale jedno z nich jest poważne wciąż i się utrzymuje. Także posłuchajmy.
0: To jest piątka?
1: Tak.
0: Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie S5 w Wielkopolsce utrudnienia są między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na krajowej 40 w Opolskiem między Prudnikiem a Głogówkiem. W pobliżu miejscowości Wierzch droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Na 36 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. Policja wprowadziła objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do miejscowości Mochów. Cały czas korkują się dojazdówki do stolicy, a konkretnie Krajowa Siódemka. Niewielki, ale jednak korek jest na wysokości Czosnowa, natomiast w Dziekanowie Leśnym i Łomiankach już na szczęście tylko spowolnienia. Nadal też Krajowa Siódemka przysparza problemów zmotoryzowanym kierującym się w stronę Krakowa. Na wysokości Libertowa prowadzony remont powoduje korek niewielki, ale jednak. Natomiast sprawnie podróżujemy wszystkimi autostradami, zarówno na A4, jak i A2 i A1. Widzimy kolor zielony, w związku z tym chociaż tutaj podróż nie powinna przysparzać nikomu większych kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 20 to jeszcze szybko informacja dla Krzysia i Kasi, którzy podróżują z Warszawy w stronę Lublina. Nie ma problemu, nie ma utrudnień na tej trasie. Śmiało możecie jechać z 17. Było tam rano zdarzenie, ale to już dawno o tym zapomnieliśmy i mamy nadzieję, że następnego nie będzie. Szerokiej drogi, jedźcie ostrożnie.

19 minut po godzinie 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Obowiązują na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. W pasie od Olsztyna po Białystok i od Nowego Sącza po pas granicy zachodniej. Wydane alerty wskazują na możliwość wystąpienia zjawisk pogodowych o potencjalnie niebezpiecznym charakterze. Ich skutkiem mogą być straty materialne, utrudnienia komunikacyjne i organizacyjne oraz niewielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale to dobrze, że popadało, bo po weekendowym deszczu zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie miejscami jest bardzo niskie, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w innej depeszy. W większości kraju zagrożenie utrzymuje się na poziomie średnim. Lokalnie nadal notowane jest jednak zagrożenie wysokie. Leśnicy wyjaśniają, że sytuację pożarową w lasach poprawiły opady i wzrost wilgotności ściółki. Mimo to w lasach wciąż obowiązuje zasada szczególnej ostrożności. Dlaczego o tym mówimy? Bo zbliża się długi weekend i część z Państwa na pewno wyjedzie gdzieś w leśne tereny, odpocząć, połazić. Być może jakieś ognisko się przydarzy. To przypominamy, że by zwracać uwagę na znaki i na to, co wolno zrobić w lesie, a czego zrobić nie wolno, bo mandat to jest najmniejsza kara, a największa to jest choćby to, co wydarzyło się kilka dni temu pod Warszawą, czyli ogromny pożar lasu, który strawił ponad 300 hektarów tego właśnie terenu. Zanim zdarzy się coś złego, pomyślmy dwa razy. Jeżeli gdzieś jest zakaz wejścia, to po prostu tam nie wchodźmy, a jeżeli już Lasy Państwowe zezwolą na to, żeby odpocząć w lesie, to postępujmy na pewno zgodnie z zasadami. My jedziemy dalej, 21 minut po 20. Na luzie w dobrą stronę, bądźcie z nami do 22.

0: To już ten czas, to już ten moment. Prawie 30 minut. Pozostało tylko 30 minut do 21, ale ten czas leci. Kamil Olak w studiu.
1: Jak szalony.
0: Jak szalony. Leci jak szalony Kamil Olak do studia.
1: Czas.
0: Czas.
1: Ja spokojny, jak zawsze.
0: No i fantastycznie. Kamil Olak co 20 minut mówi państwu na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, co tam na drogach piszczy. No to ciekaw jestem, co piszczy. A państwo są ciekawi? Jeśli tak, to teraz Kamil Olak o tym popowie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienie w Świętokrzyskiem na Krajowej 79 między Krakowem a Sandomierzem w pobliżu Luszycy na 231 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i droga jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd drogami wojewódzkimi numer 764 i 765. Nadal kłopoty są na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania jest zablokowany. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Cały czas trudna sytuacja też na Krajowej 40 w Opolskiem na odcinku Prudnik-Głogówek. W pobliżu miejscowości Wierzch auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. I na 36 kilometrze droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach. Obowiązuje objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do Mochowa. Na autostradzie A2 spowolnienia na wysokości Kopytkowa i Rudawki. Powodem jest prowadzony tam remont. Także spowolnienia spowodowane remontem na trasie S8 na wysokości Wolburza i Chorzącina. Na południu Polski uspokoiła się już sytuacja na Krajowej 7 w Libertowie. W związku z tym przejazd w kierunku Krakowa nie powinien przysparzać nam problemów, ale cały czas wzmożony ruch jest na Krajowej 7 w stronę Warszawy. Korek spowodowany pracami drogowymi w Czosnowie, a także spowolnienia na wysokości Dziekanowa Leśnego i na granicy Łomianek i Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do godziny 21. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Nasza aplikacja cały czas działa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości. Czekamy na nie. Jeżeli coś dzieje się na waszej trasie, jeżeli jest korek, jeżeli jest wypadek, dajcie znać. My ostrzeżemy całą resztę naszych słuchaczy, żeby po prostu było łatwiej i bezpieczniej. To co? Dacie znać? Pewnie, że dacie, zawsze dajecie.

21 minut do godziny 9, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mówimy nie tylko o korkach, mówimy nie tylko o wypadkach czy kolizjach co 20 minut na naszej antenie, ale wspominamy też o tym, co słychać będzie na drogach w najbliższych miesiącach. A na S8 szykuje się remont węzła Łask. To skrzyżowanie drogi S8 z drogą wojewódzką 473. W związku z remontem przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 473 zamknięty zostanie jej odcinek pomiędzy węzłem i Łaskiem. Zjeżdżając z S8 na węźle Łask, czy to od strony Wrocławia, czy z kierunku Łodzi, będzie można pojechać jedynie w kierunku Wadlewa. W związku z tym wprowadzone zostają następujące zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy jadący drogą ekspresową S8 od strony Łodzi do Łasku będą musieli zjechać na węźle Róża, dojechać do węzła Dobroń, to skrzyżowanie drogi S14 i wojewódzkiej 482 i stąd kierować się do celu drogą wojewódzką numer 482. Aby dojechać trasą S8 do Łasku od strony Wrocławia, trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i dotrzeć do celu drogą wojewódzką numer 482. Samochody o masie powyżej 3,5 tony jadące wojewódzką 473 z kierunku Wadlewa będą musiały na węźle Łask skierować się na Łódź drogą S8 i na najbliższym węźle Róża zjechać na S14, dotrzeć do węzła Dobroń, czyli S14 i wojewódzka 482 i dalej tą właśnie wojewódzką 482 kierować się i dojechać do Łasku. Dla samochodów osobowych jadących wojewódzką 473 od strony Wadlewa przewidziano przejazd do Łasku z Teodorów drogami lokalnymi przez miejscowość Tumidaj. Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywała około 2 miesięcy. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli zapomnimy, to po 1 czerwca, czyli od jutra, będzie można nadrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów zupełnie niepotrzebnie. 18,5 minuty do 21, my jedziemy dalej, na luzie, w dobrą stronę.

0: Jeszcze niespełna minutka pozostała do wiadomości dla kierowców, a ja już teraz zerkam na drogi, na mapę drogową naszego kraju i rzeczywiście wygląda to całkiem nie najgorzej. Zerkam na Warszawę, nie ma korków i utrudnień. Teraz przeniosę się do Małopolski i też obwodnica Krakowa oraz autostrada A4 prowadząca z Rzeszowa w stronę Krakowa i potem w stronę Śląska wygląda naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że jest całkowicie przejezdna. A jeżeli coś jest, któraś droga z dróg jest nieprzejezdna, to na pewno będzie wiedział o tym Kamil Olak, który już w studiu rwie się wprost do tego, żeby Państwu powiedzieć, że to spokojny wieczór.
1: Czekam. To aż oddasz mi głos, oddaję aż ci, pozwolisz.
0: Aż pozwalam, oddaję Ci głos. Kamil Olak specjalnie dla Państwa powie teraz, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na Krajowej 40 w Opolskiem między Prudnikiem a Głogłówkiem. W pobliżu miejscowości Wierzch auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało i na 36 kilometrze droga pozostaje zablokowana. Obowiązuje objazd drogą wojewódzką nr 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do Mochowa. Nadal problemy też w Świętokrzyskiem na Krajowej 79 między Krakowem a Sandomierzem. Po tym jak w pobliżu Luszycy auto osobowe zderzyło się z motocyklem, nadal nie przejedziemy w obu kierunkach na 231 kilometrze. Służby wyznaczyły objazd drogami wojewódzkimi numer 764 i 765. Uspokoiła się sytuacja w dużych miastach i na drogach dojazdowych do nich, zarówno w aglomeracji warszawskiej, jak i krakowskiej. Na drogach jest naprawdę spokojnie. Także w okolicach Wrocławia nie ma przypadków, gdzie zdecydowanie dłużej potrwa nam pokonanie któregoś z odcinków. Wyjątkiem jest tutaj droga krajowa numer 7. Wracamy już na Mazowsze i dojazd w kierunku stolicy rzeczywiście jest nieco dłuższy niż zazwyczaj, dlatego że roboty drogowe prowadzone w Czosnowie są powodem niewielkiego, ale wciąż jednak korka. Drugie takie miejsce to Dziekanów Nowy, a trzecie to już granice Warszawy, tuż za granicą Łomianek z Warszawą i na wysokości Młocin. Trzeba liczyć się z nieco dłuższym postojem na światłach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Pół minutki zostało do 21. Dobry wieczór, mówi Kuba Hanak i zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Już teraz kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczniemy od ostrzeżeń. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i zachodniej części województwa śląskiego. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 40 mm oraz porywy wiatru do około 60 km. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od jutra, od 1 w nocy do 15. Synoptycy ostrzegają przed zakłóceniami urządzeń elektrycznych. Możliwe jest zagrożenie pożarowe i zagrożenie życia od uderzenia piorunów. Pamiętajmy o tym, południowa część i zachodnia część województwa śląskiego. Co poza tym w pogodzie? Zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy miejscami również małe. Na południowym zachodzie i południu kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Tam możliwe są również burze, o których przed chwilą ostrzegałem. Mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu i na pewno wystąpią spore opady deszczu. Te z kolei będą zanikać na północy i północnym wschodzie naszego kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni. Cieplej miejscami będzie na południowym zachodzie i południu kraju do 14 kresek. Chłodniej będzie natomiast na Pomorzu około 6 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, ale uwaga, w czasie burz może osiągać w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce.
4: I wyjątkowe samochody.
3: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
5: A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
4: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
6: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 21. Uważajmy na te pogodowe niespodzianki, szczególnie jeżeli będą Państwo podróżować w nocy nad ranem przez województwo śląskie. Zwracajmy uwagę na burze, na deszcz, na porywy wiatru. No i pamiętajcie, zaczęliśmy od tego tematu, aquaplaning. Duża ilość wody na drodze, nie najlepsze, nie najnowsze opony i niestety może dojść do sytuacji, w której będzie nam po prostu smutno. Więc pamiętajmy, noga z gazu, jeżeli jest mokro.

0: To już ten moment, to już ta chwila, kiedy Kamil Olak będzie mówił o tym, co słychać na drogach, co 20 minut na antenie naszego radia. Mówimy o tym, jaka sytuacja w tej chwili obowiązuje na polskich drogach. Na 79 wypadek auto osobowe z motocyklem się zderzyło. Sądzę, że więcej szczegółów na ten temat zna Kamil i z chęcią je Państwu przekażę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od ponad godziny na krajowej 79 wspomnianej trwają utrudnienia w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Kraków-Sandomierz w pobliżu Luszycy. Zderzyło się auto osobowe z motocyklem i na 231 kilometrze droga wciąż jest zablokowana. Obowiązuje objazd drogami wojewódzkimi numer 764 i 765. Nie odwołano też utrudnień na krajowej 40 w Opolsku między Prudnikiem a Głogówkiem. W pobliżu miejscowości Wierzch auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. I także tu droga jest zablokowana na 36 kilometrze. Także w tym przypadku policja przygotowała objazd drogą wojewódzką numer 417 przez Racławice Śląskie, a następnie drogą lokalną do Mochowa. Nadal cierpliwość przyda się też na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jutro rano zacznie się remont na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Budziszów a węzłem Pietrzykowice. Do godziny 18 będzie zajęty lewy pas jezdni na odcinku 35 km zarówno w stronę Wrocławia, jak i Katowic. Podobna sytuacja w przypadku trasy S6 na węźle Gdańsk Południe. Także od jutra, ale od godziny 12 i krócej, bo do godziny 17 potrwa remont na 344 km. Tam wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

18, prawie 19 minut po 21. No to zagadeczka dla tych, którzy jadą. Może niekoniecznie piszcie, chociaż jeżeli macie pasażerów, to niech oni piszą. Odpowiedzi na o co pyta redaktor Hanak. Będą trzy słowa, które będą podpowiadały. Co mam na myśli, jaka to rzecz, jaki to element samochodu, o który pytam. Uwaga, trzy podpowiedzi. Koło, pompowanie i kapturek. O co pytam? Koło, pompowanie i kapturek. Trzy podpowiedzi dla was. Piszcie w naszej aplikacji. Najlepiej pisać, dlatego że dzisiaj głosówki nie wiemy, dlaczego nie dochodzą w całości, więc

dajcie odpowiedzi na piśmie, można by powiedzieć, czyli piszcie w naszej aplikacji wiadomości tekstowe. O co pytam? Koło, pompowanie i kapturek. Te trzy słowa powinny was naprowadzić. To taka wieczorna zagadka na rozruszanie głów. Nawet ci, którzy jadą, być może potrzebują właśnie takiego relaksu. No to co? Do dzieła.

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: Odgłos paszczą. Nam też chodzi o odgłos paszczą i teraz wypaszczał się będzie Kamil Olak, bo to
2: spróbuję.
1: Jego. Spróbuję się wypaszczyć. No to piękne słowo jest swoją drogą.
2: Przepiękne.
1: Prawda? Czy masz inne zdanie? No, mam wrażenie.
2: Nie, no nie, na antenie nie będziemy dyskutować nad tym.
1: Czy słowo wypaszczyć jest ładne, czy nieładne?
2: Zapytajmy naszych słuchaczy. W aplikacji czekamy na...
1: Dobrze, to dobry pomysł. Prawda? Ale mamy do rozwiązania jeszcze zagadkę, którą rozwiążemy tuż po serwisie. Tuż po serwisie, wiadomość. Ale to wypaszczyć. Co państwo sądzą o słowie wypaszczyć? Czy to może zastąpić powiedzieć, zakomunikować?
2: Ktoś się może poczuć urażony.
1: Może tak być.
2: Ale nie ja.
1: Ja też nie. Absolutnie, mamy dystans. Ale czy na drogach jest spokojnie, czy nie? O tym już zaraz opowie Kamil Olak. Nie wypaszczę się, opowie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Na 17 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania, ale od kilkunastu minut jedziemy tamtędy już całą szerokością jezdni. Trwają natomiast utrudnienia w województwie opolskim na krajowej 40 między Prudnikiem a Głogówkiem. Droga była zamknięta w miejscowości Wierzch po tym, jak na 36 kilometrze dachowało auto osobowe i wypadło z jezdni. Teraz obowiązuje tam ruch naprzemienny. Cały czas problemy też w Świętokrzyskiem na krajowej 79 między Krakowem a Sandomierzem. Droga jest zablokowana. W pobliżu Luszycy auto osobowe zdarzyło się z motocyklem i droga jest zamknięta na 231 km w obu kierunkach. Wyznaczono objazd, który nadal obowiązuje. Najpierw drogą wojewódzką numer 764, a następnie drogą wojewódzką numer 765.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 28 minut do godziny 22. Uwaga, rozwiązujemy zagadeczkę. Kto wiedział, kto wiedział. Dobry wieczór, redaktorze. Ja co prawda nie jadę, ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, jeśli można. Czy chodzi o wentyl? Paweł z Forda. Tak, Pawle, chodzi o wentyl. Wiedział też Sebastian. Prawidłowej odpowiedzi udzieliła też Basia z Mesia. Też napisała, że wentyl. Joasia napisała, że wentyl. Darek napisał, że wentyl. I kto tu jeszcze napisał, że wentyl? Ktoś się nie podpisał. Ale tak, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dokładnie tak chodziło mi o wentyl. Jeszcze jedna zagadeczka? No to zróbmy jeszcze jedną zagadeczkę, tak szybciutko, przed końcem programu. Uwaga, trzy podpowiedzi. Powietrze, zdrowie i węgiel. Banalna zagadka, ale czy sobie poradzicie? Oby. Jeszcze raz podpowiadam. Powietrze, zdrowie i węgiel. I czekam w aplikacji na wasze odpowiedzi.

20 minut do godziny 22. O co pytam? Trzy podpowiedzi: powietrze, zdrowie i węgiel. Pojawiają się odpowiedzi, ale nieprawidłowe. Paweł Sforda napisał, że takim ogólnym słowem to ogarnie ekologia. No nie pytam o ekologię, pytam o konkretną rzecz zamontowaną w naszym samochodzie. Basia z Mesia też napisała, że to smog. No nie pytam o smog, ale życzę też przy okazji dobrej nocy, więc my i my życzymy Basi dobrej nocy. Sebastian też napisał, że to coś ekologicznego. No tak, na pewno tak. Kiedyś Kasia Kowalska nagrała taką piosenkę, coś optymistycznego. Seba napisał, że coś ekologicznego. To strzelajcie dalej. Wentyl odgadliście fenomenalnie, więc naprawdę wielkie gratulacje. Ale o co pytam teraz? Powietrze, zdrowie i węgiel. Nasza aplikacja czeka, tylko piszcie, bo mamy jakieś problemy z wiadomościami głosowymi dzisiaj, więc nie będę w stanie ich wyemitować. Także bardzo proszę, dajcie znać tekstowo, o co pytam. To jeszcze raz na koniec. Powietrze, zdrowie i węgiel. No, to bawimy się dalej, bo do 22 jedziemy razem. Na luzie, w dobrą stronę.

0: drugiej. Rozwiązujemy naszą zagadkę. Zbyszek z RAW 4 napisał, że filtr kabinowy ma rację. Piotrek z Brywinowa też napisał, że filtr kabinowy. Sebastian napisał, że oczywiście filtr kabinowy, że teraz już wie. Szanowny pan redaktor nie powiedział, że to chodzi o część samochodu. Oczywiście poprawia moją odpowiedź. Filtr kabinowy. Paweł z Forda. Brawo, Paweł. Masz 100% racji. Kto tu jeszcze napisał? Asia napisała, że to filtr kabinowy. Bardzo wam wszystkim dziękuję za odpowiedzi. Oczywiście tak, chodziło mi o filtr kabinowy. Proste chyba były te zagadki dzisiaj.
1: Pomidor.
0: Kamil nie wiedział.
1: Nie wiedziałem. Bo nie słuchał. To dlatego, bo się skupiałem na serwisach drogowych.
0: Tak jest. Ostatni dzisiaj serwis drogowy przed nami i specjalnie dla państwa przygotował go właśnie Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to województwo świętokrzyskie i krajowa 79 między Krakowem a Sandomierzem w pobliżu Luszycy. Zderzyło się auto osobowe z motocyklem już 3 godziny prawie temu i droga nadal jest zablokowana na 231 kilometrze. Przed momentem służby poinformowały nas o śmierci jednej z ofiar, no prawdopodobnie motocyklisty. W związku z tym te utrudnienia potrwają znacznie dłużej, bo na miejscu będzie prowadził swoje prace jeszcze prokurator. Obowiązuje objazd drogą wojewódzką numer 764 i 765. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na krajowej 40 w Opolskiem między Prudnikiem a Głogówkiem. Droga była zamknięta w miejscowości Wierzch, po tym jak auto osobowe wypadło z jezdni i dachowało. Potem na 36 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny, a od 7 dosłownie minut podróżujemy już bez żadnych przeszkód. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Kościan Południe a węzłem Kościan Północ. Zatem na 17 kilometrze jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tu wcześniej zablokowany w kierunku Poznania po zderzeniu dwóch aut osobowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: 7,5 minuty do godziny 22. Wypada się pożegnać i podziękować. To Paweł jeszcze napisał, że jeżeli oczywiście zdąży, życzy wszystkim spokojnej nocy i dobrego jutrzejszego dnia. Paweł z Forda. Dzięki, Paweł. My się do tych życzeń dołączamy. Też życzymy wam szerokiej drogi. Dojedźcie cali i zdrowi. Ja dziękuję państwu za to, że byli państwo z nami. Dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję za wszystkie wiadomości na tematy, które dzisiaj poruszyliśmy w Na Luzie. Dobrą stronę. Dzięki też ekipie, która dzisiaj zrealizowała program. Eldar Podorenko po drugiej stronie szyby. Kamil Olak, który przygotowywał wiadomości i serwisy drogowe. Kuba Hanak, ja też bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień na Luzie w dobrą stronę. Znowu jakieś ciekawe tematy przygotowujemy. Jedźcie do celu szerokiej drogi. No tak, to chciałem powiedzieć.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża ferment, a tech branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi po parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka. Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend.
0: Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

0: jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać w weekendy.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.